płat. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: zimna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by chłopanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sam.
2: Proszę państwa, pogodę ducha gwarantuje tylko Radio Pogoda. Ewa Śnieżanka.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczo plus, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny.

0: że raz dano zraz
1: przybitki zdobne w nitki, a to zrazu, zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
2: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Po co?
1: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda.

103 i 4 FM.

Pada deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowo oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
14: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
16: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie będzie sporo o naszym bezpieczeństwie. Chodzi o kaski i o pewną akcję.
17: Ministerstwo Infrastruktury razem z Ministerstwem Edukacji ze środków funduszy europejskich ufundowało dla 65 tysięcy uczniów właśnie kaski, które są właśnie dystrybuowane u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Będzie również Leszno, Kalisz i Piła.
16: O tym na początek naszego programu.
18: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
16: Będzie też o wyjątkowej taneczności imprezie.
19: Jako stowarzyszenie na tak już 5 października organizujemy trzecią edycję przeglądu tanecznego Tańczmy Wszyscy.
16: Powiemy też o stażach studenckich w Poznaniu. Zaczynamy program. Na początek sala sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przekazano tam dyrektorom oraz delegacjom uczniów szkół podstawowych kaski zakupione w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas spotkania kaski zostały przekazane szkołom podstawowym m.in. z powiatów Gnieźnieńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Obornickiego, Poznańskiego, Szamotulskiego, Średzkiego, Śremskiego, a także uczniom z Poznania.
20: Hanna Walkowiak, dyrektor szkoły 50. w Poznaniu. Dzisiaj przyjechaliśmy po odbiór kasków rowerowych. Idea bardzo warta kontynuacji, powiedziałabym tak.
16: Jest pani dzisiaj tutaj z uczniami, tak?
20: Tak, jestem z uczniami, którzy w ubiegłym roku szczęśliwie zdali kartę rowerową.
16: Co myślicie o kaskach?
21: Bardzo są potrzebne, bo jak się upadnie, to można sobie coś zrobić w głowie.
22: Wojciechowska Adrianna, dyrektor ZSP Więckowice ze swoimi reprezentantami. Wyjątkowy dzień dzisiaj. Takie przypieczętowanie tych zmian pozytywnych. pozytywnych, które się odbyły. Myślę, że jest to bardzo dobry kierunek i te przepisy powinny być jeszcze bardziej rozszerzane i jeszcze bardziej zaostrzane, dlatego że i jako mama, i jako dyrektor, i jako osoba obserwująca, no widzimy te niebezpieczne zachowania na drogach, więc myślę, że to jest dobry krok w dobrą stronę.
16: I tutaj jest właśnie mama z uczniami. Witam pięknie.
0: Dzień dobry.
16: Co pani myśli o tych kaskach?
0: No bardzo, bardzo się cieszę, że dzieci będą mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły, bo dużo uczniów z naszej szkoły jednak na rowerach, na lekcje dojeżdża.
16: I tutaj właśnie do Poznania przyjechali uczniowie. Skąd przyjechaliście?
1: Więckowic. Po kaski. Spotykamy się często na drodze i jeździmy razem. Na przykład jak ludzie jeżdżą na drogach, to niektórzy jeżdżą normalnie, a niektórzy jakoś inaczej, niebezpiecznie, no to lepiej, żeby mieć.
16: Byłeś świadkiem jakichś takich zdarzeń, takich niebezpiecznych manewrów?
1: Nie, nie byłam.
2: Ja byłam. Trochę nieprzyjemnie się to oglądało.
22: Kilkukrotnie tak. I to akurat nie pod naszą szkołą, natomiast byłam świadkiem tego, jak uczeń szkoły wyjechał rowerem ze szkoły wprost pod koła samochodu.
23: Tak, odbieramy kaski. Podobno dostaliśmy jako jedna ze szkół w Wielkopolsce. Znaczy ja uważam, że dobrze, bo to dzisiaj jest tak duży ruch na drogach, że kiedyś nie nosiliśmy kasków, jak jeździliśmy rowerami, ale było dużo mniej samochodów. Dzisiaj są samochody, jest ich bardzo dużo, w związku z tym uważam, że to jest właściwa decyzja.
16: No właśnie, chłopaki, dzisiaj przyjechaliście tu do Poznania po...
2: Po kaski.
24: Też po kaski, bo chronią głowę.
23: My organizujemy rajdy rowerowe i zawsze dzieci mają założone kaski. Mamy na wyposażeniu szkoły też kaski, które zawsze wypożyczamy, jeśli jest taka potrzeba.
17: Karolina Fabiszulc, pierwsza wicewojewoda Wielkopolska. Ministerstwo Infrastruktury razem z Ministerstwem Edukacji ze środków funduszy europejskich ufundowało dla 65 tysięcy uczniów właśnie kaski, które są właśnie dystrybuowane u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Będzie również Leszno, Kalisz i Piła. Tam również trafią do tych uczniów z subregionów te kaski. Dla uczniów, którzy zdali w tym roku wynik pozytywny na kartę rowerowe. Oni otrzymują je na zawsze. To są ci uczniowie, te uczennice, które w tym roku z wynikiem pozytywnym zdali kartę rowerową. To jest test, taki pierwszy poważny egzamin, który uczniowie w swoim życiu mają. W czwartej klasie zdają w tym momencie technikę. Także niestety, ale też są statystyki, które pokazują, że nie wszyscy nasi uczniowie w Wielkopolsce zdali tą kartę, więc myślę, że tutaj też pokazujemy to, że za dobry wynik i nauki, za to, że są bezpieczne szkoły, które biorą udział w różnych innych projektach edukacyjnych w tym temacie. Nagradzamy tych uczniów właśnie tym kaskiem i pokazujemy też, uczymy, bo dzisiaj będziemy też o tym mówić, uczniów tych dobrych nawyków, że tak jak zapinamy pas w samochodzie, tak weszły od czerwca przepisy, które nakazują, żeby ten kask podczas używania czy jeżdżenia na rowerze, czy hulajnodze rzeczywiście mieć założony na głowie, a nie gdzieś tam pod pachą, bo to rzeczywiście może uratować nasze zdrowie i życie. Ja używam kasku, ponieważ mam akurat syna w czwartej klasie, który zdawał tą kartę rowerową i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym nie używała tego kasku i też będziemy dzisiaj mówić, ponieważ są obecni na sali sesyjnej u nas uczniowie, którzy mam nadzieję będą też takimi ambasadorami dla tych dorosłych rodziców, czy dziadków, czy cioć i wujków, żeby rzeczywiście te kaski używać podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze.
25: Pośle inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Do tego zobowiązują nas przepisy, które zmieniły się, czyli do 16 roku życia musimy używać. Jednak my zachęcamy, aby tej bariery wiekowej nie było. Zachęcamy do tego, żeby wszyscy używali kasków zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach elektrycznych, dlatego że niestety na terenie Poznania, na terenie całej Wielkopolski, ale również na terenie całego kraju dochodzi do bardzo wielu wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników, również do wypadków tragicznych.
16: A jak to z tym przestrzeganiem tych przepisów tutaj u nas w Wielkopolsce?
25: Muszę powiedzieć, że nasi tutaj obywatele są dość tak do tych przepisów się dostosowali i naprawdę notujemy bardzo mało wykroczeń w tym zakresie.
26: Agnieszka Jelińska-Hok, Szkoła Podstawowa 63 w Poznaniu. Przyjechałam z dwójką naszych uczniów, z reprezentantami. No wydarzenie wyjątkowe, bo myślę, że dbałość o bezpieczeństwo dzieci wyjątkowa, więc wydarzenie wyjątkowe.
16: No właśnie, powiedzcie.
2: No potrzebne są bardzo te kaski, ponieważ no bezpieczeństwo i to mocne. Jakby na przykład jak ktoś się przewróci na rowerze, to ochronią.
27: Tak, są potrzebne kaski.
16: A byliście świadkami, że ktoś jeździ na tym rowerze, ale w sposób taki nieodpowiedni?
2: Tak, byłem nieraz, na przykład.
26: Po drodze nawet, jak jechaliśmy. Pamiętacie? Po drodze, jak jechaliśmy.
2: Bez kasku po prostu ktoś.
26: No bezpieczeństwo uczniów w każdym obszarze jest najważniejsze tak naprawdę. i tu, jeśli chodzi o kaski i o aktywność fizyczną, bo tu się łączą dwie rzeczy. Aktywność fizyczna plus bezpieczeństwo, więc jak najbardziej.
3: Komisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Obowiązkiem jest noszenie tych kasków ochronnych osób do 16 roku życia, aczkolwiek my cały czas zachęcamy, by te kaski z tą magiczną liczbą, gdy skończymy 16 lat, nie zostały schowane do szafy, tylko nadal były przez nas używane, użytkowane. Musimy pamiętać, że my jako dorośli też dajemy dobry przykład tym najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego i my musimy pamiętać, że naprawdę kask chroni naszą głowę, to co mamy najważniejsze, czyli naszą głowę, i naprawdę kask jest bardzo potrzebny. Tutaj na pewno minimalizuje obrażenia w sytuacjach takich niebezpiecznych na drogach, w sytuacjach kolizji czy wypadków drogowych, więc tutaj zachęcamy wszystkich do noszenia kasków. Nie chcemy nikogo

0: infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Inicjatywa ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat.
1: Zmieniamy temat.
0: Teraz w naszym programie coś dla miłośników tańca i nie tylko.
2: Dokładnie tak. Jako Stowarzyszenie Na Tak już 5 października organizujemy trzecią edycję przeglądu tanecznego Tańczmy Wszyscy. Filip Gruszczyński, Stowarzyszenie Na Tak. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na scenach Auli Artis w Poznaniu będą występować osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czy to ruchowymi, intelektualnymi, będą też osoby z zespołem Downa. Co ważne, przyjedzie kilkanaście grup z całej Wielkopolski, z różnych szkół, warsztatów terapii zajęciowych, świetlic i innych NGO-sów i organizacji pozarządowych. Będą oni na deskach Auli Artis prezentować swoje umiejętności taneczne.
0: Nie chodzi o to, by rywalizować, by tutaj się prześcigać, prawda?
2: Absolutnie nie. My już trzeci raz z rzędu pokazujemy, że taniec jest niesamowitą formą rehabilitacji i integracji, ponieważ ci tancerze i tancerki dokładają wszelkich starań i jakby wyrażają siebie poprzez ten taniec, więc dla nich jest to i forma ruchu, i forma spędzania wolnego czasu, ponieważ oczywiście przed przeglądem oni regularnie ćwiczą, przygotowują się, mają regularne próby i spotkania. No a przede wszystkim jest to też taka możliwość dla nich zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością.
0: A jakie były reakcje, gdy dowiedzieli się, że odbędzie się ta impreza po raz kolejny?
2: Jest to dla nich niesamowita nobilitacja. Myślę, że mogę szczerze powiedzieć, że dla tych osób z niepełnosprawnościami możliwość występu na deskach Auli Artis i przed publicznością jest takim samym wyróżnieniem jak, nie wiem, dla sportowca, który zdobyłby wręcz złoty medal, więc dla nich to już jest największa nagroda, ale myślę, że największą nagrodą będzie dla nich gromki aplauz, uśmiechnięte twarze wszystkich zgromadzonych osób i taka wdzięczność, że to, co robią, naprawdę ma sens i podoba się innym ludziom.
0: A teraz trwają próby, tak?
2: Dokładnie tak. Tancerze regularnie ćwiczą, przygotowują się, będą prezentować różne układy. Będą tańce nowoczesne, współczesne, tradycyjne, elementy baletu, elementy tańców ludowych. Więc tutaj to spektrum ich umiejętności jest bardzo szerokie. Nie ma jednej narzuconej kategorii, że wszyscy muszą dostosować swój układ na przykład do tańców współczesnych. Tutaj liczymy na to, że te kilkanaście grup zaprezentuje to, co potrafi najlepiej, czyli poprzez taniec wyrażą siebie. Trzecia edycja przeglądu Tańczmy Wszyscy odbędzie się już 5 października na deskach Auli Artis w Poznaniu i już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. Wstęp jest bezpłatny.
0: Zapraszał na naszej antenie Filip Gruszczyński ze Stowarzyszenia Na Tak. Kultura w naszym programie. Teraz gość w studio.
3: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
0: No właśnie, z czym dzisiaj przychodzisz do naszego studia?
3: Z Festiwalem Słuchowisk, który jest takim flagowym projektem Fundacji Fonorama. On w tym roku odbywa się pomiędzy 7 a 11 października z takim epilogiem, wisienką na torcie jeszcze 13. Festiwal Słuchowisk przede wszystkim stara się gdzieś zmapować takie różne zjawiska, które mieszczą się pod tym dosyć szerokim pojęciem, bo teraz mamy całą kulturę słuchania podcastów i to staje się modne i to jest bardzo, nas to cieszy oczywiście, bo zmysł słuchu przez wiele lat był taki trochę pomijany, ale cierpimy na zmęczenie ekranami, to się nasiliło w pandemii, wszyscy się zorientowali, że bardzo dużo czasu spędzamy właśnie przed różnego rodzaju ekranami i nie jest to może dobre, więc warto czasami dać odpocząć oczom i dać się otworzyć uszom.
0: Obowiązują jakieś zapisy, jak to wygląda?
3: Mamy część dla praktyków, warsztaty jedne z Agnieszką Szczepańczyk z sound designu w słuchowiskach, a drugie z naszą gościnią z Wielkiej Brytanii, Jessica Drongul, która poprowadzi warsztaty z reżyserii słuchowisk. To są jedyne wydarzenia, które obowiązują zapisy. Nadal na nie wstęp jest wolny, tak jak na cały festiwal. Większość wydarzeń odbywa się w coworkingu muzycznym i domu słuchowisk przy Świętym Marcinie 75, więc faktycznie jesteśmy dostępni i pomiędzy właśnie 7 a 11 otwieramy swoje drzwi i podwoje dla wszystkich chętnych, żeby się rzucić uchem w świat tych dźwiękowych opowieści.
0: Wydarzenie, przypomnę, jest bezpłatne. A teraz poznański Strzeszyn.
4: Pod koniec sierpnia podczas wykopów pod kanalizację na ulicy Biskupińskiej natrafiono na szczątki niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Wykonawca niezwłocznie wstrzymał roboty budowlane oraz powiadomił policję, która zabezpieczyła teren i wezwała techników oraz prokuratora. Po oględzinach okazało się, że mamy do czynienia z grobem masowym i konieczne jest wstrzymanie na dłużej prac budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Biskupińskiej i Lirycznej. Znalezisko przejęła pracownia badań historycznych i archiwizacji.

0: archeologicznych pomost. Przedmioty znalezione przez archeologów potwierdziły, że jest to grób niemieckich żołnierzy pochowanych masowo po walkach podczas II wojny światowej. Uciekali na północ od miasta z oblężonej twierdzy Poznań. Ciała poległych zbierano z okolicy i chowano właśnie w grobach masowych. Do tej pory wydobyto szczątki 55 żołnierzy. Wciąż znajdowane są jeszcze pojedyncze szczątki, którymi pomost zajmuje się na bieżąco. Przewiduje się przedłużenie zamknięcia ulicy Biskupińskiej między ulicą Krajenecką i Liryczną do połowy października, jednak może się to zmienić w związku z kolejnymi ewentualnymi znaleziskami.
1: Mówił na naszej antenie Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc. Staże potrwają 4 miesiące. Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski są przyjmowane do 15 października. W formularzu można aplikować na maksymalnie 5 miejsc.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Witam pięknie z mojego studia przy 27 grudnia w Poznaniu. Mam dla Was jak zawsze sporo tematów z naszego miasta i regionu.
3: To warto wiedzieć.
1: Na początek tego programu port lotniczy w Poznaniu. Za nami miesiące wakacyjne.
4: Wiemy już, że w lipcu i w sierpniu z poznańskiego lotniska skorzystało grubo ponad 1 000 000 pasażerów, którzy rozpoczęli albo zakończyli swoją podróż na lotnisku w Poznaniu. Marcin Wesołek, rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Mławica. Ponad 536 tysięcy pasażerów to pasażerowie nasi sierpniowi. Widzimy kolejny rok z rzędu, że ten ruch wakacyjny to jest ta mocna noga lotniska w Poznaniu. Jesteśmy wciąż drugim największym regionalnym lotniskiem czarterowym w Polsce po lotnisku w Katowicach. Widać to także po tych miejscach, w które poznaniacy i wielkopolanie najchętniej latali na wakacje. Wciąż na miejscu pierwszym jest Antalya w Turcji, na kolejnych Egipt Hurgada i Heraklion na greckiej Krecie. Jeszcze mamy w lotnictwie sezon letni, jeszcze można korzystać z letniej siatki połączeń przewoźników operujących z Poznania. Tutaj naprawdę możliwości jest mnóstwo. Prawie cały basen Morza Śródziemnego czeka na takich późnoletnich i wczesnojesiennych turystów i podróżników, ale my na poznańskim lotnisku myślimy już o sezonie zimowym, już szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów, tych takich dalekodystansowych, będą w tym roku w ofercie lotniska w Poznaniu, a w zasadzie przewoźników operujących na tym lotnisku i biur podróży, loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok.
1: A my tymczasem jesteśmy cały czas w stolicy Wielkopolski i trwa nasz magazyn prosto z Poznania, a teraz przyroda. Po raz kolejny w podpoznańskim nadleśnictwie Konstantynowo wypuszczono kuropatwy.
5: Wypuszczamy kuropatwy, żeby im pomóc, żeby ten gatunek dalej był w naszym krajobrazie, bo kiedyś to był gatunek bardzo liczny, a w tej chwili ze względu na zmiany środowiskowe, zmiany klimatyczne znalazł się w bardzo dużym zagrożeniu i to jest jedno z narzędzi, żeby wzmocnić te populacje, które jeszcze istnieją. Wojtek Fabisiak, Nadleśnictwo Konstantynowo. Samo wypuszczanie, tak jak powiedziałem, to jest tylko jedno z narzędzi. Ten gatunek wymaga całorocznej opieki. Przede wszystkim trzeba znaleźć mu miejsce do życia w tej naszej dobrze zorganizowanej rolniczo Wielkopolsce. Trzeba znaleźć dla niego miejsca, gdzie jest kawałek miedzy, kawałek małego pola, kawałek zakrzaczenia. Trzeba o niego zadbać, trochę go dokarmiając, kiedy jest zima, no i czynną ochroną objąć, czyli redukować drapieżniki. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych udało się nam kupić 600 kuropatw. Pochodzą z wolierowej hodowli prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki.
6: Marek Panek, pracownik stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, zajmuje się ekologią i biologią zwierzyny drobnej, właśnie między innymi kuropatwy. Badałem ten gatunek przez wiele lat, stąd myślę, że troszeczkę na jego temat wiem. W latach 60., 70. poprzedniego wieku liczebność kuropatw w naszym kraju była wysoka. Polowano na nie intensywnie. Natomiast od początku lat 90. zaczęły się problemy, a szczególnie głęboki spadek liczebności tych ptaków nastąpił w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku. Wtedy liczebność zmniejszyła się około 3 razy w skali kraju i po tym krachu populacji nie powróciła ona do poprzedniego poziomu i obecnie utrzymuje się na w miarę stałym, ale niskim poziomie, kilkakrotnie niższym niż kilkadziesiąt lat temu. Intensyfikacja rolnictwa.
3: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
6: Przede wszystkim takie zjawiska jak upraszczanie struktury pól, powstawanie monokultur oraz coraz intensywniejsze stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które oddziaływują na zasoby pokarmowe kuropatw. To jest jedna grupa czynników. Drugie niekorzystne zjawisko to wzrost liczebności drapieżników, które polują szczególnie w okresie rozrodu, w okresie gniazdowania i zabijają zarówno wysiadujące samice, jak i niszczą wzniesienia. Na skutek zarówno takich akcji jak stosowanie szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, populacja tych drapieżników znacznie wzrosła, a też zwiększyły się liczebności niektórych innych drapieżników, ponieważ generalnie wiele z tych średnich drapieżników w ostatnich latach, czy w ostatnich 10 leciach ma się stosunkowo dobrze, korzystają często z pokarmu dostarczonego pochopnie przez człowieka i wzrastają liczebnie, no a w ten sposób oddziaływują negatywnie na swoje ofiary, między innymi na kuropatwy. Do tego mamy inwazję drapieżników obcych, na przykład jenotów, ostatnio szopów praczy, które również mogą przyczyniać się do spadku liczebności tych ptaków poprzez po prostu drapieżnictwo, którego przedtem nie było, którego przedtem te ptaki nie doświadczały.
1: Jakie wymierne efekty daje taka akcja?
6: W przypadku, kiedy w terenie jest pozostałe jeszcze trochę kuropatw, prowadzenie zasiedleń jest zbędne i są one wręcz odradzane. Natomiast w sytuacji, kiedy kuropatw jest niewiele, nawet intensywne działania na rzecz poprawy sytuacji w terenie, poprawy warunków środowiskowych mogą nie przynieść szybkich rezultatów w postaci wzrostu liczebności kuropatw, ponieważ od tak niskiego poziomu odbudowa populacji trwa długo i może być niweczona przez różne niekorzystne zjawiska. Wobec tego celowe i konieczne jest stosowanie zasilania populacji, jakby wspomaganie procesu odbudowy populacji poprzez zasilenie tych populacji ptakami z zewnątrz, właśnie, czyli prowadzenie zasiedleń. Jeżeli one są wykonywane w sposób umiarkowany i właściwie, to przynoszą ten oczekiwany efekt, czyli pewne zwiększenie tej wyjściowej liczebności kuropatw, która potem dzięki już zabiegom prowadzonym w terenie, dzięki poprawie warunków środowiskowych powinna skutkować już samoczynnym wzrostem liczebności. Tutaj koledzy z kół łowieckich z tego terenu taką działalność prowadzili. Trzeba zadbać o warunki w terenie jeszcze przed wypuszczeniem, czyli kontynuować te zabiegi również po akcji zasiedleń. A te zabiegi, to przede wszystkim właśnie ograniczenie liczebności drapieżników, które są tutaj głównym wrogiem, szczególnie tych wypuszczanych kuropatw, które jeszcze nie znają terenu i dla nich jest to bardzo ważne. A druga grupa czynników to dostarczenie schronień, które również służą ochronie przed drapieżnikami, ale również schronienia, czy jakaś roślinność wysiana na polach, na przykład poplony, których uprawianie myśliwi mogą inicjować. Taka roślinność dostarcza właśnie i schronienia, i dodatkowe pokarm, który po pierwsze sprzyja temu, że wypuszczone ptaki są stosunkowo bezpieczne, a po drugie i co ważniejsze, taka poprawa warunków środowiskowych w terenie powoduje, że może w nim żyć więcej kuropatw niż przed prowadzeniem takich działań i dzięki tych wypuszczeniom liczebność kuropatw może się zwiększyć. Obecnie ludzkość stwierdziła, że chce mieć bogatą przyrodę, więc prowadzi takie działania, żeby ten cel zrealizować. Jest to jeden z gatunków, których chcemy z powrotem mieć większej liczebności niż obecnie. Może nawet uda się doprowadzić do stanów, które występował dawniej. I takie działania przecież prowadzimy w stosunku do różnych gatunków. Chronimy żubry, chronimy wilki, pomagamy rozprzestrzeniać się rysiom, hodujemy je i wypuszczamy. Także tego typu działania prowadzone są w stosunku do różnych gatunków. No i to jest to po prostu wyraz obecnej troski współczesnych ludzi o przyrodę. Kiedyś nie było to istotne. Kiedyś zwalczaliśmy wiele gatunków i podporządkowaliśmy sobie przyrodę. Obecnie chcemy mieć ją bogatą, więc prowadzimy takie działania.
7: Marek Pakowski, wójt gminy Brodnica. To od 2012 roku gmina Brodnica uczestniczy w tej akcji, w tym programie restytucji kuropatwy i przywracaniu tego staropolskiego gatunku środowisku. Nie przestajemy i przestawać nie będziemy. W przyszłym roku również, bo za moment uchwalamy, czy przygotowujemy projekty budżetów na kolejny rok, zabezpieczymy środki finansowe w większej wartości niż w roku obecnym, bo naprawdę zależy nam na przywróceniu tego pięknego ptaszka, mimo tego, co powiedział mój przedmówca jeszcze na prelekcji. Mały, szary, ale to jest ptak, który wiąże się i wiązał zawsze z krajobrazem polskiej wsi i mam nadzieję, że wspólnie doczekamy się, że z powrotem będzie on tak pospolity jak kiedyś, bo ja pamiętam jeszcze, przemierzając najróżniejsze tereny, nie tylko swojej gminy, z moimi dziadkami, nie było praktycznie miedzy, z której nie zerwałaby się kura wodząca 20-30 pisklaków. To znaczy, ja powiem tak, przez te kilkanaście lat, w których gmina Brodnica uczestniczy w tym programie, jak powiedziałem, wykorzystujemy również tereny gminy, które w ciągu najbliższych lat nie zostały jeszcze zabudowane. Jest tam naturalny taki krajobraz, który kuropatwa właśnie preferuje. Co do wydzielania jakichś dodatkowych terenów, niestety nie. No, gmina Brodnica nie ma połaci typowo rolniczych, bo o tym też dzisiaj padło, że kuropatwa preferuje pewne środowiskowe uwarunkowania. Jest to teren przede wszystkim polny, graniczący z lasem, więc wybieramy się i selekcjonujemy wspólnie z kolegami myśliwymi takie tereny, w których ta kuropatwa czuje się jak najbardziej naturalnie.
1: Akcja od lat jednoczy samorządowców, myśliwych i leśników. Ich celem jest nie tylko wsparcie kuropatwy, lecz także wzmacnianie bioróżnorodności całego regionu. Byliśmy w lesie, a teraz zajrzymy do zoo. Otwarto tam nowy pawilon edukacyjny, mówi dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu Piotr Przyłucki.
8: Pierwsze zajęcia, myślę, że odbędą się już w miesiącu październiku. Zajęcia będą prowadzone oczywiście z zakresu zoobiologii, czyli dosyć szerokiej pojętej zoologii i biologii, nie tylko zwierząt, ale też w ujęciu stref geograficznych, flory i fauny, gatunków roślin i zwierząt. Zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych, także i seniorów. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak centrum edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale. Człowiek jako gatunek nigdy w historii ludzkości nie miał takiego szerokiego dostępu do wiedzy. Ale dostęp do wiedzy to nie znaczy umiejętność korzystania z tej wiedzy. Tą edukacją naszą należy nakierować. Mówię o tematyce zoobiologicznej. Współczesne pokolenia na to nie tylko na wrażliwość, ale i naukę. To wszystko trzeba połączyć, żeby to było spójne.
1: Zajęcia dla gości zoo można będzie prowadzić przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Lokalizacja centrum tuż przy głównej bramie do ogrodu umożliwi także bezproblemowe dotarcie na zajęcia, między innymi dzięki komunikacji miejskiej. W naszym programie teraz Zarząd Dróg Miejskich i ważna informacja.
9: W północnej części ulicy Szyperskiej na odcinku od numeru 13A do skrzyżowania z ulicą Garbary dobiegają właśnie końca prace związane z budową nowego fragmentu tej ulicy. Roboty wykonuje inwestor zewnętrzny na podstawie umowy podpisanej z miastem. Po zakończeniu prac budowlanych ważnym elementem i etapem prac jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na całym odcinku ulicy Szyperskiej, obejmującym jej istniejącą i nowo wybudowaną część, to jest od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego aż do ulicy Garbary na wysokości ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć wprowadzanie nowej organizacji ruchu. Zakłada ona przede wszystkim zmianę, która ma spowodować, że nie będzie przejazdów tranzytowych pod oknami mieszkańców ulicy Szyperskiej po otwarciu nowego odcinka ulicy. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana, która spowoduje, że ulica Szyperska stanie się jednokierunkowa na odcinku od numeru 13B do ulicy Estkowskiego. Z kolei wprowadzenie jednego kierunku na tej ulicy pozwoli wyznaczyć na jezdni brakujący odcinek Wartostrady. Na uwolnionym pasie ruchu wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga dla rowerów i połączy ona infrastrukturę rowerową rowerową na ulicy Estkowskiego z nowo wybudowaną drogą rowerową w północnej części ulicy Szyperskiej i w ten sposób zapewnić ciągłość wartostrady po tej stronie miasta. Istotnym elementem nowej organizacji ruchu będzie również to, że kierowcy, którzy jadą ulicą Estkowskiego, nie będą mogli skręcić w ulicę Szyperską. Skręt będzie dopuszczony tylko dla rowerzystów, a dojazd do ulicy Szyperskiej dla pozostałych pojazdów możliwy będzie od strony ulicy Garbary. Mieszkańcy zyskają nowy wjazd i wyjazd z osiedla przy skrzyżowaniu z ulicą Północną, bo nowy fragment ulicy Szyperskiej będzie dwukierunkowy. Skrzyżowanie ulicy Garbary Północnej i Szyperskiej ma zostać przebudowane przez inwestora działającego na terenie Starej Rzeźni. Dla zachowania bezpieczeństwa wzdłuż nowo powstałej drogi rowerowej nie będzie możliwości parkowania na ulicy Szyperskiej na wysokości numeru 14. Kilka miejsc podstawowych, które się tam znajduje, zostanie usuniętych. To są miejsca po wschodniej stronie ulicy. Warto jednak zauważyć, że nowe miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na innym odcinku ulicy Szyperskiej na wysokości dawnego kapitanatu. Przy kapitanacie wprowadzona będzie jeszcze jedna ważna zmiana, mianowicie jeden kierunek ruchu. Kierowcy będą się mogli poruszać od ulicy Garbary w stronę zabudowy mieszkaniowej. Wyjazd na ulicę Garbary nie będzie możliwy. A od 23 września, czyli od przyszłego tygodnia, planowany jest montaż nowych znaków i wykonanie oznakowania poziomego na jezdni. Co ważne, nowe zasady poruszania się będą obowiązywać od razu po ich wdrożeniu.
1: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A ten kwadrans zaczniemy od okolic Poznania. Jednej nocy włamał się do domu, a następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie, analizując monitoring i informacje przekazane przez mieszkańców, wytypowali podejrzanego. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej Policji.
10: Z pierwszych ustaleń policjantów wynikało, że sprawca najpierw włamał się do domu jednorodzinnego, wcześniej wybił szybę w drzwiach wejściowych, a następnie dostał się do środka. Ukradł znajdujące się tam przedmioty po drodze, niszcząc również elementy wyposażenia domu. To jednak nie był koniec jego nocnej aktywności. Jak ustalili policjanci, ten mężczyzna, idąc ulicami gminy, następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. To Renault, BMW oraz Audi. W pojazdach wybijał szyby, niszczył reflektory, odrywał lusterka, a także przebijał opony. W jednym z samochodów zdewastował wnętrze, a w przypadku Renault miał również skakać po dachu pojazdu. Łączne straty spowodowane przez sprawcę oszacowane na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Po otrzymaniu zgłoszeń policjanci z Kostrzyna przystąpili do ustalania przebiegu wydarzeń i osoby odpowiedzialnej za zniszczenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli informacje, analizowali zapisy monitoringu oraz rozmawiali ze świadkami. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła na wytypowanie mężczyzny, którego rysopis odpowiadał osobie podejrzewanej o dokonanie tych przestępstw. Już wczesnym popołudniem 12 września funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 30-latka na terenie gminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia.
1: Za popełnione przestępstwa 30-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Edukacja w Poznaniu.
1: Niebawem studenci wrócą na uczelnie, mówi Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
11: Już 1 października o godzinie 10 w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 1 zabrzmi tradycyjne Gaudeamus. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem pani rektor profesor Bogumiły Kaniewskiej, immatrykulacją studentów pierwszego roku, a także wręczeniem medalu Palmae Universitatis Studiorum Poznaniensis. Pierwszy z setek wykładów, które rozpoczną się 1 października, wygłosi profesor Piotr Łuszczykiewicz. Będzie to prelekcja pod tytułem Piosenka jest dobra na wszystko. Podczas inauguracji wręczone zostaną także nagrody Preceptor Laureatus oraz Preceptor Optimus. Nastąpi także wręczenie medali dla wyróżniających się absolwentów i najwybitniejszych studentów. Nowy rok akademicki na UAM rozpocznie wspólnota prawie 30 tysięcy studentów oraz 5 tysięcy pracowników uniwersytetu.
1: Było o nowym roku akademickim, a ten przed nami. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pociągu i to nie byle jakim. Będzie to pociąg do kultury.
12: Karol Wolemski, dyrektor Jeżyckiego Centrum Kultury. Kłaniam się wszystkim. Stwierdziłem, że fajnie by było przenieść ten format na tory prowadzące z Poznania do Berlina. Tak się zaczęły nasze rozmowy, wizyty tutaj w Poznaniu. W tamtym roku z tej współpracy powstał pilotaż, pierwsze przejazdy, które się świetnie sprawdziły. No i cieszymy się, że możemy to kontynuować również w tym roku. Myślimy, że bardzo fajny projekt, jeszcze w kontekście rocznicowym, więc to się świetnie wpisuje i myślę, że tutaj kultura powinna łączyć. I to robimy. Oczywiście, tak jak tutaj było wspominane, sercem całego projektu jest specjalny wagon zaaranżowany, wagon kultury, w którym odbywają się różne animacje, spotkania, żywa biblioteka jest również, koncerty, rozmowy, dyskusje. Naprawdę bardzo, bardzo szeroka oferta od Warszawy aż poprzez Poznań do Berlina. Co chwilę następują następne sloty kulturalne, więc naprawdę każdy może znaleźć coś tutaj dla siebie. My, jeżeli chodzi o Poznań, to się będzie prezentować Teatr Wielki, Opera Poznańska, później Republika Sztuki Tusta Langusta, tutaj troszeczkę teatralnie i cyrkowo. Później Galeria Sztuki Rozruch z projektem Misterium, będąc częścią naszej wystawy polsko-niemieckiej, prezentowanej w Poznaniu i w Berlinie. Następnie będzie muzycznie prezentować się Kachus, czyli Katarzyna Rachwalska, a na końcu, to jest nowość w tym roku, będzie pokaz mody. Moda też łączy, ponieważ te trzy miasta, trzy ośrodki, Poznań, Berlin oraz Warszawa, mocno inwestują w modę, więc też narodził się taki pomysł we współpracy z Warszawą, żeby tą modę łączącą te miasta pokazać. Też myślę, że ciekawy pomysł, więc serdecznie zapraszamy do pociągu do kultury.
13: Anna Korytowska, jestem projektantem ubioru, jestem związana z Poznaniem, również z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Jestem też osobą, która prowadzi własną galerię autorską w Poznaniu na ulicy Gerbary i będę prezentowała swoje najnowsze projekty. No to jest niespodzianka tak naprawdę, natomiast będę prezentowała swój najnowszy projekt Morfe. Głównie zajmuję się projektowaniem z tkanin naturalnych. Są to proste formy ubioru oparte głównie na kwadratach, prostokątach. A takim moim motywem w projektowaniu jest również malowanie na tkaninie. I są to właśnie albo jakieś abstrakcyjne formy, albo związane z geometrią, z takich stonowanych kolorach. No i tak jak o modzie, no najlepiej ją oglądać, nie opowiadać. Także zapraszam do jakby śledzenia pociągu, bo wiem, że no nie wszyscy będą w tym pociągu, ale jak najbardziej na pewno relacja będzie, także cieszę się bardzo, że biorę udział w tym wydarzeniu.
14: Monika Kossak, ja reprezentuję ISOS Art Collective Dagmara Giej i Monika Kossak. Będziemy tworzyć performance Misterium w czasie podróży między Poznaniem a Berlinem. Performance generalnie jest znany, jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę na Instagramie, to można łatwo znaleźć ten projekt i go zobaczyć. Natomiast tutaj będziemy, to jest opowieść o więzi między, tak jak tutaj między Poznaniem a Berlinem, tak tu więź między człowiekiem, czyli takie dorastanie, wspólne więzi, plecienie warkoczy wspólne, i to są takie performatywne działania, które mają na celu pobudzić i zwiększyć więź międzyludzką.
15: Ewa Struszczyńska-Wyle i jestem kuratorką projektu Pociąg do Kultury. Cały program powstaje naprawdę przy bardzo intensywnej współpracy z miastami. My tutaj jako kuratorzy, nasza rola polega na tym, żeby wejść w kontakt z miastem, z instytucjami, które chcą z nami pracować. Podajemy pewien temat, te korzenie to rzeczywiście wyszły troszeczkę z Berlina, ale zauważyliśmy, że one działają, że zarówno w Poznaniu u naszych kolegów i koleżanek, jak i w Warszawie pojawiły się pewne asocjacje, to nie była jakaś taka metafora obca. Natomiast nie ingerujemy już w propozycje, które dane miasto przedstawia. Tutaj takim koordynatorem i bardzo cenionym przez nas partnerem jest Wydział Biura Kultury przy Urzędzie Miejskim. To są bardzo dobre relacje, to są bardzo takie kreatywne rozmowy, a koordynatorem jest właśnie Jeżyckie Centrum Kultury, które już potem organizacyjnie, no bo to są bardzo kompleksowe przedsięwzięcia. My mamy w ciągu tych 8 przejazdów, ja nie liczyłam, ale około 40 wydarzeń. I to wszystko trzeba jednak w tej przestrzeni technicznie rozwiązać, trzeba stworzyć scenariusze. Co jest jeszcze ważne, na co bym chciała zwrócić uwagę Państwu, to jest dwujęzyczność. Naszą zasadą tego formatu Pociągu do Kultury jest, że język jest nie tylko sposobem komunikacji, instrumentem komunikacji, ale język ma znaczenie kulturowe. Zasadą są programy po polsku i po niemiecku, korzystamy z tłumaczy, natomiast nasz zespół, warunkiem pracy w naszym zespole jest dwujęzyczność, żeby ta komunikacja była bezpośrednia, bez pośrednictwa właśnie instrumentu języka angielskiego czy innego. Chcemy zwrócić uwagę właśnie na te kulturowe aspekty języka, kulturowe aspekty. W tym roku tegorocznej edycji Bliżej niż myślisz, to ma takie podwójne znaczenie, bo z jednej strony staramy się tym hasłem jak gdyby troszeczkę prowokować sposób myślenia, że jesteśmy nadal od siebie oddaleni, że to jest niemieckie, a to jest polskie. Chcemy ten monolit myślenia i mentalnościowy troszeczkę rozbić, mówiąc, że jesteśmy sobie bliżsi aniżeli dalsi. Ten wagon jest doczepiany do pociągu, do normalnych kursów, ale ten wagon jest przystosowywany zawsze jak rodzaj przestrzeni teatralnej na potrzeby naszych programów. W tym roku, w tegorocznej edycji, naszą taką metaforą, hasłem wywoławczym, jeśli chodzi o samą przestrzeń, były korzenie. Designerka, która stworzyła tą przestrzeń, wyszła po prostu od tej myśli korzeni, to co nas wiąże, ale to są te korzenie, które się rozkładają. To jest ten las i drzewa, które podskórnie, pod glebą połączone są różnymi splotami, korzeniami, że te korzenie się splatają. To jest ten właściwie te sploty. Instalacja jak gdyby przekazuje tą myśl, a te korzenie materiałem, z którego zrobiona jest instalacja wnętrza, to jest wiklina. I ta wiklina ma właśnie te sploty. To jest w drodze takiego procesu na potrzeby tej przestrzeni wagonowej. Z wikliny robiona jest instalacja. I w tej instalacji, tych splotów, odbędą się wszystkie inne wydarzenia. Bliżej niż myślisz, korzenie, odnóżki, energia nowa, to nowe, co powstaje z korzeni starych. To są te wszystkie, to jest to pole semantyczne, którymi się kierowaliśmy i które przekładają się również na nasze programy, ale też na nasze relacje między miastami.
1: A tegoroczny program zostanie zrealizowany podczas 8 przejazdów. Szczegóły znajdziecie m.in. na stronie poznań.pl. W naszym magazynie Sport i muszę Wam przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu. Stolica Wielkopolski szykuje się do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
16: On odbędzie się w niedzielę 4 października.
3: Sport w Poznaniu.
16: Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo poznański maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na międzynarodowych targach poznańskich. Wtedy również rusza biuro zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na międzynarodowych targach poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe. Jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
1: Powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
16: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich, z tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji i dla tych wszystkich, którzy wystartują. Także no, będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
1: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ja przypomnę, że nadal trwają zapisy do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu mam sporo tematów z naszego miasta. Doskonałe informacje płyną z Centrum Kultury Zamek.
17: Właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym.
1: Za chwilę szczegóły. W magazynie też zaproszenie do Teatru Polskiego w Poznaniu. Będzie dłuższa rozmowa z Katarzyną Szramko, rzeczniczką tego teatru. Ale na początek tego wydania Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ i ważna informacja.
18: Oddziały Wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Fundusz przewiduje zawarcie umów na to świadczenie profilaktyczne w każdym województwie. Pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego będą możliwe w październiku. Konkurs na realizatorów programu w województwie wielkopolskim trwa. Poinformujemy Państwa w momencie jego zakończenia i wyłonienia realizatorów.
1: Funduszowi zależy na jak najszybszym rozstrzygnięciu konkursów i zawarciu umów, tak aby pierwsi pacjenci mogli skorzystać z programu już w drugiej połowie października. Wiele zależy jednak od wyników konkursu.
3: Zmieniamy temat.
1: Doskonałe informacje płyną z poznańskiego zamku.
17: Owszem, zamek, właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem, został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym Lider Dostępności. Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek. Tak, ta nagroda to jest nagroda, która ma już 10-letnią tradycję. Teraz była 11. edycja i jest to konkurs ogólnopolski, czyli startują obiekty z całego kraju, w którym to konkursie chodzi o to, aby dostrzec cywilizacyjną zmianę, w której integracja wszystkich osób, także tych z niepełnosprawnościami, starszych, odbywa się po prostu, staje się rzeczywistością. Jako zamek na pewno staramy się być możliwie dostępni. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jesteśmy obiektem historycznym, który w dodatku został zaprojektowany tak, żeby budzić respekt, tak, kiedy tam się wchodzi. Także materia jest niełatwa. W zamku staramy się, aby każdy czuł się dobrze i aby każdy mógł do zamku się dostać. Pieszo, czy też na przykład poruszając się na wózku. I krok po kroku staramy się dostosowywać naszą przestrzeń do właśnie tego, jak wyobrażamy sobie miejsce otwarte dla wszystkich poznaniaków, turystów, odwiedzających nas. Otwarty dziedziniec przed zamkiem jest kolejnym etapem, w którym otwieramy zamek dla ludzi. Też właśnie ta funkcja zwiększenia dostępności zamku była ważnym elementem całego projektu. Co się bardzo udało, naszym zdaniem i zdaniem odwiedzających, to jest na przykład rampa dla wózków, która jest kilka schodów tylko, prawda? Pomyślelibyśmy, że niewiele pomiędzy poziomem chodnika a tym poziomem zero zamku, ale to było gigantyczne wyzwanie właśnie dla osób, które no, muszą pokonać to na wózku na przykład, albo z wózkiem. Rampa, myślimy, że też tak nie dość, że jest funkcjonalna, to też dobrze wpisała się w tą zabytkową strukturę. Podejść do budowania rampy na tym, właśnie w tym miejscu mieliśmy już bardzo dużo i cieszymy się, że znalazł się architekt, który właśnie w taki sposób dyskretny, jakby współgrający z architekturą zabytkową tę rampę zaprojektował.
1: A jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o zamek, różne inwestycje?
17: Inwestycją, którą teraz można na żywo zobaczyć, to jest remont dziedzińca Różanego, który jest odświeżany, ale w którym też właśnie te elementy dostępności architektonicznej się pojawiają. W zamku o dostępności staramy się myśleć szeroko. Wiemy, że nasze społeczeństwo się zmienia, jest coraz więcej osób starszych, są też osoby, które mają problemy z poruszaniem się, gorzej widzą czy słyszą. Chcemy, żeby nasze przestrzenie były dostępne dla wszystkich. I z czego się bardzo cieszymy, to z tego, że otwarty dziedziniec przed zamkiem z naszych obserwacji i też z obserwacji odwiedzających nas osób jest miejscem, które jest właśnie otwarte.
1: Dodam tylko, że sporo wydarzeń w poznańskim zamku również tej jesieni. Warto tam zajrzeć.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Czas na kolejny temat, a teraz znajduję się w terenie, a dokładnie przed Teatrem Polskim w Poznaniu, a ze mną
19: Katarzyna Szramko, rzeczniczka prasowa.
1: Sezon ruszył i to już na dobre. Nowy sezon w Teatrze Polskim.
19: Tak, sezon ruszył z kopyta. Już jesteśmy w trakcie przygotowań do nowej premiery. To będą Kolumbowie, rocznik 20 na podstawie powieści Romana Bratnego. Premiera planowana jest na 28 listopada, ale zanim dojdzie do tej premiery, to wydarzeń w teatrze mnóstwo. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnej odsłony Silent Booka, na którą serdecznie zapraszamy. To jest spotkanie z literaturą, z książką i to uwaga, można przyjść z własną książką, usiąść sobie w fotelu teatralnym i spokojnie, w ciszy, w pięknych okolicznościach czytać książkę, a później na przykład o tej książce porozmawiać. Tym razem zapraszamy do piwnicy pod sceną, bo poprzednie dwie edycje odbywały się w foyer pierwszego piętra i to dziać się będzie 24 września, na co serdecznie zapraszam, a później już nieoczekiwanie, ni stąd, ni zowąd, nastanie październik.
1: To powiedzmy słuchaczom, co w październiku w takim razie.
19: Październik już w zasadzie w Teatrze Polskim w Poznaniu kojarzy się z Queerfestem. I w tym roku jest nie inaczej. 14 października zaczynamy trzecią odsłonę festiwalu Bliscy Nieznajomi Queerfest, na którym to festiwalu pokażemy spektakle z całej Polski o tematyce otwartości, równości, z róży nicowania, a jednak bycia razem. I festiwal potrwa do 23 października. Symbolem w tym roku festiwalu Queerfest, w tamtym roku był Rogal Marciński, a w tym roku jest przepiękna bamberka. I jeśli chodzi o tę bamberkę, to szukamy bamberki. Szukamy twarzy bamberki. Szukamy ludzi, którzy mają zajawkę teatralną, którzy są zakręceni na punkcie teatru. Płeć jest zupełnie nieistotna. Którzy wiedzą, jak się poruszać w przestrzeni mediów społecznościowych i oni będą taką postacią relacjonującą festiwal, uczestniczącą w festiwalu, nadającą ton festiwalowi, no i dającą twarz bamberce, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę współtworzyć z nami festiwal Bliscy wszyscy nieznajomi Queerfest, to do 23 września czekamy na zgłoszenia. Można je wysyłać na adres po prostu marketing@teatrmyślnikpolski.pl.
1: I to przypomnę, wydarzenie w październiku. Co jeszcze w październiku w Teatrze Polskim w Poznaniu?
19: Mnóstwo spektakli wyjazdowych również. Nasz spektakl Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, jedzie do Katowic i chwilę po Katowicach przenosi się nad morze, więc umożliwiamy zobaczenie naszego spektaklu
1: na północy, na południu,
19: na północy, w całej Polsce. Oprócz tego w październiku zapraszamy szkoły, bo gramy spektakle o godzinie 11. Nie tylko szkoły, zapraszamy również osoby, które o tej 11 mają czas, a nie mają go po południu. I takimi spektaklami jest Nieboska Komedia na początku miesiąca i na końcu miesiąca Very, Very Hamlet. A Very, Very Hamlet to jest zabaweczka, to jest rozrywka. Jest zabawnie, jest wesoło, ale też z taką nutką nostalgii. Także dziać się będzie w Teatrze Polskim w najbliższym czasie. Nie ma co omijać tej części 27 grudnia. My jesteśmy otwarci, czekamy. Tu można przeczytać repertuar, tu można przysiąść, a nuż wyjdzie jakiś aktor z próby i można wdać się w dyskusję. Także to jest wspaniałe miejsce do odwiedzenia, nie tylko wieczorami.
1: A tak przepięknie na naszej antenie, prosto sprzed Teatru Polskiego w Poznaniu, zachęcała
19: Katarzyna Szramko.
1: Kolejny temat. W wielkopolskich lasach wysyp grzybów. W naszym studio teraz Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
20: Pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt w ogóle w lesie. Obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki. No i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
1: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
20: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć, by nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
1: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać, symptomy, że się zatruliśmy?
20: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla dla Wielkopolan.
20: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, w miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów.
1: A tak jeszcze a propos zbierania grzybów. Jeśli mamy wątpliwości, co zebraliśmy, to zawsze możemy przyjść do Wielkopolskiego Sanepidu przy ulicy Libelta w Poznaniu. Tam udzielane są porady grzybowe.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Została ostatnia reklama.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Radio Pogoda.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg.

103 i 4 FM. Radio Pogoda. Living in life.

Proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeniósł.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Została ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
12: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
11: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Firma Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
13: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
11: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
14: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
11: Nie zabraknie dziś słońca, choć po południu na północnym zachodzie niebo będzie się chmurzyć. Tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopni, a na Podkarpaciu nawet do 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale nad morzem czasem porywisty.

parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

życiu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej. A jak tam już będzie lepiej,

0: emocje.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
13: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
12: Super promocja!
14: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
26: Volkswagen.
27: Została ostatnia reklama.
28: Pani Celinka wie, co jest super.
29: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
30: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.

0: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
8: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
7: Super promocja!
9: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Jak sobota to...
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Reklama.

0: zapytać. Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Została ostatnia reklama.
20: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
0: Reklama.
21: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów-Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
21: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów-Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6:00 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
23: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
21: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie króla w prokuraturze europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada. Radio
22: Pogoda. Pogoda.
21: Sobota z dużą dawką słońca, chociaż po południu na północnym zachodzie trochę więcej chmur. Tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopni, na Podkarpaciu do nawet 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty miejscami nad morzem.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto. To.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
16: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
15: Stokrotka.
17: Została ostatnia reklama.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy!

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Została ostatnia reklama.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
1: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Reklama.
13: Proszę Państwa, wybiła 10:00. No ale zanim rozpoczniemy koncert życzeń w naszym kochanym Radiu Pogoda, czas na ważne wiadomości i prognozy pogody.
14: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bez załogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
15: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
14: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
16: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
17: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
16: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
18: Ta ustawa jest niedopracowana.
16: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
19: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
16: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
14: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
20: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
14: Przed nami bardzo ładna sobota, zachmurzenie niewielkie. Na południu bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur i przejściowe, przelotne opady deszczu po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, do 24 nawet na Podkarpaciu i w Małopolsce.
8: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski i koncert życzeń. Komu dzisiaj ktoś wyzna miłość? Mam nadzieję, że tak będzie. A kto podzieli się dobrym słowem? Na przykład o swojej przyjaciółce? A może zadzwonię dzisiaj do pary, która świętuje wyjątkową rocznicę wspólnego szczęścia i miłości? To się okaże już za chwilę, bo właśnie na tym polega ten program. A zaczniemy ten sobotni, jeszcze troszkę poranek, od piosenki Janusza Gniatkowskiego, Volare.
8: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, proszę Państwa, no to pierwszy telefon dzisiaj do Pani Doroty.
2: Osoba, do której dzwonisz, jest niedostępna. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: O, widzicie, no jakoś nie udało się. Dzień dobry, Pani Dorotko. Robert Janowski, Radio Pogoda. Szybko czytam życzenia z okazji Twoich 60. urodzin. To Marylka Ci napisała, że jesteś osobą o wielkim sercu, bogatym wnętrzu i o usposobieniu

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz zajrzymy, aż właściwie zajrzymy. Posłuchamy, co moja Basia nagrała. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Ja dzisiaj mam wielką uroczystość z tego względu, że 8 lat temu urodziły nam się bliźniaczki Antonella i Gabriela. No i chciałam z tej okazji za pana pośrednictwem złożyć im najserdeczniejsze życzenia, żeby dziewczyny rosły jak na drożdżach, żeby spełniały swoje marzenia, przynosiły zadowolenie dla rodziców i dla nas, dziadków. No życzę im powodzenia w życiu osobistym. Życzenia przekazuje babcia Halinka i dziadek Janek. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję. Do usłyszenia.
1: No pięknie. No pięknie, od babci i od dziadka. Antonella i Gabriella. Co? Gabrysia. Oryginalne imiona. No dobrze, niech się już to wszystko spełnia. Żebyście też znalazły swoją drogę, dziewczyny, jak już będziecie coraz starsze i starsze, żeby wam życie przynosiło satysfakcję po prostu. Dziękujemy bardzo i za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
5: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
4: Lalka Bolesława Prusa.
5: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Masa morlińska z szynki morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Gabrysi.
2: Halo?
1: Pani Gabrysiu, dzień dobry. Robert Janowski, Radio Pogoda. Mam życzenia dla pani, pani Gabryniu. Od Kubusia.
2: Tak.
1: No, on zaczyna Gabryniu, to on po prostu za tobą szaleje, co?
2: No, ja jestem zawsze wzruszona.
1: No, a ty do niego mówisz Kubuś, tak?
2: Kubaśko.
1: A, jeszcze lepiej. O, jak uroczo. Gabrynia i Kubaśko. Więc twój Jakub, dziękuję ci za 6 lat małżeństwa. A w sumie to 10 razem jesteście, nie? Już 10 minęło.
2: Tak, 10.
1: Gdzie się poznaliście?
2: Przez znajomych na wyjeździe. Jakimś takim, nie wiem, to był na stopa gdzieś po Rumunii.
1: Co ty powiesz?
2: Takie historie plecakowe.
1: Niesamowite. Słuchaj, to musiało tak być chyba, nie?
2: Tak, zdecydowanie.
1: To musiałaś tam być akurat na tym stopie i on też. Boże, jakie to jest piękne, że już się łączą ludzie w takich okolicznościach, ale to może wszechświat to tym steruje jakoś. Więc on ci dziękuję za nasze... O, już macie dzieciaczki dwoje. Dobrze.
2: Tak, mamy bąbelki.
1: Bąbelki małe. To masz co robić, Gabryśka?
2: Przy przedszkolakach jest co robić.
1: No wiem.
2: Zdecydowanie.
1: Więc dziękuję ci za nasze kochane dwoje dzieciaczków, za to, że mogę żyć blisko ciebie, za twoją cierpliwość, za twoje wsparcie w trudnych chwilach. Jesteś moją iskierką radości i moim przyjacielem. Twój Kubuś.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oje.
2: Dziękuję bardzo. Naprawdę. No, dobry chłop mi się trafił. Jestem szczęśliwa.
1: ale ty dla niego też oparcie mi ostoją. Faceci to lubią.
2: No, po prostu jakoś tak rozumiemy się.
1: Idealnie się na siebie trafiliście. Po prostu. Wspaniale.
2: Tak.
1: O, jak się cieszę. Cieszę się, jak się ludzie kochają po prostu. Trzymajcie.
2: Bo po prostu trzeba być takim uważnym na siebie i tyle.
1: O, proszę słuchaczy, zapamiętajcie to słowo. Trzeba być uważnym na siebie. Tak, zgadzam się, podkreślam
2: dwukrotnie. Tyle i aż tyle.
1: Tak, dokładnie, niby nic, nie?
2: Tak jest.
1: No to u całej tam, no wszystko jedno. Jak Uba, jak przyjdzie, albo jak jest. Życzę wam wszystkiego dobrego, Gabrysiu.
2: Dziękuję. Również pięknego dnia i wszystkim słuchaczom wzajemnie.
1: Dziękuję.
2: Trzymajcie się tam.
1: Pa, pa. Trzymamy się, pa. I Brian Hyland zaśpiewa Sealed with a Kiss. Pa, na, di, di, di, di. Przepiękna piosenka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz czas na wiadomości z mojego maila. To jest od pani Magdy. Panie Robercie kochany, mam gorącą prośbę. Tak pokrótce. Jesteśmy z rodzinką we Francji i chcemy za pana pośrednictwem podziękować Luwinie i Fabianowi. Luwin i Fabian. Za gościnę i im pokazanie pięknych zakątków Normandii. Zaznaczam, Ludwina jest francuską i pokazaliśmy jej w aplikacji Radio Pogoda i bardzo jej się spodobało. No nie wiem, czy takich piosenek kiedyś polskich słuchali we Francji, ale mieli swoje. Pewnie w tamtych latach, ale nasze fajniejsze. Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy serdecznie. No widzicie, wystarczy mieć aplikację, można słuchać na całym świecie. To fajne jest.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Reklama.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Reklama.
9: Jest sobota, mamy 11. Trwa koncert, życzeń oczywiście już godzinkę. Może być lepiej? No może oczywiście. Tak, zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody czas na kolejne życzenia od Państwa.
10: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
12: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
10: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.

0: Pogoda.
1: Początek weekendu bardzo słoneczny, zachmurzenie dziś niewielkie, jedynie po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Tę godzinkę chciałem rozpocząć od razu od wiadomości, które przesłała pani Justynka. Pragnę serdecznie podziękować całej załodze Radia Pogoda za przepiękne obchody wrocławskich Dni Seniora. Zabawa na szóstkę z plusem, wspaniały koncert pani Frąckowiak i do tego potańcówka. Udało mi się zrobić zdjęcie z moimi ulubieńcami, czyli z panią Asią i z panem Zygmuntem. Szkoda, że pana nie było, panie Robercie. Poproszę o jakąś specjalną melodię. Jest taki tytuł, Una notte speciale, może być? Mam nadzieję, że się spodoba. Śpiewa Alice.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pana Kevina.
2: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: No próbuję, słyszycie państwo, próbuję, ale dzisiaj jakoś w tę sobotę pozajmowani ludzie. Ale nie szkodzi. Drogi Kevinie, Robert Janowski, Radio Pogoda, to jest od twojej Ludwisi. Życzenia z okazji twoich 28 urodzin. Pozwól, że ci przeczytam. Już będziesz miał na zawsze na taśmie, żeby mógł sobie to odtwarzać. Jesteś bardzo kochany i wspierany. Wiedz to. Zamiast życzeń chciałbym ci podziękować za to, że pojawiłeś się i zostałeś w moim życiu, za to, że wywołujesz iskierki w moich oczach, dbasz o mnie i o nas, wspierasz w przeróżnych wyzwaniach i potrafisz naprawić wszystko w naszym domu. Jestem wdzięczna, że mogliśmy razem dojrzewać i podekscytowana tym, że razem się zestarzejemy. Zobacz, jaka deklaracja. Twoja Ludwiczka się podpisała, drogi Kevinie. O, pięknie. 28 lat. Wow, tyle życia pięknego przed wami. Pozdrawiamy serdecznie, a już tutaj na antenie dla wszystkich państwa puszczę, zresztą to dla was też, Kaczuszka i Mak, zamówiona przez twoją Ludwiczkę, piosenka Mieczysława Wojnickiego. No to słuchamy, proszę państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

po ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz czas na wiadomość z mojego maila. robert@radiopogoda.pl. Przypomnę. Pani Kasia to przesłała. To są życzenia dla mamy Danusi. Mamusiu kochana, w dniu twoich urodzin życzę ci niekończącej się radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i tylu szczęśliwych chwil, ile gwiazd na niebie. Dziękuję za twoją miłość, za cierpliwość i za to, że zawsze jesteś przy mnie i kocham cię najmocniej na świecie. Kasia dla swojej mamy Danusi. No pięknie. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: 5931.
13: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Została ostatnia reklama.
15: Jak sobota to?
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No i kolejny telefon do pani Ewy.
2: Halo.
1: Dzień dobry pani Ewo, Robert Janowski, Radio Pogoda, kłaniam się. Koncert życzeń. A propos urodzin dzwonię, panie Wuniu. Mam dla pani życzenia od Lucyny i od Marka.
2: O, super.
1: A kto tą Lucyna i Marek?
2: Lucynka to jest siostra mojego męża.
1: A, to rodzina bliska.
2: To jest, tak, bardzo.
1: Twoja szwagierka.
2: Tak.
1: Fajna?
2: Bardzo.
1: I ty też jesteś fajna, co? To dwie fajne dziewczyny się spotkały w życiu. A masz okrągłe urodzinki, nie mów które, bo nie musisz.
2: Dobrze.
1: Dobra?
2: Chociaż nie czuję się na takie.
1: No ja tak samo się nie czuję na takie. I także, ale w dniu, czyli 40 masz, domyślam się. Nie, dobra, nieważne. W dniu okrągłych urodzin życzymy ci wiele radości, Wuniu. Mnóstwo słońca, uśmiechu, dobrego zdrowia, braku troski, problemów, nieustającej dumy z twoich synów. A synowie ile mają lat, powiedz, Ewa?
2: Już dorośli.
1: Ja bo sobie chciałem dodać, rozumiesz? Chciałem sobie szybko dodać, ile dzieci mają lat, żebym wiedział, jaką masz okrągłą.
2: 23 i 19.
1: No to mówiłem, że masz 40. Dobra, 50. Jeszcze nieskończenie, wiele dobra i miłości. Żyj nam z drugie tyle, przynajmniej. Lucynka i Marek się podpisali. No, to miło. Ja pomyślałem, że
2: bardzo
1: tobie też
2: dziękuję,
1: będzie miło.
2: Bardzo dziękuję. Podziękuję im osobiście.
1: Tak,
2: również.
1: Ale... A było już, powiedz?
2: Nie. Teraz w sobotę.
1: A będzie bibka duża?
2: Taka spora, bo duża rodzina.
1: Duża rodzina i Lucynka. No to cieszcie się, bawcie się i wszystkiego ci najlepszego życzymy. Wuniu.
2: Bardzo dziękuję.
1: No, to
2: jestem
1: masz...
2: mile zaskoczona. Bardzo dziękuję. Pa, pa.
1: Pozdrawiamy, tak jest. I jeszcze Irena Jarocka zaśpiewa dla pani Ewy. Był ktoś.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz przyjaciółka dla przyjaciółki, czyli pani Dorota dla pani Danusi. Danusiu, z okazji 80. rocznicy urodzin życzę ci zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń i dalszych lat pięknego życia. Ciekawe, kiedy się poznały. No, 10 lat temu, ale przyjaźń przetrwała. I o to chodzi, prawdziwa przyjaźń. Pozdrawiamy panie serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
3: Szewczyk?
5: Obecny.
3: Ziętarski? Ziętarski.
6: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
0: tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
22: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
23: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
24: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
23: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
24: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
23: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
24: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
25: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Została ostatnia reklama.
26: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
27: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
26: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Reklama.

0: Konstancja Błuchak, witam serdecznie i pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć.

0: innym razem, dziś na razie nie.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. Jest południe, proszę Państwa, w naszym radiu pogoda. Oczywiście trwa koncert życzeń, jeszcze 2 godzinki. Za chwilkę wrócimy, teraz wiadomości i prognoza pogody.
13: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikat. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne Treningi Reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
15: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
13: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
16: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
13: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.

0: Pogoda.
1: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem miejscami dość silny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Witam serdecznie, proszę Państwa, w kolejnej godzinie. Słuchajcie, dzisiejsi solenizanci: Marta, Konstancja, Teodor i Zuzanna. Zachęcam Państwa do przesyłania im życzeń, jeśli macie takich przyjaciół albo kogoś w rodzinie. A jeśli ktoś o tym imieniu właśnie nas słucha, to serdecznie pozdrawiamy Państwa i dedykujemy Wam teraz tę piosenkę Jacka Lecha, że Warszawa jest smutna bez Was, bez Ciebie tak naprawdę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Telefon do drogiego Stefana, tak początek tego listu brzmi.
3: Halo.
2: Dzień dobry, panie Stefanie.
3: A dzień dobry.
2: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Panie Stefanie, przyszły życzenia z okazji twoich imienin i przeszłych urodzin.
3: O, dziękuję bardzo.
2: Od niejakiej Urszuli.
3: Dziękuję bardzo.
2: Urszula, bliska twemu sercu?
3: Tak. Dziękuję bardzo, pozdrawiam ją serdecznie.
2: Czekaj, to ci, przeczytam ci, co napisała.
3: Aha.
2: Napisała: drogi Stefanie, w dniu swoich imienin i przeszłych urodzin życzę ci, aby każdy dzień przynosił ci radość, serce było zawsze pełne miłości i niech życie będzie jak najpiękniejszy prezent, pełne sukcesów i radosnych chwil. I przesłała ci piosenkę Bądź moim natchnieniem, proszę pana.
3: O, cieszy serce, cieszy się serce.
2: Wiesz? Ale super, to ty super. Jesteś dla niej natchnieniem, czy ona dla ciebie bardziej?
3: No, razem dla siebie.
2: Razem. Ile lat już budujecie tę przyszłość waszą?
3: No, przeszło 15 lat.
2: Słuchaj, to my też 15, ja mam z moją żoną. No to, no to możemy sobie piątkę przybić.
3: No fajnie, musimy się kiedyś spotkać.
2: Dobrze. Ucałuj Ulę w takim razie.
3: Tak, dziękuję ślicznie.
2: Niech wam się darzy. Trzymaj się.
3: Do
2: usłyszenia, do zobaczenia. Andrzej Zaucha śpiewa Bądź moim natchnieniem.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Proszę Państwa, Basia, znowu ktoś się nagrał, no i bardzo się cieszę, posłuchajmy.
1: Chciałam prosić o złożenie życzeń mojej koleżance z okazji 81. rocznicy urodzin. Jest to moja bardzo, bardzo bliska koleżanka. Bardzo bym prosiła dla niej życzenia od koleżanki Rysi. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
0: No, jak pięknie, koleżanki, 81 lat. Pani Rysia, czyli pani Ryszarda, jakie piękne imiona były kiedyś. No to serdecznie panie pozdrawiamy. Bądźcie zdrowe i za chwilkę, proszę państwa, ciąg dalszy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama.
14: Cichnie gwar wieczór.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To mam, proszę Państwa, życzenia dla pani Eweliny Kurzak. Więc dla pani Eweliny z okazji urodzin od rodziców i Krzysztofa życzymy ci dużo zdrowia, niekończącej się energii. Zresztą my też, pani Ewelino, ja osobiście również. A przede wszystkim mniej wrogów, mniej fałszywych ludzi, mniej zazdrośników, plotkarzy i w cudzysłowie życzliwych, którzy zawsze wiedzą najlepiej, co u ciebie słychać. Za to więcej ludzi szczerych, takich jak my na przykład, jak Radio Pogoda. Takich dobrych i takich, którzy cieszą się razem z tobą, zamiast liczyć ci sukcesy. Spełnianie marzenia, rób swoje i nie oglądaj się za siebie. A tym, którym to przeszkadza, życzymy dużo cierpliwości, bo Ewelina dopiero się rozkręca, pani Ewelinko. 100 lat życzymy i mój ulubiony Bee Gees teraz pani zagram. How deep is your love? Posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio. Jestem.

Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na par.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam krótką wiadomość od pana Mateusza. Jeszcze może szybciutko zdążymy przed wiadomościami. Najlepsze życzenia dla przyjaciół, którzy dzisiaj podróżują na urlop.
2: Już mnie zdenerwowali, jak to urlop mają. Już miałem dawno, już zapomniałem.
1: A oni w Bieszczadach są teraz. O Jezu.
2: I zaczynają się te kolory, co? Jak się stanie na wzgórzu, to widać już tę piękną, powolutku, naszą przychodzącą, najpiękniejszą jesień na świecie. No to wędrujcie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Mój tani weekend, moje Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: Jest 13:00 w naszym Radiu Pogoda. Trwa koncert życzeń. Za chwilkę wrócimy. Oczywiście jeszcze mamy godzinkę przed sobą. Poproszę teraz wiadomości i prognozę pogody.
10: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
11: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
10: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
12: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
10: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.

0: pogoda.
1: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmury nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. I tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Przed nami, drodzy Państwo, ostatnia godzina dzisiaj. Jeszcze mam kilka dedykacji, kilka życzeń do przekazania. A czego oczywiście nie zdążę dzisiaj, to przecież mamy też jutro. Teraz Baccarat może na początek tej godziny. Sorry, I'm a lady.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Adriany.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, Robert Janowski, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Dzwonię, bo mam życzenia dla Tomka albo dla Adriany, czyli to pani Adriana, rozumiem.
2: Ale jakie życzenia?
1: Życzenia od Danusi. I od Danusi, i od Jarka, i Bartka. Bo mieliście rocznicę ślubu.
2: Tak.
1: No
2: tak.
1: Właśnie, 21. No to już trochę lat, to już się znacie, co, Adriana z Tomkiem?
2: No oczywiście.
1: 21 lat, to was gonię, ja mam dopiero 15, ale to...
2: Szybko zleci, powiem panu.
1: Wiem, no kurczę, nawet nie wiem, kiedy to 15, wiem. Kochani, rok po roku tworzycie niezwykłą historię, pisze Danusia, Jarek i Bartek. Pełno miłości, radości, niezapomnianych chwil i życzymy wam kolejnych rozdziałów pełnych czułości, uśmiechu i wspólnego odkrywania świata. Jeszcze oczywiście wspomnieli tutaj, że to dla was też trudny czas, więc bardzo też współczuję i przytulam was, Adrianko i Tomku. No tak po prostu życie niech się układa, no.
2: Otóż to.
1: Musimy dźwigać. Tak już nas ktoś sprawdza, nasze te serca. Ale dajemy radę przecież. No też musimy być wsparciem dla naszych dzieci potem, nie?
2: Każdy musi swoje przeżyć.
1: Dokładnie niestety. Dokładnie tak.
2: O co ma zapisane.
1: No więc pozdrawiamy twoją mamusię, co jest w niebie. A ja was też serdecznie całuję. I pozdrów Tomka i jak się Danka. A Danek, Jarek i Bartek, to kto to są? Znajomi, przyjaciele?
2: Znajomi.
1: A, no widzisz.
2: Tak.
1: O, dobrze znajomi. Zobacz, jak ładnie pomyśleli.
2: Tak. Zaskoczyli, naprawdę.
1: Fajnie, ale to dobrze, to jest pozytywne. Widzisz, jak ile światełka się wniosło nagle?
2: No, to na pewno. Radość duża.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie, was.
2: Dziękuję
1: z wszystkich.
2: Bardzo.
1: Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
2: Dziękuję, papa.
1: Grażyna Świtała jeszcze zaśpiewa Kocha się za nic. Bardzo ładny tytuł.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani o imieniu Margaretka, kim pięknym, przynajmniej tak się podpisała, wysyłając do mnie wiadomość na robert@radiopogoda.pl, przesyła życzenia dla swojej przyjaciółki. Posłuchajcie, Beatko, bądź dobrą energią i światłem każdego dnia, promyczkiem słońca, który otula nasze serca. A serduszko tu jest narysowane jako

0: emotikon. Dużo zdrówka, miłości bliskich, radości z bycia cudowną kobietą. Niech los ci sprzyja każdego dnia. Od Margaretki. I ode mnie w takim razie. No to widzisz, Beatko, już coraz więcej ludzi ci dobrze życzy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Bogdan.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz, ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
2: Została ostatnia reklama.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To mam bardzo zabawne życzenia od Violi dla Jarka. Chyba małżeństwo, chyba tak, na pewno. Kochany Jarku, to już z 9 września to było. 9 września 89 roku. Powiedzieliśmy sobie tak. I od tamtej chwili nasze serca piszą jedną wspólną opowieść. Bardzo się cieszę. I dzisiaj mija dokładnie 37 lat, czyli 444 miesiące, 13514 dni i... Ale to policzyłaś, Viola? 324 336 godzin. Wow. No tak niby dużo, 320 tysięcy godzin. No ale to wychodzi, że 37 lat ma tyle godzin. I te godziny wypełnione wspólnym życiem, miłością, radością i wzruszeniem, a także chwilami trudnymi, które dzięki naszej bliskości razem pokonaliśmy. I przez te wszystkie lata tak wiele się zmieniło. Minęły te dni, miesiące, pory roku, lecz jedno pozostało niezmienne. Moje serce wciąż każdego dnia wybiera Ciebie, kochająca Viola. I czekam z utęsknieniem, panie Robercie, jak pan to przeczyta mojemu mężowi. I chciałabym poprosić o piosenkę Alicji Majewskiej Jeszcze się tam żagiel bieli. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Oj, szybciutko, co? Ale dzisiaj poszło. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozmowy. Jutro się już usłyszymy. Od 10 do 14 serdecznie Państwa zapraszam, dziękując za dzisiaj. A jednocześnie zapraszam na nasze świnki sympatyczne po 14. Na 3 dokładnie. Wojtek, Włodzimierz i Krzysztof. To już po 14. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i pozdrawiam. Do jutra. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
3: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie snu.

0: się zielone, co we mnie mrą bez słów. Szczęściem by było odnaleźć głębiej.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Stasiu, Soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Godzina 14. W związku z tym za chwilę będziemy mieli wiadomości, prognozę pogody i będziemy mieli spotkanie z nami, z trzema trudnymi facetami.
14: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
14: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, domy państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
16: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
14: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
17: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
14: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę.

0: Pogoda.
1: Słoneczną mamy sobotę. W całym kraju trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu, ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość porywisty.

0: Kinki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Witam Państwa serdecznie, jedna ze Świnek 3. Wojciech Pijanowski.
3: Krzysztof Szewczek, a może tak powitać trochę tak bardziej energetycznie.
2: Witam Państwa serdecznie,
3: właśnie.
2: Tak? No już.
3: Tak jak Wodek.
4: Włodzimierz Ziętarski.
2: O, Wodek się
4: obudził się.
2: Proszę Państwa, nowa wiadomość będzie dzisiaj.
3: Proszę, ale Wodek to zauważył, no tyle energii.
2: Nie wiem, co się stało, samochód do warsztatu oddał.
3: Elektrownie chciały z Tobą nawiązać.
4: Ale pracy.
2: Dzisiaj, proszę Państwa, będą limeryki, będzie zagadka kryminalna, będzie pewna nowość, ale to no, chyba w drugiej części dopiero. Bo mamy dwie części, wiecie o tym?
4: Znowu?
2: Cały czas.
3: Dwie godzinki.
2: Tak.
3: I troszkę muzyczki będzie.
2: To daj te troszkę muzyczki.
3: Proszę bardzo. Przebój z roku 72.
2: Dobrze.
4: Ja już byłem.
3: Gdzie?
4: Na świecie.
3: All Green. To już byłeś 50 lat wcześniej.

0: Dwie świnki, trzy, świnki, trzy, świnki, trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, tak się od pewnego czasu bawimy. Bawimy się z Państwem, że wybieramy sobie kogoś, jakąś znaną nam osobę, że osobę medialną, dzwonimy do niej i prosimy, żebyście Państwo odgadli, z kim my rozmawiamy. Przy czym ja z Wojtkiem wiemy, a Włodek nie bardzo. Dzwonimy.
2: Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Dzień dobry,
1: Włodek.
2: Witam.
1: Powiedz mi, ty chyba dużo podróżujesz.
2: Ja podróżuję, ja jestem życiową wiercipiętą. W związku z tym nie usiedzę na jednym miejscu i to mnie trzyma w pionie. Kocham podróże od dziecka.
1: Ale podróżujesz prywatnie czy na koncerty?
2: Nie, oczywiście na koncerty. Ale prywatnie też się zdarza, oczywiście, ale na ogół są to trasy koncertowe, wyjazdy, różne. Czasami są dłuższe, czasami krótsze. Ale bardzo ich jest dużo i bardzo się z tego cieszę, że mam tak czas zajęty.
3: W jakim wieku doszłaś do wniosku, że będziesz śpiewała?
2: Ja z muzyką jestem związana od kiedy pamiętam, to znaczy mój pierwszy instrument to był ośmiobasowy akordeon.
3: O, to tak jak Krzysiek.
2: Tak.
1: A może wspólny mieliście jakiś? Miałaś Weltmeistra?
2: Słuchaj, więc to był prezent, dostałam prezent od moich rodziców na urodziny i od tego czasu zaczęłam grać. Najpierw na akordeonie, potem na fortepianie, potem zaczęłam, jak grałam, to zaczęłam śpiewać.
3: No to już wiemy, my z Krzysztofem od początku, jeszcze przed telefonem wiedzieliśmy, kto to będzie.
1: Ale nasi słuchacze już też wiedzą.
3: No to
1: niektórzy,
3: dobrze.
1: Niektórzy.
3: Dobrze, a my powiemy kiedy? Później.
1: Tak
3: nie
1: jest.
3: Teraz, później. Mhm. No, to teraz jakaś piosenka chyba.
1: No, proszę bardzo, Urszula Sipińska zaśpiewa.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, żebyście wiedzieli, jaki ja dzisiaj jestem ślamazarny. Ja wiem, troszeczkę jakoś tak się zbieram, jak mogę, ale wiecie co, oni powiedzieli, że jestem malapetą.
2: No tak, no, ale dzisiaj rano byłeś energetyczny, no, a teraz nagle jesteś ślamazarny. Co
1: no bo
2: ci
1: jak
2: się
1: ja
2: dzieje?
1: Usłyszałem słowo malapeta, to
2: piękne
1: nie wiem, dlaczego do mnie tak mówicie. Wszedłem sobie, proszę pana, na słownika jest razem. Malapeta, uwaga, czytam.
2: Ofiara taka.
1: Osoba ślimazarna.
2: Tak.
1: Niezdarna, proszę pana, albo mało rozgarnięta.
2: To nie o tobie w takim razie.
1: No dziękuję.
2: Ale przeczytaj dalej, bo tam jest jeszcze nazwisko.
1: No przypomniałem, że Włodzimierz Świętarski, no. Ja się nie wstydzę.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Świętarski w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
6: Lalka Bolesława Prusa.
5: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
4: Autopromocja.

0: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.
2: Zastanawiałem się, czy my dobrze robimy, że my tak mieszamy, że raz, później jest oko, raz wcześniej jest oko, raz jest tu są limeryki, tam są limeryki.
3: Oczywiście schemat, to Wojtuś kogo obchodzi, powiedz.
2: A no właśnie, ty masz rację, no, oczywiście. No to limeryki w takim razie.
3: Proszę bardzo. Pewien stolarz z wyspy Bai nie lubił wytwarzać bai. Choć miał dłuto i hebel, wolał rzeźbić sobie mebel. Więc klienci się gniewali. I to przysłała nam pani Marta z Gdańska.
2: Łodek?
4: A ja mam od pani Elżbiety z Poznania. Pewien stolarz z wyspy Bali nie lubił wytwarzać bali. Z desek kleił żyrafy, stoły, szafy i grafy. Lecz bali omijał z dali.
2: Mój teraz, proszę bardzo, od pani Wandy z Gdańska. Pewien stolarz z wyspy Bali nie lubił wytwarzać bali. Klął, na czym świat stoi na temat swojej doli. Tak klął, że wszyscy go się bali. No i Krzysiu, to teraz nagroda.
3: No, piosenka oczywiście, ale tak się zastanawiam, która to może być.
2: To ty się zastanawiaj, a ja podam kolejne dwie linijki. Nowy limeryk, proszę państwa. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził pół nagi. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził pół nagi.
3: No, tak, chciałem tylko powiedzieć, że to nie ja.
2: Świnki3@radiopogoda.pl. Prosimy nasyłać tam swoje limeryki.
3: Panowie, co wy byście zrobili dla miłości?
2: A o czym ty nagle?
4: No, dobrze mówisz.
3: Słyszysz moje pytanie?
4: Dobrze mówisz.
2: Ale miałeś dać nagrodę, zaczynasz o miłości.
4: No dobrze mówi, no bardzo słusznie.
3: Co byś zrobił dla miłości?
4: Dla miłości zrobiłbym wszystko.
3: Bo tutaj w tej piosence w ten sesji śpiewają, że dla miłości wokalista on zaczął się wspinać po ścianie.
4: I?
3: No i spadł z sufitu.

0: oraz gry to my.
1: Panowie, ciekawy jestem, co byście zrobili w takiej sytuacji. Przyjechał na stację pociąg. Siedzą tam już pasażerowie. Wsiadła pewna pani, miła, sympatyczna. Wchodzi do przedziału, patrzy, na jej miejscu siedzi facet. No więc pyta go, czy on jest pewien, że siedzi na swoim miejscu, bo ona ma właśnie bilet na to miejsce. On zerwał się, zaczął krzyczeć na nią, wymyślać w ogóle, no strasznie się zachował. Kobieta wyszła z przedziału, stanęła sobie na korytarzu i, to ja powiem, bo wy może nie wiecie, pociąg ruszył i ona weszła wtedy po pewnym czasie do przedziału ponownie i powiedziała: proszę pana, pan wsiadł i jedzie nie swoim pociągiem. Tak się zemściła na nim.
2: Ja kiedyś takie dowcipy robiłem głupie. Jak jeździłem z kolegami, to pociąg ruszał na przykład do Krakowa. Trochę minut minęło, pytałem chłopaków, no, o której jesteśmy w Gdańsku? I popłoch był. Głupie, nie?
1: No dosyć. No. Ale ludzie wysiadali?
2: Nie, nie mogli, bo pociąg jechał.
3: Wojtka wyrzucili.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Demoulas z pire!
3: Pierogi z serem!
4: Makaron carbonara!
5: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
20: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
20: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
20: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
20: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
25: Reklama.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Są Świnki 3, musi być i Inspektor Oko. Proszę Państwa, będzie za chwilę. Co?
2: Koks.
1: Koks będzie, koks będzie.
3: Inspektor Oko na tropie.
4: Gdy Inspektor Oko przybył na miejsce przypuszczalnego morderstwa, powitał go Koks, który bardzo ucieszył się na widok swojego szefa.
5: Dobrze, że pan już jest, szefie. Zdążyłem już obejrzeć miejsce, w którym leży nieżywek. Leży na dywanie, głowa rozbita, a naokoło bardzo dużo mnóstwo drobniutkiego szkiełka, jak po wypadku auto. Dobrze, że nie byłem na bosaka, bo bym sobie podeszwy poharatał.
1: A ten nieżywek, jak mówisz, no, jak się nazywa?
5: Pieczy chlebek. Dziwnie, prawda?
1: Jest piekarzem, to raczej nie dziwnie, no ale to raczej tradycyjnie.
5: Był znanym jubilerem, bardzo, ale to bardzo bogaty.
1: Co jeszcze zauważyłeś?
5: No, zamknięte okna do gabinetu, koniak Hennessy Richard.
1: No, to ten pieczy chlebek był naprawdę super bogaty.
5: Ano był. Jak przyjechałem, to było tu dwóch panów. Zatrzymałem ich na wszelki przypadek. Zamknąłem w kuchni.
4: Inspektor Oko zajrzał do gabinetu. Denat leżał na brzuchu na perskim dywanie. Na dywanie rzeczywiście leżało mnóstwo drobinek szkła. Oko postanowił przesłuchać zatrzymanych przez Koksa panów. Gdy pierwszy z nich, niejaki Walduś, wszedł do biblioteki, Oko wskazał mu fotel.
1: Napije się pan koniaku?
6: Ja nie piję.
1: A co pan robi?
6: Jestem ogrodnikiem i zajmuję się ogrodem pana pieczy chlebka.
1: A czy zauważył pan dzisiaj coś niezwykłego może?
6: Gdy przychodziłem obok okna w gabinecie, zauważyłem, że pan pieczy chlebek leży na dywanie. Ale on uprawiał jogę, proszę pana, więc czasami tak leżał.
1: I nie wchodził pan do gabinetu?
6: Nie, poszedłem strzec trawę.
4: Gdy do gabinetu wszedł drugi zatrzymany, od razu się przedstawił.
5: Nazywam się Adam Dusigrosz i byłem doradcą finansowym pana pieczy chlebka.
1: Witam pana. Co ma mi pan do powiedzenia?
5: W zasadzie to nic. Jak otworzyłem drzwi do gabinetu i zobaczyłem go leżącego z rozbitą głową, to nawet nie wchodziłem do gabinetu, tylko od razu zatelefonowałem pod 112. A oni później już do was.
4: Oko podziękował i poprosił Koksa, aby zaprosił obu panów do kuchni i przyniósł mu ich buty. Obejrzał przyniesione dwie pary i jedną z nich podał Koksowi.
1: Pamiętasz, czyje to buty?
5: Tak, szefie. Tego od pieniędzy. Bardzo ładne buty.
1: No to go aresztuj.
4: Kogo i dlaczego miał zaaresztować Koks?
3: Inspektor Oko.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
7: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
8: Super promocja!
9: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
10: Została ostatnia reklama.
11: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
12: Reklama. Proszę Państwa, cały czas się zbliżamy. Zbliżamy do godziny 15. Już ona wkrótce wybije, czyli będą wiadomości, będzie pogoda, a potem będziemy my, świnki trzy, w Radiu Pogoda.
13: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
15: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Tryjason, ekspert Travelist.pl.
16: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
15: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
13: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.

0: pogoda.
1: Na termometrach dziś przeważnie od 18 do 22 stopni, a więc temperatura przyjemna. Na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24 stopni. Sporo słońca w całym kraju, nieco więcej chmur na północy i tam po południu może jeszcze padać deszcz.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Panowie, co jeszcze przed nami? Już drugą godzinę zaczynamy.
2: Przed nami to jeszcze godzina roboty.
1: No.
2: Ale miłej.
3: Ja będę miał dzisiaj dla was poradnik.
1: Oj, dobrze. Będą kawały.
2: A co ty chciałbyś nam poradzić?
3: Jak się nie zestarzeć i być ciągle takim pięknym i młodym, jak wy jesteście?
1: Jak ty. Dobrze. I jeszcze co będzie? Jeszcze będzie telefon?
2: Piosenki.
1: Nowość będzie.
2: Tak.
1: Nowość będzie. Także, proszę państwa, nie odchodźcie od radio, odbiorników, od telefonów, od tego, na czym nas słuchacie, bo zaczynamy drugą godzinę Świnek Trzech.
3: I dowcipy będą?
2: Będą. No. 65. rok, Wayne Fontana, brytyjski piosenkarz, śpiewał o tym, że celem mężczyzny jest kochać kobietę, a celem kobiety jest kochać mężczyznę. No to zacznijmy.

0: 103 i 4 FM.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: Świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, teraz będzie w miarę wesoło. Ponieważ...
2: Dobrze powiedziałeś, w miarę. Ta. Miarkę, wiesz.
1: No dobrze, a to ja to w takim razie na temat miarki coś powiem. Sytuacja była taka, bo będziemy opowiadać nie dowcipy, bo dzisiaj się mówi dowcipy, ale kiedyś w dawnych latach mówiło się kawały. Sytuacja dzieje się na rynku. Mały Jasio podaje sprzedawczyni na targu słoik i prosi o nalanie tam śmietany. Pani nalała mu śmietany, no i mówi do niego, płacisz 5 zł. A on na to, mamusia położyła pieniążki na dnie słoika.
3: Ale Jasio, ty słuchaj, bo znamy tego samego Jasia. Bo ja, słuchaj, ten Jasio, on do szkoły chodzi, proszę ciebie. I na lekcji rysunku pani od rysunku pyta, co rysujesz, Jasiu? Kozę na trawie. A gdzie jest trawa, pyta pani? Koza ją zjadła. Ale kozy też tu przecież nie ma. A co miała tu robić, kiedy już zjadła trawę i jej nie ma?
1: Się zastanawiałem, myślałem i wiesz co, Wodek? To nie był ten Jaś.
2: Ale mój Jaś jest rekordzista świata.
3: No, ja
2: na pewno. No jak? Czy możesz mi, Jasiu, powiedzieć o czymś ważnym, co nie istniało 100 lat temu? Ja...
1: Wodek by też mógł to powiedzieć, prawda?
3: Już chciałem to powiedzieć przed tym, ale wyszedłbym na ordynusa.
1: Ale jeszcze się nie żegnamy. Nie mówię żegnaj, to tylko tytuł piosenki. Dobrze.

0: Gdzie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, są różne mądre księgi i są mniej mądre księgi, ale są praktyczne księgi też.
3: I są mądrości, które nam przedstawiasz.
2: Tak, oczywiście. Otóż, uwaga, proszę Państwa. Po pierwsze, wyszli mędrcy od niestarzenia się. Po pierwsze, jedz kiwi ze skórką. Bardzo bym chciała zjeść, ale no jak trzeba dalej. Chodź tyłem przez jedną minutę dziennie. Wstawaj, uwaga, i to jest ciekawe, bez używania rąk z krzesła. A, zróbcie sobie taką próbę. Wstawajcie bez używania rąk. Rozgnić czosnek przed gotowaniem. Praktyczne rozgnijmy, co za problem, no. Ale to jest próba, słuchajcie, niesamowita. Zakładaj skarpetki
3: przez
2: na
3: głowę.
2: Stojąco.
3: Przez głowę na
2: zadatek. Ty, stoisz i zakładasz skarpetki, nie na siedząco. Ha? Widzisz, no.
3: I powiedz mi, Włodzie, tak z ręką na sercu.
2: No.
3: Ilu z tych punktów wykonałeś ty?
2: Ja powiem szczerze.
4: Chyba ten ze skarpetkami. Zanim ludzie, mężczyźni, nie wiedzieli, jak zakładać spodnie, to wieszali je na klamce i wskakiwali w nie.
3: To jest dopiero ćwiczenie.
2: No. Proszę pana, a jednego już nie robię ćwiczenia.
4: Jakiego?
2: I dlatego się starzeję.
4: A ja już wiem, którego.
2: No, bo piszą do mnie tak, jeżeli chcesz się nie starzeć, to nie zawiązuj włosów zbyt ciasno.
3: No i ty nie masz czego zawiązywać. No
2: właśnie, zawiązałem ostatnio i reszta wyszła.
1: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga

0: zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto?
6: Jak najczęściej.
7: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
14: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
13: Super promocja!
15: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda.
22: Reklama.
23: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: Jajka oraz gry to my.
1: To czas, proszę Państwa, dowiedzieć się, z kim rozmawialiśmy.
2: Ja jestem wybitną wokalistką jazzową, niezwykle atrakcyjną, mądrą, bystrą, inteligentną i do tego bardzo skromną. Urszula Dudziak.
3: Urszulo, nasza droga, powiedz nam, kim byś chciała być, gdybyś nie była tą, kim jesteś?
2: Jest to tak naprawdę, to sobie nie wyobrażam, że mogłabym robić coś innego, być kimś innym. Jestem bardzo szczęśliwa, że robię to, co robię. Robię to z pasją i to się podoba. Mam dużo koncertów, mam dużo projektów. Ale tak sobie kiedyś właśnie już miałam takie pytanie. I tak, ja ponieważ kocham zwierzęta i mam zwierzęta, mam psy, koty bardzo kocham ptaki, które śpiewają mi, jak jestem na Podlasiu codziennie rano. Także chyba weterynarze.
3: Ulu, bardzo Ci dziękujemy. A w kolejnych odcinkach będziemy pytać inne osoby, znane osoby, kim by chciały być, gdyby nie były tymi osobami, którymi są.
1: Tak skomplikowanego pytania dawno nie słyszałem.
3: Ale jest to proste. Zobacz, Włodek to od razu powtórzy.
4: Bo ja myślę, o co jemu chodzi.
5: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Poinformuję Państwa o sprawach zakulisowych. Otóż jak szliśmy po korytarzu do studia tutaj, to Krzysiek napomknął, że jest taka strona internetowa, która podaje, nie wiem co, o pradziadkach czy jakichś tam, nie wiem, prehistorycznych moich przodkach.
2: Odnajduje Twoją rodzinę.
1: Aha, okej. Okay.
2: No i ja to się dałem na to, że tak powiem, zapłaciłem, ale okazało się, że jakoś tak bliższej rodziny w okolicy nie ma. No to zaczęli mnie prosić, żeby znów tam wziąć udział w tym i tak dalej, ale chyba się troszkę wycofałem, bo oni już na podstawie genów tam szukają i pokazują, w różnych krajach na całym świecie, ale to jakaś tam dziesiąta.
1: Wynika, że oszukują.
2: Woda po kisielu. Tak, a ja uważam, że aby poznać się z najbliższą rodziną, wystarczy się wzbogacić.
1: To już wtedy tak.
2: No, ja sam się zgłoszę.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: autopromocję.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Życzenia, gorące życzenia. Proszę Państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
2: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
3: Proszę państwa, jak ja tego momentu nie lubię. Lubię się witać, ale ni cholery nie lubię się żegnać.
4: A umiesz wychodzić po angielsku?
3: Po angielsku zawsze wychodzę, proszę pana, bo nawet nie wiem, że wyszedłem.
4: To tyłem według twoich porad się robi, wiesz, to najlepiej.
3: Tak, i poproszę
4: proszę państwa, czas na podanie państwu rozwiązania zagadki kryminalnej. No, oczywiście chodzi o duszki grosza, jego buty, bo inspektor Oko obejrzał sobie buty i były tam w podeszwach wbite kawałki szkła, a mówił, że nie wchodził.
3: No proszę.
4: Dobrze? Tak. I teraz jeszcze przypomnę państwu numeryka, pierwsze dwie linijki. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Świnki 3 małpa radiopogoda.pl. To jest nasz mail. Proszę pisać, jeszcze trzy linijki. Dwie następne mają się ze sobą rymować, a pierwsza z pierwszą albo z drugą.
3: Jezu, jakie to skomplikowane, panie Wojtku.
5: No to zależy od kogo.
4: Już rok to robimy, wiesz?
5: No. To, panowie, już czas kończyć.
4: No tak.
5: To Nat King Cole zaśpiewa na koniec.
3: Kto?
5: Nat King Cole.
3: A, fajny facet.
5: On zaśpiewa tak, że dotknąłem twoje ręki.
3: Nareszcie.
5: Pocałowałem cię w usta. I nastąpiła fascynacja, która przeminęła, przeobraziła się, albo przemieniła się w miłość. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
3: Słuchowisko, proszę państwa, kończymy dzisiaj, no.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. It was

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
6: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
5: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty zreagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
7: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
5: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
8: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
5: Sobota słoneczna, tylko na północy kraju trochę więcej chmur i tam jeszcze dziś może pokropić deszcz. Przeważnie dziś od 18 do 22 stopni. Cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość silny i porywisty.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej?

0: Graj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Została ostatnia reklama.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: Wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Została ostatnia reklama.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
18: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semirunnija.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
19: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
20: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
21: Rozpaliła pani ogień. Wow.
22: A czy pierwszy raz udało się?
18: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semirunnij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
23: Radio Pogoda.
14: Pogoda.
18: Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie Polski, później i tam mocno się zachmurzy. A przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym kraju, lokalnie możliwy nawet słaby grad. A na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez około 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatu.

0: Nowe, taniej, aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalia.
15: Została ostatnia reklama.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.

0: emocje.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Została ostatnia reklama.
21: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
22: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
21: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
22: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
23: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają.
24: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
23: Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
25: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku między
1: międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
23: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
2: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
23: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
3: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
23: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
4: Radio Pogoda.
24: Pogoda.
23: Jutro już nie tak słonecznie w całym kraju. Słońce będzie utrzymywać się jeszcze na południowym wschodzie, ale w pozostałej części kraju chmury i przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie ze słabym gradem. Na termometrach jednak temperatury się utrzymają od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.

0: od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Proszę, się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Czy już znasz tę nowość?
25: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
24: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
25: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
24: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
25: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
11: Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Staszec.
13: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
11: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powodem nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci. Wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo. 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie dwóch posiłków mięsnych w tygodniu.
14: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Jutro już nie tak słonecznie jak dziś. Najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju i tam też najpogodniej. Poza tym jednak przelotne opady deszczu i burze lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
2: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
2: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po pieście łasą na pieściotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
1: Idynda, dynda, stryczka cię.
0: Więc póki czas się zmieni.
1: Chwileczkę.
2: O. Tamara Arciuch, pozdrawiam Radio Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
6: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
7: Super promocja!
8: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
15: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu. Pozwolicie, to na początek dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia zagościła
12: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa, multimedalistka Mistrzostw Świata w pływaniu zimowym. W tym sezonie wystartowałam w 4 zawodach w pływaniu open water. Open water to jest pływanie na wodach otwartych. Wystartowałam na dystansach 950 metrów i w swojej kategorii wiekowej zajęłam 1. miejsce.
11: Oczywiście gratulujemy. A jakie teraz plany, najbliższe plany?
12: Najbliższe plany to jest rozpoczęcie przygotowań już do sezonu pływania zimowego. I w najbliższym czasie zaczynam już treningi basenowe, przygotowania do najważniejszej imprezy w pływaniu zimowym. To jest bardzo dużo wyrzeczeń. Trzeba bardzo często chodzić nie tylko na basen, trzeba chodzić też pływać w zimnej wodzie. W moim tutaj kalendarzu przygotowań to są 4 wyjścia na basen i 3 wyjścia do pływania w wodzie, w jeziorze.
11: W jakich akwenach między innymi?
12: Moim ulubionym akwenem jest Jezioro Szczeszyńskie. Drugim fajnym obiektem, na którym lubię się pojawiać, to są glinianki w Mosinie.
11: A co daje takie pływanie w zimnej wodzie? Jakie są korzyści z tego?
12: No, korzyściami pływania w zimnej wodzie przede wszystkim to jest świetne samopoczucie. Jest to taki wysyp adrenaliny, dopaminy. Jesteśmy po pływaniu szczęśliwi, zadowoleni. Bardzo dobrze wpływa zimowe pływanie na skórę, na ciało. Przede wszystkim wzmacnia się nasza odporność. Jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z siebie i z życia.
13: Sport w Poznaniu.
11: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że pływanie w zimnej wodzie to nie jest to samo, co morsowanie.
12: Tak, pływanie zimowe polega na tym, że my zanurzamy całe ciało, nie stosujemy żadnych docieplaczy, czyli nie stosujemy butów neoprenowych, nie zakładamy rękawiczek ani czapek, zakładamy tylko czepek i okularki. Pływacy zimowi też nie robią rozgrzewki przed wejściem do zimnej wody, wręcz stoją na plaży w kostiumie kąpielowym i wychładzają jeszcze ciało tym zimnym powietrzem, żeby potem wejść do tej wody, zanurzyć ciało, zanurzyć przede wszystkim głowę i zacząć pływać.
11: A co jeśli słuchają nas poznaniacy, wielkopolanie, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z takim pływaniem w zimnej wodzie? O tak.
12: Teraz jest doskonały czas, żeby nie kończyć pływania tutaj na wodach otwartych, czyli w jeziorach, żeby starać się raz w tygodniu chodzić na to jezioro, oczywiście w zabezpieczeniu, żeby mieć ze sobą bojkę, mieć ze sobą osobę towarzyszącą.
13: To warto wiedzieć.
12: Pływać blisko brzegu, woda nie musi być głęboka, nie musimy daleko wypływać, możemy mieć wodę do pasa. Warto pływać oczywiście przy kąpieliskach, w Szeszynku jest świetne kąpielisko, także warto tam po prostu być, pływać i robić to regularnie, bo najważniejsza w pływaniu zimowym jest ta regularność wchodzenia do zimnej wody.
11: A jeśli ktoś chciałby dołączyć, gdzie może się zgłosić, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
12: Zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie Agnieszka Stachowiak iSwimmer albo mojego konta na Facebooku. Tam zawsze zapowiadam, kiedy się pojawię na wodach otwartych. Zachęcam wszystkich do śledzenia moich kont na mediach społecznościowych. Tam będą wszystkie informacje, gdzie można się ze mną spotkać i spróbować swojej przygody z pływaniem zimowym.
11: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
12: Agnieszka Stachowiak.
11: Pięknie dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
11: W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o warsztatach antyprzemocowych dla chłopców.
10: Po raz pierwszy mamy okazję mieć taki projekt w Poznaniu. Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej. Są to warsztaty antyprzemocowe dla chłopców w wieku między 13 a 18 lat. Jest to projekt polegający na przeprowadzeniu czterech warsztatów w takich niedużych grupach 12-osobowych i do tego zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować, a ich celem jest stworzenie przestrzeni, aby młodzi uczestnicy, konkretnie chłopcy, mogli przyjrzeć się wzorcom męskości, przeanalizować też presję, która jest związana ze stereotypami, a także zdobyć narzędzia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
11: Jak długo będą trwać takie zajęcia?
10: Te zajęcia rozpoczynają się w październiku. Teraz jest etap rekrutacji szkół chętnych do udziału w warsztatach i będą trwały do końca grudnia. Jest link, gdzie można zgłaszać swoje uczestnictwo.
11: A dlaczego warto się zgłosić?
10: Dlatego, że analizy wskazują na to, że przemoc rówieśnicza często głównie dotyczy chłopców. Oczywiście nie zawsze, ale to chłopcy nawet sami przyznają w takich badaniach, że są sprawcami zachowań przemocowych, ale także doświadczają pewnej presji emocjonalnej i braku wsparcia w budowaniu bezpiecznych, takich przyjaznych relacji. I to właśnie chłopcy zgłaszają ten brak wsparcia. Często jest to tak stereotypowo rozumiane, że chłopcy poradzą sobie lepiej, że to dziewczynki należy wspierać, ale chcemy podkreślić, że jakby obie płcie wymagają takiego równorzędnego wsparcia. I myślę, że te warsztaty mogą pomóc młodym chłopakom, aby też właśnie rozpoznawać i nazwać swoje emocje, komunikować się w sposób asertywny, ale bez przemocy. Te zajęcia właśnie będą polegały na takiej pracy w małych grupach warsztatowych, na dyskusjach. To nie będą wykłady, tylko to będzie takie doświadczenie, które ma jakby pokazywać szacunek, empatię i współpracę. To ma być jakby celem tychże warsztatów. One mają rozwijać komunikację, mają rozwijać inteligencję emocjonalną, a także umiejętność radzenia sobie z takimi konfliktami codziennymi. Także wzmacniać własne poczucie wartości i przede wszystkim reagowanie na przemoc. Kierując się też tym, co dzieje się w innych miastach, a ta fundacja, która te warsztaty przeprowadza w wielu miastach, już przeprowadzała te warsztaty. A teraz Poznań, tak, teraz Poznań. Cieszę się, że dołączyliśmy. Niestety nie jako pierwsi, ale dołączyliśmy. Czekamy, jaki będzie też odzew na te warsztaty, bo w zamiarze jest kontynuowanie tego w przyszłym roku.
11: Przypomnijmy, w jakim wieku tutaj chłopcy i panowie mogą się zgłaszać, młodzi panowie, młodzi mężczyźni.
10: Tak, młodzi mężczyźni w wieku od 13 do 18 lat, czyli szkoły ponadpodstawowe. I to te szkoły mogą się zgłaszać do projektu.
11: To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłaszać.
10: Wystarczy wejść na stronę miasta Poznania, tam są wszystkie szczegóły w artykule Warsztaty antyprzemocowe dla chłopców.
11: a o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej.
11: Pięknie dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie.
11: Przypomnę, zajęcia nie są prowadzone w formie wykładów, lecz ćwiczeń i dyskusji w małych grupach. W naszym programie czas zajrzeć do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam wystawy, spotkania autorskie, ale też spotkania w muzeach literackich. Na tym nie koniec.
14: No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć. Będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki, w klubie książki u Sienkiewicza Duma i Uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem, propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 24 września i o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
11: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem.
14: Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
11: Mówiła nam Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Do 8 lat więzienia grozi dwóm kierowcom z Serbii zatrzymanym podczas nielegalnego przewozu 34 migrantów. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na autostradzie A2 pod Poznaniem. Wszyscy cudzoziemcy złożyli wnioski o azyl na terenie Łotwy. Po zakończeniu postępowania zostaną tam odesłani. Zmieniamy temat. Biżuteria warta dziesiątki tysięcy złotych padła łupem złodzieja w trzech wielkopolskich miastach. Wrześni, Poznaniu i Lesznie. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
16: Mieszkaniec Twarzędza zrobił sobie z tej przestępczej działalności źródło dochodu.
15: 40-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Tymczasem Tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do 15 października. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc, m.in. w Urzędzie Miasta Poznania, Poznańskim Centrum Świadczeń i w Ogrodzie Zoologicznym. Staże potrwają 4 miesiące. Tymczasem kopalnia soli w Kłodawie wstrzymała kontrowersyjną inwestycję. Chodzi o składowanie niebezpiecznych odpadów w pustych przestrzeniach po wydobyciu soli. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
17: To właśnie tam miałyby trafiać odpady, takie jak azbest czy popioły ze spalarni.
15: Składowisku sprzeciwiają się mieszkańcy. Obawiają się skażenia gleby i wód gruntowych. Pora na ważne informacje dla kierowców i pieszych. W poniedziałek ruszy przebudowa chodnika na Wioślarskiej. Inwestycja będzie realizowana po północnej stronie ulicy, na wysokości szkoły podstawowej numer 3. Prace potrwają do połowy grudnia. 3 osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. To 19 i 20-latkowie. Do tragedii doszło w Białej Wsi. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
15: Trwa walka o przywrócenie populacji kuropat w Polsce. Pod Poznaniem uwolniono z hodowli 600 sztuk tych ptaków, mówi Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo.
18: To miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy, małe pola.
15: Kuropatwy były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu jeszcze w latach 60. Później ich liczba zaczęła dramatycznie spadać. Pociąg do kultury ponownie połączy Berlin, Poznań i Warszawę. We wrześniu i październiku w czasie podróży będą odbywać się w wagonach koncerty i wystawy. Tymczasem ruszają przygotowania do tegorocznych senioralnych. W centrum wydarzeń ponownie będzie zdrowie.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie poruszymy sporo tematów, między innymi powiemy o pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Zajrzymy też do Teatru Ósmego Dnia. Co jeszcze w tym kwadransie? Powiem o urządzeniach AED i specjalnym projekcie w Poznaniu. Na początek, zgodnie z opowiedzią, okolice ulicy Biskupińskiej i ważna informacja dla kierowców i pieszych.
13: To warto wiedzieć.
19: Sukcesywnie, nieustannie prowadzimy prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania. To są roboty związane z peronami, z torami, ale także z remontami przejazdów kolejowo-drogowych. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. I właśnie do 2 października planujemy roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na ich zakres, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Warto wspomnieć, że prace na przejazdach kolejowo-drogowych realizowane w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację. Dlatego prowadzimy je sukcesywnie i nigdy nie modernizujemy dwóch przejazdów, które znajdują się w sąsiedztwie w tym samym czasie.
11: W związku z pracami na przejeździe kolejowym trasa linii autobusowej numer 146 zostanie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Czas na kolejny temat, a teraz będziemy mówić o wyjątkowym projekcie.
20: Marta Szajek z Pomogę, bo mogę.
21: Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku. Chciałobyśmy dzisiaj opowiedzieć o świetnym projekcie, który dotyczy szkół, który dotyczy dzieciaków i kadry szkolnej. Nazywa się projekt Szkoła AED. Zależy nam na tym, żeby w każdej szkole, to jest w ogóle projekt ogólnopolski, żeby w każdej szkole znalazło się AED, czyli...
22: AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to urządzenie, które w bezpośredni sposób pomaga ratować życie.
21: Bardzo nam zależy, żeby ten projekt wybrzmiał tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to projekt dotyczący szkoły AED, natomiast musimy podkreślić to i powiedzieć, że dlaczego my, Drużyna Szpiku, też bierzemy w tym udział, ponieważ 10% z zakupu każdego AED dodatkowo wspiera naszych podopiecznych, czyli chorych onkologicznie.
11: To może przybliżmy słuchaczom, na czym tak dokładniej polega ten
0: projekt?
22: Projekt ten, tak jak wspomniała Aneta, jest projektem ogólnopolskim i polega na tym, że wyposażamy placówki edukacyjne właśnie w AED, czyli w sprzęt, który bezpośrednio może uratować życie, które poprowadzi cię dosłownie za rączkę i pokaże ci po kolei, krok po kroku, co należy zrobić z poszkodowanym, który znalazł się w sytuacji NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia.
21: Ja może o tym, jak zgłosić się do tego projektu. To jest w ogóle bardzo proste dla szkół, bo my większość pracy zrobimy za tą szkołę, wykonamy za tą szkołę. Można wejść na stronę projektu, czyli www.szkoła.aed, i tam po prostu wyrazić chęć udziału w tym projekcie. My jako drużyna Szpiku, fundacja, zakładamy zrzutka

0: dostępne nie tylko dla osób, które przebywają w samym budynku w szkole, ale także dla lokalnej społeczności. Także do zbiórki mogą również dołączyć się lokalne firmy, przedsiębiorstwa, co na pewno powoduje, że ta zbiórka jest dużo szybciej i sprawniej zakończona.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał i chciałby znaleźć wszelkie szczegóły?
0: Informacje są dostępne na naszej stronie www, czyli szkołaaed.pl. Można się również zgłosić do nas telefonicznie.
2: Bardzo zapraszamy wszystkich do tego projektu. Uważamy, że to jest projekt, który jest fantastyczny i AED powinno się znaleźć w każdej szkole.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiły
0: Marta Szajek, Pomogę, bo mogę.
2: Aneta Olszewska, drużyna Szpiku.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękujemy.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
3: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. Czas na kulturę. Teraz Szymon Bojdo z Teatru 8 Dnia i garść zaproszeń.
4: Zaproszenia na październik. Właściwie zaczynamy od 1 dnia października i kontynuujemy taki przegląd, o którym już chyba kiedyś Państwu wspominałem. 8 dni teatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury właśnie na pokazanie 8 takich najlepszych, najciekawszych spektakli teatru alternatywnego z całej Polski. I dzięki temu możemy zobaczyć różne produkcje, których byśmy normalnie nie zobaczyli pewnie, bo musielibyśmy gdzieś jechać. Już 1 października o godzinie 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego, który był wyprodukowany w Teatrze Rozbrak w Bytomiu w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Reżyseria Maciej Gorczyński, tytuł Antena na podstawie twórczości Sergeja Żadana, to jest jeden z najwybitniejszych obecnie ukraińskich pisarzy, opowiada także o życiu codziennym w realiach wojny, o miłości, o tym, czego brakuje i czego jest za dużo w czasie wojennym. Bardzo ciekawe były też jego relacje w mediach społecznościowych właśnie z Charkowa, gdzie się urodził i gdzie mieszka, gdzie żyje na co dzień. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z tym teatrem. Dość duży spektakl i bardzo, myślę, ważny i serdecznie zapraszam też, można przekazać te informacje osobom, które na przykład mówią po ukraińsku, że oprócz polskiego tekstu wymawianego na scenie będą też napisy w języku ukraińskim. Więc będzie to też okazja do jakiegoś takiego spotkania i do integracji w teatrze, no i do uczestnictwa właśnie w tym naszym przeglądzie teatralnym. Natomiast 3, więc bardzo szybko, 2 dni później, przyjeżdża do nas bardzo ciekawy teatr, również w ramach przeglądu 8 dni teatr, A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji. No i mamy już kolejny miesiąc roku szkolnego, więc myślę, że jak najbardziej pasuje, ale jest to propozycja dla osób starszych, dla osób dorosłych, dlatego że opowiada o tym, że 3 dorosłych mężczyzn wraca właśnie do szkoły, zasiada w szkolnych ławkach i to od razu nam się kojarzy, myślę, jak najbardziej z teatrem Tadeusza Kantora i ze spektaklem Umarła klasa, więc ta szkoła jest wtedy taką metaforą różnych życiowych doświadczeń, takich egzaminów, przed którymi stoimy w życiu i no, naszego przemijającego dzieciństwa i dojrzewania. Serdecznie zapraszam.
5: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
4: 1 października na godzinę 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego i 3 października na godzinę 19 A3 Teatr spektakl Plan Lekcji. lekcji.
1: Zapraszał Szymon Boj.

0: do Teatru 8 Dnia w Poznaniu.
1: Teraz zajrzymy nieco dalej od Poznania, zajrzymy do Rogoźna Wielkopolskiego.
2: Co słychać w Wielkopolsce?
3: Maciej Gracz, zastępca burmistrza Rogoźna. Jesień to jest piękna pora. Jesień to jest pora, w której w gminie Rogoźno, bo nie tylko w samym mieście, bardzo dużo się dzieje. Są to wydarzenia zarówno o takim profilu kulturalnym, jak przede wszystkim rekreacyjno-sportowym. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do skorzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 11. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. To jest taki półmaraton w bardzo jesiennej, listopadowej, co prawda już scenerii, ale taki, który przyciąga rzesze tych biegaczy, bo biegnie się głównie traktami leśnymi, które w tej jesiennej odsłonie są niezwykle atrakcyjne, jeśli nie ma takiej szarówy, gdzie pada ten deszcz, a ostatnie 2 lata takie były, gdzie sprzyjała nam pogoda. To niezwykłe doznania biegaczy i wysokie oceny organizacyjne. Wcześniej w październiku organizujemy jesienny marsz Nordic Walking połączony z biegiem na 5 kilometrów, również dosyć duża impreza. No i po raz pierwszy w Rogoźnie impreza wioślarska. Mamy nadzieję, że o profilu, czy o charakterze Mistrzostw Polski, długodystansowe regaty wioślarskie na dystansie 7,5 lub 8 kilometrów. Prawdopodobnie drugi weekend października.
2: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: A teraz w naszym magazynie zabiorę Was do Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu, a tam dzieje się.
4: Myślę, że w takich różnych kierunkach się dzieje. Pomocy materialnej, też higienicznej. Siostra Józefa Elżbietanka z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu.
1: Nie brakuje też pomocy resocjalizacyjnej.
5: Mam na imię Przemek, jestem podopiecznym Domu Nadziei.
4: Przemek trafił do nas rzeczywiście po terapii, szukając wsparcia, schronienia, ale jednak gdy zauważyłyśmy, że ma dużo talentów, szczególnie muzycznych, więc też prowadzi warsztaty z naszej świetlicy. Przygotowuje się też do nagrywania teledysku z osobami w kryzysie bezdomności. Przepięknie śpiewa, sam układa przeróżne teksty. Myślę, że warto posłuchać tego młodego człowieka i też warto pomagać, bo dzięki temu, że trafił do naszego domu, ma szansę stanąć na nogi, ma szansę nie zmarnować życia. W rozmowie wiemy, że to, co jest za nami, to już nie wróci się. I czasami jest tak, że my już nie mamy wpływu, żeby to naprawić, ale mamy szansę, to co jest przed nami, i jeżeli jest ta pomocna ręka, pomocna dłoń i wsparcie, może ta osoba rzeczywiście stanąć na nogi i jeszcze dużo dobrego, pięknego w życiu zrobić.
1: Widzę ten błysk wokół i chęć do działania, tak?
5: Tak, tak, jest chęć do działania. No tak krótko mogę zaapelować też do młodych, że nie warto po prostu się mieszać w używki. Chcę zmiany.
4: Przemek na co dzień tutaj maluje pomieszczenia, pomaga w remoncie dalszym, ale też w międzyczasie rapuje.
1: No i właśnie, to zaprezentujmy słuchaczom.
5: No okej. Ten kawałek napisałem na terapii, będąc na terapii. Znowu muszę się postarać. Wersy pachną nikotyną, stresem i benzyną. Dorastałem tam, gdzie marzenia szybko giną. To było przyczyną, żeby ten talent rozwinąć. Zanurzyć się w hip-hopie i po prostu w nim płynąć. Yo, yo, yo.
1: Jak siostra pierwszy raz zareagowała, gdy usłyszała?
4: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co piękne, szlachetne, to jestem otwarta i jestem otwarta też do współpracy, żeby też przede wszystkim teraz pomóc Przemkowi stanąć na nogi.
5: Teraz będziemy teledysk nagrywać. Dalsza część kawałku będzie realizowana tutaj w studio u sióstr. No to jest dla mnie coś pięknego tak naprawdę, bo nigdy nie miałem możliwości takiego działania. Od siostry dostałem studio i możliwości, spore możliwości do nagrywania tego wszystkiego, co kocham, nie? Tak naprawdę.
1: To trzymamy kciuki?
4: Tak, trzymamy i pomagajmy.
5: Zrobi mi się fajnie, kiedy ty postawisz na mnie, yo! Yo, yo, yo, yo.
1: Dodam tylko, że codziennie z Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu korzysta kilkaset osób. Kolejny temat w naszym magazynie. Twórcy animacji mogą już zgłaszać swoje filmy i seriale do 4 konkursów 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Łączna pula nagród przekracza 100 tysięcy złotych, a zdobycie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych wiąże się ze skróconą drogą do nominacji do Oscara.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie garść tematów z Poznania, ale też zajrzymy do innych miast regionu. Powiemy o dużej inwestycji w Lesznie. Na razie nie zdradzam szczegółów. Zostańcie ze mną, dowiecie się więcej.
2: To warto wiedzieć.
1: Niebawem czas rozpoczęcia roku akademickiego.
6: Dlatego to dobry czas, aby studenci upewnili się, że posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Może być ono zapewnione przez rodzica lub innego członka rodziny, pracodawcę lub uczelnię. Prawo do ubezpieczenia można łatwo i szybko zweryfikować, logując się na internetowe konto pacjenta lub do aplikacji Moje IKP. Sprawdzić to możemy także w salach obsługi klientów Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, na ulicy Baraniaka 88D budynek E lub Grunwaldzkiej 158 w Delegaturach w Lesznie, Kaliszu, Pile i Koninie oraz w punktach obsługi klientów w Rawiczu i Słupcy. Gdy student nie posiada osobistego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jest to możliwe do momentu ukończenia 26 roku życia. Do swojego ubezpieczenia mogą włączyć go rodzice lub współmałżonkowie rodziców, w dalszej kolejności dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, lub współmałżonkowie, jeśli mają swój tytuł do ubezpieczenia. Jeśli rodzic lub inna osoba uprawniona nie może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, albo student przekroczył 26 lat, zgłoszenia może dokonać uczelnia. Wniosek należy złożyć osobiście na uczelni, niezależnie od jej typu czy formy studiów. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć kłopotów podczas wizyty u lekarza. Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych traci ważność po 4 miesiącach od zakończenia studiów lub usunięcia z listy studentów.
1: Jeszcze raz przypominam, zanim wrócisz na uczelnię, sprawdź swoje ubezpieczenie zdrowotne. W naszym magazynie teraz o zdarzeniu przy ulicy Błażeja w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
7: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli interwencję wobec zaparkowanego przed sklepem Mercedesa. Samochód miał włączony silnik, a w środku spało dwóch mężczyzn. Jak ustalili policjanci, pojazd ten podjechał w to miejsce zaledwie kilka chwil wcześniej. Ich zachowanie wzbudziło również niepokój osób znajdujących się w pobliżu. Policjanci postanowili sprawdzić, co jest powodem tej z pozoru niegroźnej, ale nietypowej sytuacji. W samochodzie znajdowali się dwaj mieszkańcy Warszawy, 21 i 22-latek. Już pierwsze sprawdzenie ich w danych w policyjnych systemach przyniosło odpowiedź, która w zasadzie nadała interwencji zupełnie nowy kierunek. Mężczyzna siedzący za kierownicą był poszukiwany. Miał do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze konflikty z prawem. Na tym jednak lista problemów się nie kończyła. Policjanci ustalili, że 21-latek w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. Obowiązywał go bowiem kilkuletni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został on orzeczony w związku z wcześniejszym skazaniem za prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić również sam pojazd. Do działań wtedy dołączyli m.in. policjanci zajmujący się czynnościami dochodzeniowo-śledczymi z Komisariatu Policji Poznań Północ. Weryfikacja oznaczeń Mercedesa przyniosła kolejne ustalenie. Tablice rejestracyjne znajdujące się na samochodzie nie były przypisane do tego pojazdu, należały do Opla i wcześniej zostały skradzione, jak się okazało. Policjanci nie poprzestali na sprawdzeniu dokumentów i odznaczeń samochodu. Podczas dokładnego przeszukania Mercedesa znaleźli kilka zgrzewek zawierających marihuanę. Łącznie zabezpieczono niespełna 200 gramów narkotyku. W tym momencie ta interwencja, która rozpoczęła się od kontroli dwóch śpiących mężczyzn, obejmowała już kilka poważnych wątków. Pozostawało jeszcze ustalić, w jakim stanie 21-latek prowadził samochód. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Policjanci, mając jednak na uwadze wszystkie wcześniejsze ustalenia i charakter interwencji, zdecydowali o przeprowadzeniu dalszych testów. Od zatrzymanego w szpitalu pobrano krew do badań laboratoryjnych. Wynik nie pozostawił wątpliwości. W chwili prowadzenia samochodu 21-latek znajdował się pod wpływem kokainy oraz innych substancji psychotropowej. Zebrany przez policjantów z Poznańskiej Północy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków, ale też prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego w warunkach powrotu do podobnego przestępstwa i obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, ale także poruszania się samochodem z tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do tego pojazdu, które wcześniej zostały skradzione. Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o zastosowaniu wobec 21-latka tymczasowego aresztowania. Najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi w areszcie śledczym.
1: Za zarzucane 21-latkowi przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Eko Poznań.
8: Za nami prestart wielkiego finału 33. akcji Sprzątanie Świata Polska i myślę, że najkrócej można powiedzieć, połączyliśmy siły w koalicji SOS dla Wody. Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska. W Poznaniu nad Wartą spotkali się przedstawiciele Urzędu Miasta, Wód Polskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundacja Nasza Ziemia. Wspólnie nadaliśmy sygnał SOS dla Wody, niech będzie wolna od śmieci, zgodnie z hasłem tegorocznej akcji. Ale nie zaczęliśmy od słów, zaczęliśmy od działania. O godzinie 9 zespoły koalicjantów ruszyły sprzątać Wartę i Cybiny, zarówno z lądu, jak i z wody. Efekt to 508 kg zebranych śmieci, a wśród nich właściwie pełen przekrój tego, co człowiek potrafi pozostawić w środowisku. Puszki, szklane butelki, opakowania po kosmetykach, ubrania i buty, walizki, opony, kable, dętki, a nawet drzwi czy stół. Znaleźliśmy również odpady niebezpieczne, takie jak na przykład baterie czy gaśnice. Zebrane odpady zostały poddane morfologii przez Konrada Nowakowskiego i z tej morfologii płynął bardzo prosty wniosek. Te rzeczy nigdy nie powinny znaleźć się nad rzeką ani w wodzie. Mogły trafić do odpowiednich pojemników, a wiele z nich mogło zostać poddane recyklingowi. Druga część naszego spotkania pokazała natomiast, że ochrona wody wymaga współpracy na bardzo wielu poziomach. Rozmawialiśmy o systemie gospodarowania odpadami w Poznaniu, o kampanii Wód Polskich Wody to nie śmietnik i o retencji oraz przeciwdziałaniu suszy. Najważniejsza myśl, która wybrzmiała podczas tego spotkania, to chyba to, że wszyscy jesteśmy potrzebni wodzie. Dlatego symbolicznym i bardzo ważnym momentem było czytanie deklaracji SOS dla Wody przez uczniów Poznańskiej Szkoły Muzycznej, a następnie odegranie na trąbce sygnału SOS dla Wody.
1: Przypomnę, podczas akcji sprzątania w Poznaniu zebrano ponad 500 kg śmieci. Pozostajemy w temacie przyrody, ekologii, ale będzie też sportowo. Posłuchajcie.
9: Chciałam zachęcić wszystkich do naszego uczestnictwa w naszym biegu Lauczodnika. Jeśli ktoś myśli, że bieganie musi oznaczać asfalt czy miejskie ulice, to naprawdę zapraszam do dołączenia do biegu Lauczodnika. Odbędzie się już 10 października w naszym ogrodzie dendrologicznym. Pobiegniemy pośród zieleni i zdecydowanie ścieżkami raczej przełajowymi. I to już po raz piąty. Dla osób, które nie biegają, to jest również do wyboru Nordic Walking, ale także konkurencje dla dzieci. I oczywiście to nie jest impreza tylko dla tych, którzy walczą o wynik. Można przyjść, potraktować to jako sportową przygodę, po prostu spędzić aktywny czas z rodziną w naszym ogrodzie dendrologicznym. Chodzi o to, żeby połączyć właśnie sport z naturą, pokazać, że kampus Uniwersytetu Przyrodniczego jest też miejscem otwartym dla wszystkich. Więc absolutnie nie trzeba być zawodowcem, trzeba mieć po prostu chęć, sportowe buty, może trochę energii. Resztę zapewnia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
1: Mówiła na naszej antenie Iwona Cieślik, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przypomnę, bieg zaplanowano 10 października. Czas na temat, o którym mówiłem na początku. Chodzi o Leszno, a dokładnie o bardzo ważną inwestycję.
10: Myślę, że to bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców Leszna, a także dla osób, które przez Leszno tylko przejeżdżają. Obecnie faktycznie sąsiedztwo dworca kolejowego nie wygląda zachęcająco. Jest to bardzo mocno zdegradowany teren. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mamy szansę zrealizować naprawdę bardzo ambitne zadanie, które połączy właściwie wszystkie możliwe formy komunikacji, czyli w jednym miejscu będą się spotykać pasażerowie podróżujący zarówno koleją, jak i autobusami, czy to miejskimi, czy tymi dalekobieżnymi, a także rowerzyści i piesi. Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, na wygodę, ale także na estetykę. Zamierzamy tutaj poprawić mocno ilość zieleni, zagospodarować wody opadowe. Chcielibyśmy także przy realizacji tego projektu uszanować tradycje i to, co mamy w tej chwili, ponieważ na dworcu kolejowym udało nam się zachować mimo remontu jedną z starych, zabytkowych wiat. Także zamierzamy także pod kątem architektury nawiązywać do tych elementów. zadanie jest naprawdę bardzo złożone, skomplikowane, ale myślę, że przy dobrej współpracy wielu zespołów powinno się udać i za jakieś 2-3 lata to miejsce będzie wyglądać zupełnie inaczej.
1: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z Leszczyńskiego Magistratu. Komunikacja miejska. Cały czas trwa budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka w Poznaniu.
11: Oczywiście, że komunikacja bardzo zyska. Każdy odcinek, który jest kolejnym w sieci, powoduje, że sieć jest bardziej elastyczna, zyskujemy nowe połączenia, nowe możliwości. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Będzie możliwość szybszego dojazdu, szybszego połączenia Wildy z centrum miasta i to, co będzie też miało wpływ nie tylko na to, że na tym odcinku będziemy mogli przejechać szybciej, ale także będzie miało to wpływ w ogóle na linie, które tamtędy zostaną poprowadzone, ponieważ no, będzie można po prostu łatwiej się dostać z tego rejonu w kierunku do centrum i dalej na tych liniach, które tam ten odcinek będą obsługiwały, ale też warto zwrócić uwagę na taki aspekt oczywiście związany z komunikacją, ale nie tylko, w ogóle z takim no, wizualną stroną miasta, ponieważ trasa na Ratajczaka zupełnie zmieni tą ulicę. My sobie nie zdajemy sprawy, jak inwestycje komunikacyjne, jakie mają ogromny wpływ, zwłaszcza inwestycje komunikacyjne w trasy tramwajowe, jakie mają ogromny wpływ na to, jak miasto wygląda. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić miasto bez trasy na Rataje, trasy tramwajowej, która biegnie wzdłuż ulicy Lewandowskiej i dalej w kierunku do mostu Świętego Rocha. Można przypomnieć, że jeszcze no nie tak dawno, bo to było przed rokiem 2000, tej trasy nie było. Tam wtedy normalnie jeździły samochody. Mieliśmy normalne skrzyżowanie przy ulicy Wrocławskiej ze światłami. To był taki, można powiedzieć, najszybszy dojazd w kierunku do Rataj, samochodowy, kołowy. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na tą okolicę i widzimy, jak tam fajnie jeżdżą tramwaje, jak to fajnie wygląda, no ciężko sobie wyobrazić ten fragment miasta bez trasy tramwajowej i no, trudno sobie wyobrazić, jak tam nie ma tramwaju, a jeżdżą tam samochody. No, jest to niemożliwe. Dlatego to ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy miasto, jak nasze miasto wygląda i jestem przekonany, że tak samo będzie z ulicą Ratajczaka, którą no, przez wiele, wiele lat można było kojarzyć z tym, że tam były no, bardzo dużo samochodów zaparkowanych tak naprawdę po obu dwóch stronach. Nie wyglądało to najlepiej. Można też zobaczyć, jak się zmienił Święty Marcin po przebudowie, jak ta ulica wygląda, jaka jest zielona, jak to fantastycznie naprawdę wygląda. Naprawdę no, bardzo dużo zyskujemy na takich właśnie inwestycjach komunikacyjnych, zwłaszcza tramwajowych. Warto też zobaczyć, jak wygląda trasa na Narmowice. No, niesamowita trasa, niesamowite. Jeżeli chodzi o komunikację, no to jest pierwsza klasa, bo można szybko sobie dojechać, ale też jak fajnie ten obszar wygląda teraz. To naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy nasze miasto, jak ono wygląda. Jedyną dostępną komunikacją była komunikacja autobusowa. Nie było innej możliwości, a z uwagi na fakt, że ulica Naromowicka no, była jaka była, te autobusy i też, znaczy nie tylko z uwagi na to, że ulica Naromowicka po prostu no, nie miała jakby dużych, to nie była ulica o jakichś ogromnych parametrach i ogromnej przepustowości, ale z uwagi na to, jaki tam był ruch, to naprawdę wielość osiedli i naprawdę zabudowa spowodowała, że była ogromna potrzeba tego, żeby usprawnić tam przede wszystkim komunikację publiczną, bo jeżeli mamy sprawną komunikację publiczną i pasażerowie i mieszkańcy to widzą, no to jest tylko kwestią czasu, kiedy bardzo wiele osób przesiądzie się po prostu na tramwaj i zrezygnuje z samochodu, no bo wie, że ma pewny, bezpieczny, szybki transport w postaci tramwaju i nie ma sensu po prostu pchać się samochodem do centrum miasta.
1: A z tym akurat się zgodzę, w godzinach szczytu, szczególnie w centrum, trzeba swoje odstać.
12: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu, a dziś w studio przy 27 grudnia.
13: Justyna Janiec-Walczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
1: To zaczniemy od wyprawy, która co prawda już się rozpoczęła, ona trwa.
13: Wyprawa trwa dosłownie, trwają już badania dzieci.
2: To warto wiedzieć.
13: Badania protetyków słuchu. To są naukowcy z Uniwersytetu Medycznego naszego poznańskiego, którzy w ramach akcji Protetyk Słuchu dla Świata, organizowanej przez Stowarzyszenie dla Świata z Poznania, wyjechali do Kamerunu, aby tam leczyć i diagnozować dzieci niesłyszące, dzieci z ubytkami słuchu. Pracują w szkole założonej przez polską misjonarkę, siostrę Ewę Gawin, i w tej szkole dla dzieci głuchoniemych aparatują te dzieci i pomagają im wrócić do świata dźwięków.
1: A kiedy powrócą właśnie ci medycy do Poznania?
13: Ci medycy powrócą wraz z końcem września, ponieważ rozpoczyna się rok akademicki, natomiast do tego czasu chcą pomóc blisko 200 dzieci, ale jeśli zgłoszą się do nich również ludzie z okolicznych miejscowości, to też oczywiście bardzo chętnie ich przyjmą i bardzo chętnie im pomogą, ponieważ my tutaj w Stowarzyszeniu dla Świata w Poznaniu zbieraliśmy aparaty słuchowe, oni zabrali je ze sobą, zabrali również sprzęt od rozmaitych firm, dzięki którym mogą tam na miejscu pomagać, bo dla tych ludzi nie ma innej szansy na powrót do świata dźwięków niż właśnie wizyta naszych wolontariuszy. Sytuacja ludzi niesłyszących w Kamerunie, w Afryce jest bardzo, bardzo trudna.
1: No właśnie, a czym ona się różni, ta sytuacja?
13: Otóż, jeśli w Kamerunie ktoś nie słyszy, to jest skazany na to do końca życia. Proszę mi wierzyć, że miejscowi uznają niesłyszenie jako klątwę, jako wynik klątwy, kary rzuconej przez kogoś na całą rodzinę. Takie dzieci, kiedy rodzą się nie słysząc, są ukrywane w domach. To jest uznawane za powód do wstydu i hańby dla całej rodziny. W związku z tym nawet najbliżsi sąsiedzi często nie wiedzą, że w danym domostwie jest takie dziecko. Takie dziecko żyje w zupełnej izolacji, nie może się porozumiewać w żaden sposób z rówieśnikami, z najbliższą rodziną, ale na szczęście istnieje szkoła założona przez Polkę i w tej szkole dzieci mogą się nauczyć zawodu, bo takie dzieci oczywiście, kiedy nie słyszą, nie korzystają z edukacji miejscowej, natomiast ta szkoła jest takim miejscem i te dzieci są wysyłane do tej szkoły z taką nadzieją, że nauczą się zawodu. I nagle okazuje się, że do takiej szkoły przyjeżdżają ludzie, którzy dają taki aparacik, dzięki któremu te dzieci mogą usłyszeć, mogą nauczyć się mówić. I to są niesamowite historie, o których opowiadali mi wolontariusze. Mówili o tym, że szkoła z dnia na dzień wraz z ich pobytem robi się coraz głośniejsza, bo te dzieci zaczynają się ze sobą komunikować. Wcześniej w tej szkole panowała zupełna cisza.
1: I to piękna historia. Powiedzieliśmy o medykach, którzy pojechali z Poznania do Kamerunu, ale szykuje się również inna wyprawa, tym razem do Sierra Leone.
13: Tak, do Sierra Leone wyruszy kardiolog i stomatolog, stomatolog jest z Poznania, natomiast kardiolog uczył się w Poznaniu i wyjechał do Warszawy i będą tam leczyć swoich pacjentów, ale to nie jedyna wyprawa, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata przygotowuje również kolejne, już wkrótce do Zambii wyruszą chirurdzy, a do RCA w grudniu wyruszą okuliści, którzy będą tam operować nie tylko zaćmy, ale również jaskrę, więc tych wypraw mamy na jesień przygotowanych bardzo wiele. Przypominam też, że cały czas można do nas dostarczać okulary. U nas przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu mamy dobromat, do którego można te okulary dostarczyć. Można również dostarczyć nam aparaty słuchowe, jeśli Państwo macie. One nie posłużą podczas tego wyjazdu, ale już przy kolejnym się bardzo przydadzą. Jeśli chcecie wesprzeć nasze stowarzyszenie, możecie to zrobić przez zbiórkę zorganizowaną przez stomatologa i kardiologa. Zbiórka nazywa się Przez Uśmiech do Serca, ponieważ stomatolog zajmuje się uśmiechem, a kardiolog sercem. Ci dwaj młodzi lekarze będą na miejscu przyjmować swoich pacjentów, będą ich badać, ale mówią również o tym, że stan naszej jamy ustnej bardzo ma ogromny wpływ, o czym bardzo często zapominamy, na choroby serca, więc jeśli już mam okazję do Państwa mówić, to przypominam o tym, aby zadbać o profilaktykę chorób serca. Ja się bardzo osobiście, bardzo, bardzo cieszę, że cały czas znajdują się ludzie, którzy chcą wyjechać w ramach własnego urlopu, w ramach wolontariatu. Oni za tą pracę nie pobierają żadnych wynagrodzeń, ba, bardzo często dokładają do tych wyjazdów z własnej kieszeni. Więc świat nie jest tylko zły. Są na świecie dobrzy ludzie i cieszę się, że mogę o nich opowiadać i mówić tutaj do Państwa.
1: A tak a propos jeszcze tych okularów, o których tutaj była mowa. Pamiętam, jak byłem u Was w stowarzyszeniu przy Starym Rynku i była taka wielka niepewna. Stanął ten dobromat i co będzie się działo? Czy jednak poznaniacy tutaj przyjdą i będą dostarczać okulary, czy nie? Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.
13: Tak, dobromat stoi i to jest niezwykłe. Ja sama byłam pod wielkim wrażeniem. Przyszła pani, która przyniosła nam okulary, powiedziała, że usłyszała właśnie, bodajże w radio właśnie, o tej akcji. Pierwszego dnia przyszedł tylko jeden pan na rozpoczęcie i przyniósł okulary po swojej mamie, a potem to naprawdę dołączały kolejne instytucje. Zbierali pracownicy banku, którzy mówili, że no każdy z okularów to jest taka wspaniała historia jakiegoś człowieka, bo okulary to jest taki bardzo osobisty przedmiot. Zbierały szkoły, zbierały parafie, był taki pan, którego serdecznie pozdrawiam, pan Bronisław z Nowego Tomyśla, który zebrał okulary wśród swoich znajomych i powiedział, że to było niezwykłe, jak do jego akcji w Nowym Tomyślu dołączały kolejne osoby. I przyszła pani, która przyniosła okulary po swojej zmarłej mamie, bo powiedziała, że to dla niej jest taka pamiątka, ale ona chce, żeby ta pamiątka miała drugie życie, żeby ona komuś w Afryce podarowała wzrok, więc no piękna akcja i bardzo poruszające historie, mogłabym o tym opowiadać godzinami.
1: O tym opowiada, przypomnę, Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata Poznańskiego Stowarzyszenia i opowiada to z wielkim uśmiechem, szkoda, że radiosłuchacze tego nie widzą, a kto chciałby dołączyć się do takiej zbiórki okularów. Raz jeszcze przypomnijmy, gdzie je można dokładnie dostarczać.
13: Proszę Państwa, jeśli macie okulary albo aparaty słuchowe, albo środki opatrunkowe, bo one również się przydadzą naszym wolontariuszom na wyjeździe, to przynieście je do nas, do dobromatu przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Serdecznie zapraszamy.
1: Ale tak a propos jeszcze wolontariuszy, czekacie również na wolontariuszy?
13: Jasne, że czekamy. Bardzo czekamy na wolontariuszy, ponieważ mamy mnóstwo, tysiące par okularów do przebadania, więc jeśli ktoś dysponuje choćby godzinką wolnego czasu, zapraszamy do nas, do naszego Stowarzyszenia Dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. I proszę się nie martwić, drodzy Państwo, że czegoś nie potraficie. Obsługa frontofokometru, choć brzmi ta nazwa bardzo dziwnie, jest bardzo prosta. Zapraszamy, zachęcamy, czekamy na Was z otwartymi ramionami.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś u mnie przy 27 grudnia gościła
13: Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata w Poznaniu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich z Państwa.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy temat.
1: Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku to tytuł wyjątkowej wystawy w Poznańskim Zamku, mówi Dorota Żaglewska z tamtejszego działu wystaw.
14: Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy. To kocimiętka.
1: Kocimiętka, faktycznie.
14: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to nie niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
1: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
14: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki.
1: Teraz przejdziemy sobie do następnej sali.
14: Tak, i już od razu widzimy decyzją kuratorki wystawy profesor Anny Król. Właściwie zawsze nam się mieszają te porządki. Sztuka współczesna występuje razem ze sztuką dawną. Młodopolscy artyści razem z żyjącymi artystami, artystkami. Dla kuratorki ważny był temat, sposób podjęcia tematu, a nie chronologia. Dlatego możemy na przykład zobaczyć zimowe pejzaże właśnie w wydaniu klasyka sztuki. Możemy podejść tutaj bliżej, bo to wymaga też trochę czasami takiego przybliżenia się. A więc na przykład Józef Czajkowski i taki pejzaż zimowy, a tutaj Michał Zawada, współczesny artysta, który obrazuje już taki bardzo niepokojący element, jakby odnoszący się do współczesnej naszej sytuacji.
1: Te ptaki, no właśnie, bo te ptaki są w locie, ale niestety...
14: No, one spadają po prostu. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj w tej pracy ze spadającymi ptakami trochę niewielki atlas ptaków. Możemy spróbować rozpoznać gatunki, to jest świetna, trochę taki szybki sprawdzian naszej wiedzy i tutaj orientacji w tym świecie.
1: Tutaj chyba widzę sikorkę, tak?
14: Tak, tak. Jest żuraw, jest czapla, jest łabędź, ale to są ptaki właśnie w takich niepokojących, byśmy powiedzieli, nienaturalnych pozycjach. Na wystawie to też proszę być świadomym, że zobaczymy właśnie nie tylko rośliny. Pojawi się bardzo wiele ptaków, także w wydaniu na przykład XIX-wiecznych artystów, akademików, którzy uwieczniali wręcz w takich studiach malarskich, ucząc się puls, jakie przyjmują ptaki, tego jak w różnych właśnie pod różnymi kątami pokazać anatomię tych zwierząt, no ale właśnie także już takie odwołanie się do kryzysu klimatycznego. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, widoki znad Dniepru, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny.
1: Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a będzie można ją oglądać w poznańskim zamku do 6 grudnia.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A ten kwadrans zaczniemy od okolic Poznania. Jednej nocy włamał się do domu, a następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie, analizując monitoring i informacje przekazane przez mieszkańców, wytypowali podejrzanego. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej Policji.
2: Z pierwszych ustaleń policjantów wynikało, że sprawca najpierw włamał się do domu jednorodzinnego, wcześniej wybił szybę w drzwiach wejściowych, a następnie dostał się do środka. Ukradł znajdujące się tam przedmioty po drodze, niszcząc również elementy wyposażenia domu. To jednak nie był koniec jego nocnej aktywności. Jak ustali policjanci, ten mężczyzna, idąc ulicami gminy, następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. To Renault, BMW oraz Audi. W pojazdach wybijał szyby, niszczył reflektory, odrywał lusterka, a także przebijał opony. W jednym z samochodów zdewastował wnętrze, a w przypadku Renault miał również skakać po dachu pojazdu. Łączne straty spowodowane przez sprawcę oszacowane na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Po otrzymaniu zgłoszeń policjanci z Kostrzyna przystąpili do ustalania przebiegu wydarzeń i osoby odpowiedzialnej za zniszczenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli informacje, analizowali zapisy monitoringu oraz rozmawiali ze świadkami. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła na wytypowanie mężczyzny, którego rysopis odpowiadał osobie podejrzewanej o dokonanie tych przestępstw. Już wczesnym popołudniem 12 września funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 30-latka na terenie gminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia.
1: Za popełnione przestępstwa 30-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Niebawem studenci wrócą na uczelnię, mówi Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Już 1 października o godzinie 10 w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 1 zabrzmi tradycyjne Gaudeamus. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem pani rektor profesor Bogumiły Kaniewskiej, immatrykulacją studentów pierwszego roku, a także wręczeniem medalu Palmae Universitatis Studiorum Poznaniensis. Pierwszy z setek wykładów, które rozpoczną się 1 października, wygłosi profesor Piotr Łuszczykiewicz. Będzie to prelekcja pod tytułem Piosenka jest dobra na wszystko. Podczas inauguracji wręczone zostaną także nagrody Preceptor Laureatus oraz Preceptor Optimus. Nastąpi także wręczenie medali dla wyróżniających się absolwentów i najwybitniejszych studentów. Nowy rok akademicki na UAM rozpocznie wspólnota prawie 30 tysięcy studentów oraz 5 tysięcy pracowników uniwersytetu.
1: Było o nowym roku akademickim, a ten przed nami. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pociągu i to nie byle jakim. Będzie to pociąg do kultury.
4: Karol Wylemski, dyrektor Igrzyskiego Centrum Kultury. Kłaniam się wszystkim. Stwierdziłem, że fajnie by było przenieść ten format na tory prowadzące z Poznania do Berlina. Tak się zaczęły nasze rozmowy, wizyty tutaj w Poznaniu. W tamtym roku z tej współpracy powstał pilotaż. Pierwsze przejazdy, które się świetnie sprawdziły. No i cieszymy się, że możemy to kontynuować również w tym roku. Myślimy, że bardzo fajny projekt, jeszcze w kontekście rocznicowym, więc to się świetnie wpisuje i myślę, że tutaj kultura powinna łączyć. I to robimy. Oczywiście, tak jak tutaj było wspominane, sercem całego projektu jest specjalny wagon zaaranżowany, wagon kultury, w którym odbywają się różne animacje, spotkania, żywa biblioteka, jest również koncerty, rozmowy, dyskusje. Naprawdę bardzo szeroka oferta od Warszawy aż poprzez Poznań do Berlina. Co chwilę następują następne sloty kulturalne, więc naprawdę każdy może znaleźć coś tutaj dla siebie. No jeżeli chodzi o Poznań, to się będzie prezentować Teatr Wielki, Opera Poznańska, później Republika Sztuki Tusta Langusta, tutaj troszeczkę teatralnie i cyrkowo. Później Galeria Sztuki Rozruch z projektem Misterium, będąc częścią naszej wystawy polsko-niemieckiej, prezentowany w Poznaniu i w Berlinie. Następnie będzie muzycznie prezentować się Kachus, czyli Katarzyna Rachwalska. A na końcu, to jest nowość w tym roku, będzie pokaz mody. Moda też łączy, ponieważ te trzy miasta, trzy ośrodki Poznań, Berlin oraz Warszawa mocno inwestują w modę. Więc też narodził się taki pomysł we współpracy z Warszawą, żeby tą modę łączącą te miasta pokazać. Też myślę, że ciekawy ciekawy pomysł, więc serdecznie zapraszamy do pociągu, do kultury.
5: Anna Korytowska, jestem projektantem ubioru, jestem związana z Poznaniem, również z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Jestem też osobą, która prowadzi własną galerię autorską w Poznaniu na ulicy Gerbary i będę prezentowała swoje najnowsze projekty. No to jest niespodzianka tak naprawdę, natomiast będę prezentowała swój najnowszy projekt Morfe. Głównie zajmuję się projektowaniem z tkanin naturalnych. Są to proste formy ubioru oparte głównie na kwadratach, prostokątach. A takim moim motywem w projektowaniu jest również malowanie na tkaninie. I są to właśnie albo jakieś abstrakcyjne formy, albo związane z geometrią, z takich stonowanych kolorach. No i tak jak o modzie, no najlepiej ją oglądać, nie opowiadać. Także zapraszam do jakby śledzenia pociągu, bo wiem, że no nie wszyscy będą w tym pociągu, ale jak najbardziej na pewno relacja będzie, także cieszę się bardzo, że biorę udział w tym wydarzeniu.
6: Monika Kossak, ja reprezentuję ISOS Art Collective Dagmara Giej i Monika Kossak. Będziemy tworzyć performance Mysterium w czasie podróży między Poznaniem a Berlinem. Performance generalnie jest znany, jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę na Instagramie, to można łatwo znaleźć ten projekt i go zobaczyć. Natomiast tutaj będziemy, to jest opowieść o więzi między, tak jak tutaj między Poznaniem a Berlinem, tak tu więź między człowiekiem, czyli takie dorastanie, wspólne więzi, plecienie warkoczy wspólne, i to są takie performatywne działania, które mają na celu pobudzić i zwiększyć więź międzyludzką.
7: Ewa Struszczyńska-Wyle i jestem kuratorką projektu Pociąg do Kultury. Cały program powstaje naprawdę przy bardzo intensywnej współpracy z miastami. My tutaj jako kuratorzy, nasza rola polega na tym, żeby wejść w kontakt z miastem, z instytucjami, które chcą z nami pracować. Podajemy pewien temat, te korzenie to rzeczywiście wyszły troszeczkę z Berlina, ale zauważyliśmy, że one działają, że zarówno w Poznaniu u naszych kolegów i koleżanek, jak i w Warszawie pojawiły się pewne asocjacje, to nie była jakaś taka metafora obca. Natomiast nie ingerujemy już w propozycje, które dane miasto przedstawia. Tutaj takim koordynatorem i bardzo cenionym przez nas partnerem jest Wydział Biura Kultury przy Urzędzie Miejskim. To są bardzo dobre relacje, to są bardzo takie kreatywne rozmowy, a koordynatorem jest właśnie Jeżyckie Centrum Kultury, które już potem organizacyjnie, no bo to są bardzo kompleksowe przedsięwzięcia. My mamy w ciągu tych 8 przejazdów, ja nie liczyłam, ale około 40 wydarzeń i to wszystko trzeba jednak w tej przestrzeni technicznie rozwiązać, trzeba stworzyć scenariusze. Co jest jeszcze ważne, na co bym chciała zwrócić uwagę Państwu, to jest dwujęzyczność. Naszą zasadą tego formatu Pociągu do Kultury jest, że język jest nie tylko sposobem komunikacji, instrumentem komunikacji, ale język ma znaczenie kulturowe. Zasadą są programy po polsku i po niemiecku, korzystamy z tłumaczy, natomiast nasz zespół, warunkiem pracy w naszym zespole jest dwujęzyczność, żeby ta komunikacja była bezpośrednia, bez pośrednictwa właśnie instrumentu języka angielskiego czy innego. Chcemy zwrócić uwagę właśnie na te kulturowe aspekty języka, kulturowe aspekty. W tym roku tegorocznej edycji bliżej niż myślisz, to ma takie podwójne znaczenie, bo z jednej strony staramy się tym hasłem jak gdyby troszeczkę prowokować sposób myślenia, że jesteśmy nadal od siebie oddaleni, że to jest niemieckie, a to jest polskie. Chcemy ten monolit myślenia i mentalnościowy troszeczkę rozbić, mówiąc, że jesteśmy sobie bliżsi, aniżeli dalsi. Ten wagon jest doczepiany do pociągu, do normalnych kursów, ale ten wagon jest przystosowywany zawsze jak rodzaj przestrzeni teatralnej na potrzeby naszych programów. W tym roku, w tegorocznej edycji, naszą taką metaforą, hasłem wywoławczym, jeśli chodzi o samą przestrzeń, były korzenie. Designerka, która stworzyła tą przestrzeń, wyszła po prostu od tej myśli korzeni, to co nas wiąże, ale to są te korzenie, które się rozkładają. To jest ten las i drzewa, które podskórnie, pod glebą połączone są różnymi splotami, korzeniami, że te korzenie się splatają. To jest ten właściwie te sploty. Instalacja jak gdyby przekazuje tą myśl, a te korzenie materiałem, z którego zrobiona jest instalacja wnętrza, to jest wiklina. I ta wiklina ma właśnie te sploty. To jest w drodze takiego procesu na potrzeby tej przestrzeni wagonowej. Z wikliny robiona jest instalacja. I w tej instalacji tych splotów odbędą się wszystkie inne wydarzenia. Bliżej niż myślisz, korzenie, odnóżki, energia nowa, to nowe, co powstaje z korzeni starych. To są te wszystkie, to jest to pole semantyczne, którymi się kierowaliśmy i które przekładają się również na nasze programy, ale też na nasze relacje między miastami.
1: A tegoroczny program zostanie zrealizowany podczas 8 przejazdów. Szczegóły znajdziecie m.in. na stronie poznań.pl. W naszym magazynie Sport i muszę Wam przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu. Stolica Wielkopolski szykuje się do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
8: On odbędzie się w niedzielę 4 października. Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo Poznański Maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wtedy również rusza Biuro Zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe, jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
1: Powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
8: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskie maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich, z tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji dla tych wszystkich, którzy wystartują, także no będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
1: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ja przypomnę, że nadal trwają zapisy do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu mam sporo tematów z naszego miasta. Doskonałe informacje płyną z Centrum Kultury Zamek.
9: Właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym.
1: Za chwilę szczegóły. W magazynie też zaproszenie do Teatru Polskiego w Poznaniu. Będzie dłuższa rozmowa z Katarzyną Szramko, rzeczniczką tego teatru. Ale na początek tego wydania Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ i ważna informacja.
10: Oddziały wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Fundusz przewiduje zawarcie umów na to świadczenie profilaktyczne w każdym województwie. Pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego będą możliwe w październiku. Konkurs na realizatorów programu w województwie wielkopolskim trwa. Poinformujemy Państwa w momencie jego zakończenia i wyłonienia realizatorów.
1: Funduszowi zależy na jak najszybszym rozstrzygnięciu konkursów i zawarciu umów, tak aby pierwsi pacjenci mogli skorzystać z programu już w drugiej połowie października. Wiele zależy jednak od wyników konkursu. Doskonałe informacje płyną z poznańskiego zamku.
9: Owszem, zamek, właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem, został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym Lider Dostępności. Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek. Tak, ta nagroda to jest nagroda, która ma już 10-letnią tradycję. Teraz była 11. edycja i jest to konkurs ogólnopolski, czyli startują obiekty z całego kraju, w którym to konkursie chodzi o to, aby dostrzec cywilizacyjną zmianę, w której integracja wszystkich osób, także tych z niepełnosprawnościami, starszych, odbywa się po prostu, staje się rzeczywistością. Jako zamek na pewno staramy się być możliwie dostępni. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jesteśmy obiektem historycznym, który w dodatku został zaprojektowany tak, żeby budzić respekt, tak, kiedy tam się wchodzi. Także materia jest niełatwa. W zamku staramy się, aby każdy czuł się dobrze i aby każdy mógł do zamku się dostać. Pieszo, czy też na przykład poruszając się na wózku. I krok po kroku staramy się dostosowywać naszą przestrzeń do właśnie tego, jak wyobrażamy sobie miejsce otwarte dla wszystkich poznaniaków, turystów, odwiedzających nas. Otwarty dziedziniec przed zamkiem jest kolejnym etapem, w którym otwieramy zamek dla ludzi. Też właśnie ta funkcja zwiększenia dostępności zamku była ważnym elementem całego projektu. Co się bardzo udało, naszym zdaniem i zdaniem odwiedzających, to jest na przykład rampa dla wózków, która jest kilka schodów tylko, prawda? Pomyślelibyśmy, że niewiele pomiędzy poziomem chodnika a tym poziomem zero zamku, ale to było gigantyczne wyzwanie właśnie dla osób, które muszą pokonać to na wózku na przykład, albo z wózkiem. Rampa, myślimy, że też tak nie dość, że jest funkcjonalna, to też dobrze wpisała się w tą zabytkową strukturę. Podejść do budowania rampy na tym właśnie w tym miejscu mieliśmy już bardzo dużo i cieszymy się, że znalazł się architekt, który właśnie w taki sposób dyskretny, jakby współgrający z architekturą zabytkową tę rampę zaprojektował.
1: A jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o zamek, różne inwestycje?
9: Inwestycją, którą teraz można na żywo zobaczyć, to jest remont dziedzińca różanego, który jest odświeżany, ale w którym też właśnie te elementy dostępności architektonicznej się pojawiają. W zamku o dostępności staramy się myśleć szeroko. Wiemy, że nasze społeczeństwo się zmienia, jest

0: W trakcie przygotowań do nowej premiery to będą Kolumbowie, rocznik 20 na podstawie powieści Romana Bratnego. Premiera planowana jest na 28 listopada, ale zanim dojdzie do tej premiery, to wydarzeń w teatrze mnóstwo. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnej odsłony Silent Booka, na którą serdecznie zapraszamy. To jest spotkanie z literaturą, z książką. I to uwaga, można przyjść z własną książką, usiąść sobie w fotelu teatralnym i spokojnie, w ciszy, w pięknych okolicznościach czytać książkę, a później na przykład o tej książce porozmawiać. Tym razem zapraszamy do piwnicy pod sceną, bo poprzednie dwie edycje odbywały się w foyer pierwszego piętra i to dziać się będzie 24 września, na co serdecznie zapraszam, a później już nieoczekiwanie, ni stąd, ni zowąd, nastanie październik.
1: To powiedzmy słuchaczom, co w październiku w takim razie.
0: Październik już w zasadzie w Teatrze Polskim w Poznaniu kojarzy się z Queerfestem. I w tym roku jest nie inaczej. 14 października zaczynamy trzecią odsłonę festiwalu Bliscy Nieznajomi Queerfest, na którym to festiwalu pokażemy spektakle z całej Polski o tematyce otwartości, równości, z różnicowania, a jednak bycia razem. I festiwal potrwa do 23 października. Symbolem w tym roku festiwalu Queerfest, w tamtym roku był Rogal Marciński, a w tym roku jest przepiękna bamberka. I jeśli chodzi o tę bamberkę, to szukamy bamberki. Szukamy twarzy bamberki. Szukamy ludzi, którzy mają zajawkę teatralną, którzy są zakręceni na punkcie teatru. Płeć jest zupełnie nieistotna. Którzy wiedzą, jak się poruszać w przestrzeni mediów społecznościowych, i oni będą taką postacią relacjonującą festiwal, uczestniczącą w festiwalu, nadającą ton festiwalowi, no i dającą twarz bamberce. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę współtworzyć z nami festiwal Bliscy Nieznajomi Queerfest, to do 23 września czekamy na zgłoszenia. Można je wysyłać na adres po prostu marketing@teatrmyślnikpolski.pl.
1: I to przypomnę wydarzenie w październiku. Co jeszcze w październiku w Teatrze Polskim w Poznaniu?
0: Mnóstwo spektakli wyjazdowych również. Nasz spektakl Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, jedzie do Katowic i chwilę po Katowicach przenosi się nad morze, więc umożliwiamy zobaczenie naszego spektaklu
1: na północy, na południu,
0: na północy, w całej Polsce. Oprócz tego w październiku zapraszamy szkoły, bo gramy spektakle o godzinie 11. Nie tylko szkoły, zapraszamy również osoby, które o tej 11 mają czas, a nie mają go po południu. I takimi spektaklami jest Nieboska Komedia na początku miesiąca i na końcu miesiąca Very Very Hamlet. A Very Very Hamlet to jest zabaweczka, to jest rozrywka, jest zabawnie, jest wesoło, ale też z taką nutką nostalgii. Także dziać się będzie w Teatrze Polskim w najbliższym czasie. Nie ma co omijać tej części 27 grudnia. My jesteśmy otwarci, czekamy. Tu można przeczytać repertuar, tu można przysiąść, a nuż wyjdzie jakiś aktor z próby i można wdać się w dyskusję. Także to jest wspaniałe miejsce do odwiedzenia nie tylko wieczorami.
1: A tak przepięknie na naszej antenie, prosto sprzed Teatru Polskiego w Poznaniu, zachęcała
0: Katarzyna Szramko.
1: Kolejny temat: w wielkopolskich lasach wysyp grzybów. W naszym studio teraz Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: Pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin. roślin, grzybów czy zwierząt w ogóle w lesie. Obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu. I tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki. No i tutaj rzeczywiście

0: są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
1: A jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
0: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć, by nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
1: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać, symptomy, że się zatruliśmy?
0: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
0: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, w miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów.
1: A tak jeszcze a propos zbierania grzybów, jeśli mamy wątpliwości, co zebraliśmy, to zawsze możemy przyjść do Wielkopolskiego Sanepidu przy ulicy Libelta w Poznaniu. Tam udzielane są porady grzybowe.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Witam pięknie z mojego studia przy 27 grudnia w Poznaniu. Mam dla Was jak zawsze sporo tematów z naszego miasta i regionu. Na początek tego programu port lotniczy w Poznaniu. Za nami miesiące wakacyjne.
3: Wiemy już, że w lipcu i w sierpniu z poznańskiego lotniska skorzystało grubo ponad 1 000 000 pasażerów, którzy rozpoczęli albo zakończyli swoją podróż na lotnisku w Poznaniu. Marcin Wesołek, rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Ławica. Ponad 536 6 tysięcy pasażerów, to pasażerowie nasi sierpniowi. Widzimy kolejny rok z rzędu, że ten ruch wakacyjny to jest ta mocna noga lotniska w Poznaniu. Jesteśmy wciąż drugim największym regionalnym lotniskiem czarterowym w Polsce po lotnisku w Katowicach. Widać to także po tych miejscach, w które poznaniacy i wielkopolanie najchętniej latali na wakacje. Wciąż na miejscu pierwszym jest Antalya w Turcji, na kolejnych egipska Hurgada i Heraklion na greckiej Krecie. Jeszcze mamy w lotnictwie sezon letni, jeszcze można korzystać z letniej siatki połączeń przewoźników operujących z Poznania. Tutaj naprawdę możliwości jest mnóstwo. Prawie cały basen Morza Śródziemnego czeka na takich późnoletnich i wczesnojesiennych turystów i podróżników, ale my na poznańskim lotnisku myślimy już o sezonie zimowym, już szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów, tych takich dalekodystansowych. Będą w tym roku w ofercie lotniska w Poznaniu, a w zasadzie przewoźników operujących na tym lotnisku i biur podróży, loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok.
1: A my tymczasem jesteśmy cały czas w stolicy Wielkopolski i trwa nasz magazyn prosto z Poznania. A teraz przyroda. Po raz kolejny w podpoznańskim nadleśnictwie Konstantynowo wypuszczono kuropatwy.
4: Wypuszczamy kuropatwy, żeby im pomóc, żeby ten gatunek dalej był w naszym krajobrazie, bo kiedyś to był gatunek bardzo liczny, a w tej chwili ze względu na zmiany środowiskowe, zmiany klimatyczne znalazł się w bardzo dużym zagrożeniu. I to jest jedno z narzędzi, żeby wzmocnić te populacje, które jeszcze istnieją. Wojtek Fabisiak, nadleśnictwo Konstantynowo. Samo wypuszczanie, tak jak powiedziałem, to jest tylko jedno z narzędzi. Ten gatunek wymaga całorocznej opieki. Przede wszystkim trzeba znaleźć mu miejsce do życia w tej naszej dobrze zorganizowanej rolniczo Wielkopolsce. Trzeba znaleźć dla niego miejsca, gdzie jest kawałek miedzy, kawałek małego pola, kawałek zakrzaczenia. Trzeba o niego zadbać, trochę go dokarmiając, kiedy jest zima, no i czynną ochroną objąć, czyli redukować drapieżniki. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych udało się nam kupić 600 kuropatw. Pochodzą z wolierowej hodowli prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki.
5: Marek Panek, pracownik stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, zajmuje się ekologią i biologią zwierzyny drobnej, właśnie między innymi kuropatwy. Badałem ten gatunek przez wiele lat, stąd myślę, że troszeczkę na jego temat wiem. W latach 60., 70. poprzedniego wieku liczebność kuropatw w naszym kraju była wysoka. Polowano na nie intensywnie. Natomiast od początku lat 90. zaczęły się problemy, a szczególnie głęboki spadek liczebności tych ptaków nastąpił w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku. Wtedy liczebność zmniejszyła się około 3 razy w skali kraju i po tym krachu populacji nie powróciła ona do poprzedniego poziomu i obecnie utrzymuje się na w miarę stałym, ale niskim poziomie, kilkakrotnie niższym niż kilkadziesiąt lat temu. Intensyfikacja rolnictwa, przede wszystkim takie zjawiska jak upraszczanie struktury pól, powstawanie monokultur oraz coraz intensywniejsze stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które oddziaływują na zasoby pokarmowe kuropatw. To jest jedna grupa czynników. Drugie niekorzystne zjawisko to wzrost liczebności drapieżników, które polują szczególnie w okresie rozrodu, w okresie gniazdowania i zabijają zarówno wysiadujące samice, jak i niszczą zniesienia. Na skutek zarówno takich akcji jak stosowanie szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, populacja tych drapieżników znacznie wzrosła, a też zwiększyły się liczebności niektórych innych drapieżników, ponieważ generalnie wiele z tych średnich drapieżników w ostatnich latach, czy w ostatnich dziesięcioleciach ma się stosunkowo dobrze, korzystają często z pokarmu dostarczonego pochopnie przez człowieka i wzrastają liczebnie, no a w ten sposób oddziaływują negatywnie na swoje ofiary, między innymi na kuropatwy. Do tego mamy inwazję drapieżników obcych, na przykład jenotów, ostatnio szopów praczy, które również mogą przyczyniać się do spadku liczebności tych ptaków poprzez po prostu drapieżnictwo, którego przedtem nie było, którego przedtem te ptaki nie doświadczały.
1: Jakie wymierne efekty daje tak taka akcja?
5: W przypadku, kiedy w terenie jest pozostało jeszcze trochę kuropatw, prowadzenie zasiedleń jest zbędne i są one wręcz odradzane. Natomiast w sytuacji, kiedy kuropatw jest niewiele, nawet intensywne działania na rzecz poprawy sytuacji w terenie, poprawy warunków środowiskowych mogą nie przynieść szybkich rezultatów w postaci wzrostu liczebności kuropatw, ponieważ od tak niskiego poziomu odbudowa populacji trwa długo i może być niweczona przez różne niekorzystne zjawiska. Wobec tego celowe i konieczne jest stosowanie zasilania populacji, jakby wspomaganie procesu odbudowy populacji poprzez zasilenie tych populacji ptakami z zewnątrz, właśnie, czyli prowadzenie zasiedleń. Jeżeli one są wykonywane w sposób umiarkowany i właściwie, to przynoszą ten oczekiwany efekt, czyli pewne zwiększenie tej wyjściowej liczebności kuropatw, która potem dzięki już zabiegom prowadzonym w terenie, dzięki poprawie warunków środowiskowych powinna skutkować już samoczynnym wzrostem liczebności. Tutaj koledzy z kół łowieckich z tego terenu taką działalność prowadzili. Trzeba zadbać o warunki w terenie jeszcze przed wypuszczeniem, czyli kontynuować te zabiegi również po akcji zasiedleń. A te zabiegi, no to przede wszystkim właśnie ograniczenie liczebności drapieżników, które są tutaj głównym wrogiem, szczególnie tych wypuszczanych kuropatw, które jeszcze nie znają terenu i dla nich jest to bardzo ważne. A druga grupa czynników to dostarczenie schronień, które również służą ochronie przed drapieżnikami, ale również schronienia, czy jakaś roślinność wysiana na polach, na przykład poplony, których uprawianie myśliwi mogą inicjować. Taka roślinność dostarcza właśnie i schronienia, i dodatkowo pokarm, który po pierwsze sprzyja temu, że wypuszczone ptaki są stosunkowo bezpieczne, a po drugie i co ważniejsze, taka poprawa warunków środowiskowych w terenie powoduje, że może w nim żyć więcej kuropatw niż przed prowadzeniem takich działań i dzięki tych wypuszczeniom liczebność kuropatw może się zwiększyć. Obecnie ludzkość stwierdziła, że chce mieć bogatą przyrodę, więc prowadzi takie działania, żeby ten cel zrealizować. Jest to jeden z gatunków, który chcemy z powrotem mieć w większej liczebności niż obecnie. Może nawet uda się doprowadzić do stanów, które występował dawniej. I takie działania przecież prowadzimy w stosunku do różnych gatunków. Chronimy żubry, chronimy wilki, pomagamy rozprzestrzeniać się rysiom, hodujemy je i wypuszczamy. Także tego typu działania prowadzone są w stosunku do różnych gatunków. No i to jest to po prostu wyraz obecnej troski współczesnych ludzi o przyrodę. Kiedyś nie było to istotne, kiedyś zwalczaliśmy wiele gatunków i podporządkowaliśmy sobie przyrodę. Obecnie chcemy mieć ją bogatą, więc prowadzimy takie działania.
6: Marek Pakowski, wójt gminy Brodnica. To od 2012 roku gmina Brodnica uczestniczy w tej akcji, w tym programie restytucji kuropatwy i przywracaniu tego staropolskiego gatunku środowisku. Nie przestajemy i przestawać nie będziemy. W przyszłym roku również, bo za moment uchwalamy, czy przygotowujemy projekty budżetów na kolejny rok, zabezpieczymy środki finansowe w większej wartości niż w roku obecnym, bo naprawdę zależy nam na przywróceniu tego pięknego ptaszka, mimo tego, co powiedział mój przedmówca jeszcze na prelekcji. Mały, szary, ale to jest ptak, który wiąże się i wiązał zawsze z krajobrazem polskiej wsi i mam nadzieję, że wspólnie doczekamy się, że z powrotem będzie on tak pospolity jak kiedyś, bo ja pamiętam jeszcze, przemierzając najróżniejsze tereny, nie tylko swojej gminy, z moimi dziadkami, nie było praktycznie miedzy, z której nie zerwałaby się kura wodząca 20-30 pisklaków. To znaczy, ja powiem tak, przez te kilkanaście lat, w których gmina Brodnica uczestniczy w tym programie, jak powiedziałem, wykorzystujemy również tereny gminy, które w ciągu najbliższych lat nie zostały jeszcze zabudowane. Jest tam naturalny taki krajobraz, który kuropatwa właśnie preferuje. Co do wydzielania jakichś dodatkowych terenów, niestety nie. No, gmina Brodnica nie ma połaci typowo rolniczych, bo o tym też dzisiaj padło, że kuropatwa preferuje pewne środowiskowe uwarunkowania. Jest to teren przede wszystkim polny, graniczący z lasem, więc wybieramy się i selekcjonujemy wspólnie z kolegami myśliwymi takie tereny, w których ta kuropatwa czuje się jak najbardziej naturalnie.
1: Akcja od lat jednoczy samorządowców, myśliwych i leśników. Ich celem jest nie tylko wsparcie kuropatwy, lecz także wzmacnianie bioróżnorodności całego regionu. Byliśmy w lesie, a teraz zajrzymy do zoo. Otwarto tam nowy pawilon edukacyjny, mówi dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu Piotr Przyłucki.
7: Pierwsze zajęcia, myślę, że odbędą się już w miesiącu październiku. Zajęcia będą prowadzone oczywiście z zakresu zoobiologii, czyli dosyć szerokiej pojętej zoologii i biologii, nie tylko zwierząt, ale też ujęciu stref geograficznych, flory i fauny, gatunków roślin i zwierząt. Zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych, także i seniorów. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak centrum edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale. Człowiek jako gatunek nigdy w historii ludzkości nie miał takiego szerokiego dostępu do wiedzy. Ale dostęp do wiedzy to nie znaczy umiejętność korzystania z tej wiedzy. Tą edukacją naszą należy nakierować. Mówię o tematyce zoobiologicznej. Współczesne pokolenia na to nie tylko na wrażliwość, ale i naukę. To wszystko trzeba połączyć, żeby to było spójne.
1: Zajęcia dla gości zoo można będzie prowadzić przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Lokalizacja centrum tuż przy głównej bramie do ogrodu umożliwi także bezproblemowe dotarcie na zajęcia, między innymi dzięki komunikacji miejskiej. W naszym programie teraz Zarząd Dróg Miejskich i ważna informacja.
8: W północnej części ulicy Szyperskiej na odcinku od numeru 13A do skrzyżowania z ulicą Garbary dobiegają właśnie końca prace związane z budową nowego fragmentu tej ulicy. Roboty wykonuje inwestor zewnętrzny na podstawie umowy podpisanej z miastem. Po zakończeniu prac budowlanych ważnym elementem i etapem prac jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na całym odcinku ulicy Szyperskiej, obejmującym jej istniejącą i nowo wybudowaną część, to jest od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego aż do ulicy Garbary na wysokości ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć wprowadzanie nowej organizacji ruchu. Zakłada ona przede wszystkim zmianę, która ma spowodować, że nie będzie przejazdów tranzytowych pod oknami mieszkańców ulicy Szyperskiej po otwarciu nowego odcinka ulicy. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana, która spowoduje, że ulica Szyperska stanie się jednokierunkowa na odcinku od numeru 13B do ulicy Estkowskiego. Z kolei wprowadzenie jednego kierunku na tej ulicy pozwoli wyznaczyć na jezdni brakujący odcinek Wartostrady. Na uwolnionym pasie ruchu wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga dla rowerów i połączy ona infrastrukturę rowerową na ulicy Estkowskiego z nowo wybudowaną drogą rowerową w północnej części ulicy Szyperskiej i w ten sposób zapewni ciągłość Wartostrady po tej stronie miasta. Istotnym elementem nowej organizacji ruchu będzie również to, że kierowcy, którzy jadą ulicą Estkowskiego, nie będą mogli skręcić w ulicę Szyperską. Skręt będzie dopuszczony tylko dla rowerzystów, a dojazd do ulicy Szyperskiej dla pozostałych pojazdów możliwy będzie od strony ulicy Garbary. Mieszkańcy zyskają nowy wjazd i wyjazd z osiedla przy skrzyżowaniu z ulicą Północną, bo nowy fragment ulicy Szyperskiej będzie dwukierunkowy. Skrzyżowanie ulicy Garbary Północnej i Szyperskiej ma zostać przebudowane przez inwestora działającego na terenie Starej Rzeźni. Dla zachowania bezpieczeństwa wzdłuż nowo powstałej drogi rowerowej nie będzie możliwości parkowania na ulicy Szyperskiej na wysokości numeru 14. Kilka miejsc podstawowych, które się tam znajduje, zostanie usuniętych. To są miejsca po wschodniej stronie ulicy. Warto jednak zauważyć, że nowe miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na innym odcinku ulicy Szyperskiej na wysokości dawnego kapitanatu. Przy kapitanacie wprowadzona będzie jeszcze jedna ważna zmiana, mianowicie jeden kierunek ruchu. Kierowcy będą się mogli poruszać od ulicy Garbary w stronę zabudowy mieszkaniowej. Wyjazd na ulicę Garbary nie będzie możliwy. A od 23 września, czyli od przyszłego tygodnia, planowany jest montaż nowych znaków i wykonanie oznakowania poziomego na jezdni. Co ważne, nowe zasady poruszania się będą obowiązywać od razu po ich wdrożeniu.
1: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Ten kwadrans zaczniemy od okolic Poznania.
9: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie podczas patrolu zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki BMW. Sprawdzenie danych tego kierującego, którym okazał się 37-latek, w policyjnych systemach szybko wykazało, że mężczyzna posiada obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na okres 4 lat. Pomimo tego zakazu zdecydował się on prowadzić samochód. Policjanci dalej sprawdzili również pojazd, którym poruszał się mężczyzna. Wtedy okazało się, że BMW jest poszukiwane przez policjantów z Łodzi, a to w związku ze sprawą dotyczącą przywłaszczenia. Na tym nie zakończyły się ustalenia funkcjonariuszy. 38-latek był także osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za nieuiszczone wcześniejsze grzywny. Dodatkowo badanie policyjne alkomatem wykazało, że kierujący w trakcie prowadzenia samochodu znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna ten został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe oraz zgromadzili materiał dowodowy, a sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Dwa dni później 38-latek stanął przed sądem. Sąd uznał go za winnego i wymierzył mu karę 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto mężczyzna został zobowiązany do wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także zapłaty 10 tysięcy złotych na wiązki na rzecz Skarbu Państwa.
1: O szczegółach tej sprawy mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w poznańskim zamku, a ze mną
10: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
1: I tym razem wyjątkowa wystawa.
10: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne.
1: I tutaj na dzień dobry przy drzwiach, co nas wita?
10: No, zaskakujący obiekt, bo spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach, pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji, czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia, od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem.
1: Gdy wszedłem tutaj, no to robi trochę taki mroczny klimat ta instalacja.
10: No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek no, jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
1: Dlaczego pani postanowiła przyjść i zobaczyć wystawę?
11: Ach, bo jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami tutaj na Świętym Marcinie. Tak? I dzisiaj przyszłam popodziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
1: I jakie pierwsze wrażenia?
11: Niesamowite, że tak powiem, niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salvadora Dali. Jest urokliwy.
12: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu, jakby rozmawiania z ludźmi na ten temat.
1: Możemy oglądać wystawę i jakie pierwsze wrażenia?
12: Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salvadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
10: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
1: Kocimiętka, faktycznie.
10: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
1: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
10: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami, z takim trochę psychodelicznym, tak, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki.
1: Teraz przejdziemy sobie do następnej sali.
10: Tak, już od razu widzimy decyzją kuratorki wystawy profesor Anny Król. Właściwie zawsze nam się mieszają te porządki. Sztuka współczesna występuje razem ze sztuką dawną. Młodopolscy artyści razem z żyjącymi artystami, artystkami. Dla kuratorki ważny był temat, sposób podjęcia tematu, a nie chronologia. Dlatego możemy na przykład zobaczyć zimowe pejzaże właśnie w wydaniu klasyka sztuki. Możemy podejść tutaj bliżej, bo to wymaga też trochę czasami takiego przybliżenia się. A więc na przykład Józef Czajkowski i taki pejzaż zimowy, a tutaj Michał Zawada, współczesny artysta, który obrazuje już taki bardzo niepokojący element, jakby odnoszący się do współczesnej naszej sytuacji.
1: Te ptaki, mianowicie... no właśnie, bo te ptaki są w locie, ale niestety...
10: No, one spadają po prostu. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj w tej pracy ze spadającymi ptakami trochę niewielki atlas ptaków. Możemy spróbować rozpoznać gatunki, to jest świetna, trochę taki szybki sprawdzian naszej wiedzy i tutaj orientacji w tym świecie.
1: Tutaj chyba widzę sikorkę, tak?
10: Tak, tak. Jest żuraw, jest czapla, jest łabędź, ale to są ptaki właśnie w takich niepokojących, byśmy powiedzieli, nienaturalnych pozycjach.
1: Ale są też egzotyczne chyba ptaki, tam jest koliber?
10: Może być i koliber. Tak, na wystawie to też proszę być świadomym, że zobaczymy właśnie nie tylko rośliny. Pojawi się bardzo wiele ptaków, także w wydaniu na przykład XIX-wiecznych artystów, akademików, którzy uwieczniali wręcz w takich studiach malarskich, ucząc się puls, jakie przyjmują ptaki, tego jak w różnych właśnie pod różnymi kątami pokazać anatomię tych zwierząt, no ale właśnie także już takie odwołanie się do kryzysu klimatycznego.
1: Przypomnę, że znajdujemy się w Poznańskim Zamku. Ze mną Dorota Żaglewska z Poznańskiego Zamku.
10: Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, widoki znad Dniepru, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników, czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej. Ona była ceniona dla właściwości zdrowotnych. Możemy podejść do tej dziewanny bliżej. Ona jak na taki olbrzymi okaz prawdziwej rośliny jest bardzo niewielkim obrazem, ale to typowe dla Stanisławskiego. W jego kompozycji ta dziewanna zajmuje sporo miejsca, a jest rośliną, która w rzeczywistości osiąga rozmiary nawet do 2 metrów wysokości. Ceniona za takie lecznicze właściwości dla gardła, dla dróg oddechowych, była też synonimem lata i takiego rozkwitu żywotności, życia. Wręcz w takiej tradycji już od średniowiecza Jan Długosz na przykład zestawia dziewannę z marzanną. Marzanna to symbol śmierci, którą potem żegnamy na wiosnę, zaś dziewanna właśnie życia, lata i tego, co w takim rozkwicie.
1: A tutaj mamy kolejną pracę.
10: Tak, to jest kompozycja Tadeusza Richtera pod tytułem Wrony. To jest taka mroczna, japonizująca kompozycja czarnych ptaków siedzących na czarnych gałęziach. Wron jeszcze zresztą zobaczymy tutaj na tej wystawie więcej. Możemy więc obserwować te same gatunki ujęte w różnych stylistykach, no i także w różnych symbolicznych zbiorach. To jest praca wypożyczona z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Ile łącznie do zobaczenia tych prac tutaj w Poznańskim Zamku?
10: Około 160 prac. To są rzeczywiście z bardzo różnych kolekcji, z różnych muzeów i kolekcji prywatnych, wypożyczone obiekty właściwie z całej Polski. Cieszymy się, bo wiele z nich nigdy w ogóle nie było pokazywanych na wystawach. Inne są bardzo rzadkie i rzeczywiście połączenie, takie autorskie, kuratorskie połączenie sztuki współczesnej, tej klasycznej sztuki z dziełami botanicznymi, czyli takimi, które często nie były pomyślane jako artystyczne, ale miały pokazywać roślinę, służyły celom medycznym, kiedyś przecież jako zielniki, czy takim spożywczym, to jest coś, co czyni tą wystawę wyjątkową.
1: Przypomnijmy, do kiedy będzie można oglądać tę ekspozycję?
10: Wystawa jest czynna do 6 grudnia. Warto sobie zarezerwować już teraz czas, bo cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: O tym wszystkim prosto z Poznańskiego Zamku mówiła
10: Dorota Żeglewska.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
10: Dziękuję.
1: Byliśmy w Poznańskim Zamku, a teraz Nowe Miasto.
13: Zazieleniliśmy nieużytkowany plac na osiedlu Piastowskim przy moście Królowej Jadwigi. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. To teren o powierzchni około 0,5 hektara. Teraz tam mamy nie tylko nowe rośliny, ale też niecki retencyjne czy małą architekturę. W takich nieckach retencyjnych po opadach gromadzi się deszczówka, a w tym nowym parku powstały 3 takie niecki, czyli są to odpowiednio przygotowane zagłębienia na wodę. Główną osią komunikacyjną parku jest alejka spacerowa z mineralnej i wodoprzepuszczalnej nawierzchni. Ona została również połączona z wartostradą. Mamy tam ścieżkę dydaktyczną z tablicami edukacyjnymi. Do tego w ramach zadania postawiono też tak zwane hotele dla owadów, na drzewach budki lęgowe dla ptaków. Do tego schronienie znajdą też płazy w specjalnie przygotowanych dla nich miejscach zimowania. Zagospodarowanie zielenią terenu na osiedlu Piastowskim to część projektu, który obejmuje też większość teren przy stadionie Szyca na Wildzie.
1: A tam, przypomnę, prace jeszcze trwają.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie będzie sporo o naszym bezpieczeństwie. Chodzi o kaski i o pewną akcję.
4: Ministerstwo Infrastruktury razem z Ministerstwem Edukacji ze środków funduszy europejskich ufundowało dla 65 tysięcy uczniów właśnie kaski, które są właśnie dystrybuowane u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Będzie również Leszno, Kalisz i Piła.
3: O tym na początek naszego programu.
5: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
3: Będzie też o wyjątkowej imprezie.
6: Jako stowarzyszenie Na Tak już 5 października organizujemy trzecią edycję przeglądu tanecznego Tańczmy Wszyscy.
3: Powiemy też o stażach studenckich w Poznaniu. Zaczynamy program. Na początek sala sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przekazano tam dyrektorom oraz delegacjom uczniów szkół podstawowych kaski zakupione w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas spotkania kaski zostały przekazane szkołom podstawowym m.in. z powiatów Gnieźnieńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Obornickiego, Poznańskiego, Szamotulskiego, Średzkiego, Śremskiego, a także uczniom z Poznania.
7: Hanna Walkowiak, dyrektor Szkoły 50. W Poznaniu. Dzisiaj przyjechaliśmy po odbiór kasków rowerowych. Idea bardzo warta kontynuacji, powiedziałabym tak.
3: Jest pani dzisiaj tutaj z uczniami, tak?
7: Tak, jestem z uczniami, którzy w ubiegłym roku szczęśliwie zdali kartę rowerową.
3: Co myślicie o kaskach?
8: Bardzo potrzebne, bo jak się upadnie, to można sobie coś zrobić w głowie.
9: Wojciechowska Adrianna, dyrektor ZSP Więckowice ze swoimi reprezentantami. Wyjątkowy dzień dzisiaj. Takie przypieczętowanie tych zmian pozytywnych, które się odbyły. Myślę, że jest to bardzo dobry kierunek i te przepisy powinny być jeszcze bardziej rozszerzane i jeszcze bardziej zaostrzane, dlatego że i jako mama, i jako dyrektor, i jako osoba obserwująca, no widzimy te niebezpieczne zachowania na drogach, więc myślę, że to jest dobry krok w dobrą stronę.
3: I tutaj jest właśnie mama z uczniami. Witam pięknie.
10: Dzień dobry.
3: Co pani myśli o tych kaskach?
10: No bardzo, bardzo się cieszę, że dzieci będą mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły, bo dużo uczniów z naszej szkoły jednak na rowerach, na lekcje dojeżdża.
3: I tutaj właśnie do Poznania przyjechali uczniowie. Skąd przyjechaliście?
11: Więckowic. Po kaski. Spotykamy się często na drodze i jeździmy razem. Na przykład jak ludzie jeżdżą na drogach, to niektórzy jeżdżą normalnie, a niektórzy jakoś inaczej, niebezpiecznie, no to lepiej, żeby mieć.
3: Byłeś świadkiem jakichś takich zdarzeń, takich niebezpiecznych manewrów?
11: Nie, nie byłam.
12: Ja byłam. Trochę nieprzyjemnie się to oglądało.
9: Kilkukrotnie tak. I to akurat nie pod naszą szkołą, natomiast byłam świadkiem tego, jak uczeń szkoły wyjechał rowerem ze szkoły wprost pod koła samochodu.
13: Tak, odbieramy kaski. Podobno dostaliśmy jako jedna ze szkół w Wielkopolsce. Znaczy ja uważam, że dobrze, bo to dzisiaj jest tak duży ruch na drogach, że kiedyś nie wnosiliśmy kasków, jak jeździliśmy rowerami, ale było dużo mniej samochodów. Dzisiaj są samochody, jest ich bardzo dużo, w związku z tym uważam, że to jest właściwa decyzja.
3: No właśnie, chłopaki, dzisiaj przyjechaliście tu do Poznania po...
12: Po kaski.
14: Też po kaski, bo chronią głowę.
13: My organizujemy rajdy rowerowe i zawsze dzieci mają założone kaski. Mamy na wyposażeniu szkoły też kaski, które zawsze wypożyczamy, jeśli jest taka potrzeba.
4: Karolina Fabiszulc, pierwsza wicewojewoda Wielkopolska. Ministerstwo Infrastruktury razem z Ministerstwem Edukacji ze środków funduszy europejskich ufundowało dla 65 tysięcy uczniów właśnie kaski, które są właśnie dystrybuowane u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Będzie również Leszno, Kalisz i Piła. Tam również trafią do tych uczniów z subregionów te kaski. Dla uczniów, którzy zdali w tym roku wynik pozytywny na kartę rowerowa. Oni otrzymują je na zawsze. To są ci uczniowie, te uczennice, które w tym roku z wynikiem pozytywnym zdali kartę rowerową. To jest test, taki pierwszy poważny egzamin, który uczniowie w swoim życiu mają. W czwartej klasie zdają w tym momencie technikę. Także niestety, ale też są statystyki, które pokazują, że nie wszyscy nasi uczniowie sobie w Wielkopolsce zdali tą kartę, więc myślę, że tutaj też pokazujemy to, że za dobre wyniki nauki, za to, że są bezpieczne szkoły, które biorą udział w różnych innych projektach edukacyjnych w tym temacie, nagradzamy tych uczniów właśnie tym kaskiem i pokazujemy też, uczymy, bo dzisiaj będziemy też o tym mówić, uczniów tych dobrych nawyków, że tak jak zapinamy pas w samochodzie, tak weszły od czerwca przepisy, które nakazują, żeby ten kask podczas używania czy jeżdżenia na rowerze, czy hulajnodze rzeczywiście mieć założony na głowie, a nie gdzieś tam pod pachą, bo to rzeczywiście może uratować nasze zdrowie i życie. Ja używam kasku, ponieważ mam akurat syna w czwartej klasie, który zdawał tą kartę rowerową i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym nie używała tego kasku i też będziemy dzisiaj mówić, ponieważ są obecni na sali sesyjnej u nas uczniowie, którzy mam nadzieję będą też takimi ambasadorami dla tych dorosłych rodziców, czy dziadków, czy cioci i wujków, żeby rzeczywiście te kaski używać podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze.
15: Pomocny inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Do tego zobowiązują nas przepisy, które zmieniły się, czyli do 16 roku życia musimy używać, jednak my zachęcamy, aby tej bariery wiekowej nie było. Zachęcamy do tego, żeby wszyscy używali kasków zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach elektrycznych, dlatego, że niestety na terenie Poznania, na terenie całej Wielkopolski, ale również na terenie całego kraju dochodzi do bardzo wielu wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników, również do wypadków tragicznych.
3: A jak to z tym przestrzeganiem tych przepisów tutaj u nas w Wielkopolsce?
15: Muszę powiedzieć, że nasi tutaj obywatele są dość tak do tych przepisów się dostosowali i naprawdę notujemy bardzo mało wykroczeń w tym zakresie.
16: Agnieszka Jelińska-Hok, Szkoła Podstawowa 63 w Poznaniu. Przyjechałam z dwójką naszych uczniów, z reprezentantami. No wydarzenie wyjątkowe, bo myślę, że dbałość o bezpieczeństwo dzieci wyjątkowa, więc wydarzenie wyjątkowe.
3: No właśnie, powiedzcie.
17: No potrzebne są bardzo te kaski, ponieważ no bezpieczeństwo i to mocne. Jakby na przykład jak ktoś się przewróci na rowerze, to ochronią.
18: Tak, są potrzebne kaski.
3: A byliście świadkami, że ktoś jeździ na tym rowerze, ale w sposób taki nieodpowiedni?
17: Tak, byłem nieraz. Na przykład...
16: Po drodze nawet, jak jechaliśmy. Pamiętacie? Po drodze, jak jechaliśmy. Jechał
17: bez
16: pan
17: kasku
16: właśnie,
17: po prostu ktoś...
16: No bezpieczeństwo uczniów w każdym obszarze jest najważniejsze tak naprawdę. I tu, jeśli chodzi o kaski i o aktywność fizyczną, bo tu się łączą dwie rzeczy. Aktywność fizyczna plus bezpieczeństwo, więc jak najbardziej.
19: Komisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Obowiązkiem jest noszenie tych kasków ochronnych osób do 16 roku życia, aczkolwiek my cały czas zachęcamy, by te kaski z tą magiczną liczbą, gdy skończymy 16 lat, nie zostały schowane do szafy, tylko nadal były przez nas używane, użytkowane. Musimy pamiętać, że my jako dorośli też dajemy dobry przykład tym najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego i musimy pamiętać, że naprawdę kask chroni naszą głowę, to co mamy najważniejsze, czyli naszą głowę i naprawdę kask jest bardzo potrzebny. Tutaj na pewno minimalizuje obrażenia w sytuacjach takich niebezpiecznych na drogach, w sytuacjach kolizji czy wypadków drogowych, więc tutaj zachęcamy wszystkich do noszenia kasków. Nie chcemy nikogo straszyć też mandatami karnymi, aczkolwiek musimy przypomnieć i tutaj zaznaczyć, że za brak kasku na głowie ochronnego osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem, hulajnogą elektryczną, czy innymi urządzeniami transportu osobistego grozi mandat karny. Taki mandat może otrzymać opiekun lub rodzic dziecka. Ten mandat jest w wysokości 100 zł, aczkolwiek no, nie ma większej tragedii niż pozbawić kogoś życia, zdrowia przez naszą taką lekkomyślność. Nie mamy po prostu tego kasku na głowie. Edukujemy, jesteśmy w szkołach podczas kontroli drogowych. Również policjanci zwracają uwagę na takie osoby. No i cały czas przypominamy, apelujemy, by te kaski na głowach były.
3: Kaski są przekazywane uczniom w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej finansowanego z funduszy europejskich na infrastrukturę klimat środowisko 2021-2027. Inicjatywa ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat.
5: Zmieniamy temat.
3: Teraz w naszym programie coś dla miłośników tańca i nie tylko.
6: Dokładnie tak, jako Stowarzyszenie Na Tak już 5 października organizujemy trzecią edycję przeglądu tanecznego Tańczmy Wszyscy. Filip Gruszczyński, Stowarzyszenie Na Tak. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na scenach Auli Artis w Poznaniu będą występować osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czy to ruchowymi, intelektualnymi, będą też osoby z zespołem Downa. Co ważne, przyjedzie kilkanaście grup z całej Wielkopolski, z różnych szkół, warsztatów terapii zajęciowych, świetlic i innych NGO-sów i organizacji pozarządowych. Będą oni na deskach Auli Artis prezentować swoje umiejętności taneczne.
3: Nie chodzi o to, by rywalizować, by tutaj się prześcigać, prawda?
6: Absolutnie nie. My już trzeci raz z rzędu pokazujemy, że taniec jest niesamowitą formą rehabilitacji i integracji, ponieważ ci tancerze i tancerki dokładają wszelkich starań i jakby wyrażają siebie poprzez ten taniec, więc dla nich jest to i forma ruchu, i forma spędzania wolnego czasu, ponieważ oczywiście przed przeglądem oni regularnie ćwiczą, przygotowują się, mają regularne próby i spotkania, no a przede wszystkim jest to też taka możliwość dla nich zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością.
3: A jakie były reakcje, gdy dowiedzieli się, że odbędzie się ta impreza po raz kolejny?
6: Jest to dla nich niesamowita nobilitacja. Myślę, że mogę szczerze powiedzieć, że dla tych osób z niepełnosprawnościami możliwość występu na deskach Auli Artis i przed publicznością jest takim samym wyróżnieniem jak, nie wiem, dla sportowca, który zdobyłby wręcz złoty medal. Więc dla nich to już jest największa nagroda, ale myślę, że największą nagrodą będzie dla nich gromki aplauz, uśmiechnięte twarze wszystkich zgromadzonych osób i taka wdzięczność, że to, co robią, naprawdę ma sens i podoba się innym ludziom.
3: A teraz trwają próby, tak?
6: Dokładnie tak. Tancerze regularnie ćwiczą, przygotowują się, będą prezentować różne układy. Będą tańce nowoczesne, współczesne, tradycyjne, elementy baletu, elementy tańców ludowych. Więc tutaj to spektrum ich umiejętności jest bardzo szerokie. Nie ma jednej narzuconej kategorii, że wszyscy muszą dostosować swój układ na przykład do tańców współczesnych. Tutaj liczymy na to, że te kilkanaście grup zaprezentuje to, co potrafi najlepiej, czyli poprzez taniec wyrażą siebie. Trzecia edycja przeglądu Tańczmy Wszyscy odbędzie się już 5 października na deskach Auli Artis w Poznaniu i już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. Wstęp jest bezpłatny.
3: Zapraszał na naszej antenie Filip Gruszczyński ze Stowarzyszenia Na Tak. Kultura w naszym programie. Teraz gość w studio.
20: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
3: No właśnie, z czym dzisiaj przychodzisz do naszego studia?
20: Z Festiwalem Słuchowisk, który jest takim flagowym projektem Fundacji Fonorama. On w tym roku odbywa się pomiędzy 7 a 11 października, z takim epilogiem, wisienką na torcie jeszcze 13. Festiwal Słuchowisk przede wszystkim stara się gdzieś zmapować takie różne zjawiska, które mieszczą się pod tym dosyć szerokim pojęciem, bo teraz mamy całą kulturę słuchania podcastów i to staje się modne i to jest bardzo, nas to cieszy oczywiście, bo zmysł słuchu przez wiele lat był taki trochę pomijany, ale cierpimy na zmęczenie ekranami, co się nasiliło w pandemii. Wszyscy się zorientowali, że bardzo dużo czasu spędzamy właśnie przed różnego rodzaju ekranami i nie jest to może dobre, więc warto czasami dać odpocząć oczom i dać się otworzyć uszom.
3: Obowiązują jakieś zapisy, jak to wygląda?
20: Mamy część dla praktyków, warsztaty z jedne z Agnieszką Szczepańczyk z sound designu w słuchowiskach, a drugie z naszą gościnią z Wielkiej Brytanii Jessica Drongul, która poprowadzi warsztaty z reżyserii słuchowisk. To są jedyne wydarzenia, na które obowiązują zapisy. Nadal na nie wstęp jest wolny, tak jak na cały festiwal. Większość wydarzeń odbywa się w coworkingu muzycznym i domu słuchowisk przy Świętym Marcinie 75, więc faktycznie jesteśmy dostępni i pomiędzy właśnie 7 a 11 otwieramy swoje drzwi i podwoje dla wszystkich chętnych, żeby się rzucić uchem w świat tych dźwiękowych opowieści.
3: Wydarzenie, przypomnę, jest bezpłatne. A teraz poznański Strzeszyn.
21: Pod koniec sierpnia podczas wykopów pod kanalizację na ulicy Biskupińskiej natrafiono na szczątki niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Wykonawca niezwłocznie wstrzymał roboty budowlane oraz powiadomił policję, która zabezpieczyła teren i wezwała techników oraz prokuratora. Po oględzinach okazało się, że mamy do czynienia z grobem masowym i konieczne jest wstrzymanie na dłużej prac budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Biskupińskiej i Lirycznej. Znalezisko przejęła Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost. Przedmioty znalezione przez archeologów potwierdziły, że jest to grób niemieckich żołnierzy pochowanych masowo po walkach podczas II wojny światowej. Uciekali na północ od miasta z oblężonej twierdzy Poznań. Ciała poległych zbierano z okolicy i chowano właśnie w grobach masowych. Do tej pory wydobyto szczątki 55 żołnierzy. Wciąż znajdowane są jeszcze pojedyncze szczątki, którymi pomost zajmuje się na bieżąco. Przewiduje się przedłużenie zamknięcia ulicy Biskupińskiej między ulicą Krajenecką i Liryczną do połowy października, jednak może się to zmienić w związku z kolejnymi ewentualnymi znaleziskami.
3: Mówił na naszej antenie Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc. Staże potrwają 4 miesiące. Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski są przyjmowane do 15 października. W formularzu można aplikować na maksymalnie 5 miejsc.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Witam pięknie z mojego studia przy 27 grudnia w Poznaniu. Mam dla Was jak zawsze sporo tematów z naszego miasta i regionu.
5: To warto wiedzieć.
3: Na początek tego programu port lotniczy w Poznaniu. Za nami miesiące wakacyjne.
0: Wiemy już, że w lipcu i w sierpniu z poznańskiego lotniska skorzystało grubo ponad 1 000 000 pasażerów, którzy rozpoczęli albo zakończyli swoją podróż na lotnisku w Poznaniu. Marcin Wesołek, rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Mławica. Ponad 536 tysięcy pasażerów to pasażerowie nasi sierpniowi. Widzimy kolejny rok z rzędu, że ten ruch wakacyjny to jest ta mocna noga lotniska w Poznaniu. Jesteśmy wciąż drugim największym regionalnym lotniskiem czarterowym w Polsce po lotnisku w Katowicach. Widać to także po tych miejscach, w które poznaniacy i wielkopolanie najchętniej latali na wakacje. Wciąż na miejscu pierwszym jest Antalya w Turcji, na kolejnych Egipt. Hurgada i Heraklion na greckiej Krecie. Jeszcze mamy w lotnictwie sezon letni, jeszcze można korzystać z letniej siatki połączeń przewoźników operujących z Poznania. Tutaj naprawdę możliwości jest mnóstwo. Prawie cały basen Morza Śródziemnego czeka na takich późnoletnich i wczesnojesiennych turystów i podróżników, ale my na poznańskim lotnisku myślimy już o sezonie zimowym, już szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów, tych takich dalekodystansowych, będą w tym roku w ofercie lotniska w Poznaniu, a w zasadzie przewoźników operujących na tym lotnisku i biur podróży, loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok.
3: A my tymczasem jesteśmy cały czas w stolicy Wielkopolski i trwa nasz magazyn prosto z Poznania, a teraz przyroda. Po raz kolejny w podpoznańskim nadleśnictwie Konstantynowo wypuszczono kuropatwy.
2: Wypuszczamy kuropatwy, żeby im pomóc, żeby ten gatunek dalej był w naszym krajobrazie, bo kiedyś to był gatunek bardzo liczny, a w tej chwili ze względu na zmiany środowiskowe, zmiany klimatyczne znalazł się w bardzo dużym zagrożeniu i to jest jedno z narzędzi, żeby wzmocnić te populacje, które jeszcze istnieją. Wojtek Fabisiak, Nadleśnictwo Konstantynowo. Samo wypuszczanie, tak jak powiedziałem, to jest tylko jedno z narzędzi. Ten gatunek wymaga całorocznej opieki. Przede wszystkim trzeba znaleźć mu miejsce do życia w tej naszej dobrze zorganizowanej rolniczo Wielkopolsce. Trzeba znaleźć dla niego miejsca, gdzie jest kawałek miedzy, kawałek małego pola, kawałek zakrzaczenia. Trzeba o niego zadbać, trochę go dokarmiając, kiedy jest zima, no i czynną ochroną objąć, czyli redukować drapieżniki. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych udało się nam kupić 600 kuropatw, pochodzą z wolierowej hodowli prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki.
22: Marek Panek, pracownik stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, zajmuje się ekologią i biologią zwierzyny drobnej, właśnie między innymi kuropatwy. Badałem ten gatunek przez wiele lat, stąd myślę, że troszeczkę na jego temat wiem. W latach 60., 70. poprzedniego wieku liczebność kuropatw w naszym kraju była wysoka. Polowano na nie intensywnie. Natomiast od początku lat 90. zaczęły się problemy, a szczególnie głęboki spadek liczebności tych ptaków nastąpił w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku. Wtedy liczebność zmniejszyła się około 3 razy w skali kraju i po tym krachu populacji nie powróciła ona do poprzedniego poziomu i obecnie utrzymuje się na w miarę stałym, ale niskim poziomie, kilkakrotnie niższym niż kilkadziesiąt lat temu. Intensyfikacja rolnictwa.
5: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
22: Przede wszystkim takie zjawiska jak upraszczanie struktury pól, powstawanie monokultur oraz coraz intensywniejsze stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które oddziaływują na zasoby pokarmowe kuropatw. To jest jedna grupa czynników. Drugie niekorzystne zjawisko to wzrost liczebności drapieżników, które polują szczególnie w okresie rozrodu, w okresie gniazdowania i zabijają zarówno wysiadłości, hodujące samice, jak i niszczą wzniesienia. Na skutek zarówno takich akcji jak stosowanie szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, populacja tych drapieżników znacznie wzrosła, a też zwiększyły się liczebności niektórych innych drapieżników, ponieważ generalnie wiele z tych średnich drapieżników w ostatnich latach czy w ostatnich dziesięcioleciach ma się stosunkowo dobrze, korzystają często z pokarmu dostarczonego pochopnie przez człowieka i wzrastają liczebnie, no a w ten sposób oddziaływują negatywnie na swoje ofiary, między innymi na kuropatwy. Do tego mamy inwazję drapieżników obcych, na przykład jenotów, ostatnio szopów praczy, które również mogą przyczyniać się do spadku liczebności tych ptaków poprzez po prostu drapieżnictwo, którego przedtem nie było, którego przedtem te ptaki nie doświadczały.
3: Jakie wymierne efekty daje taka akcja?

0: czyli pewne zwiększenie tej wyjściowej liczebności kuropatw, która potem dzięki już zabiegom prowadzonym w terenie, dzięki poprawie warunków środowiskowych powinna skutkować już samoczynnym wzrostem liczebności. Tutaj koledzy z kół łowieckich z tego terenu taką działalność prowadzili. Trzeba zadbać o warunki w terenie jeszcze przed wypuszczeniem, czyli kontynuować te zabiegi również po akcji zasiedleń. A te zabiegi, no to przede wszystkim właśnie ograniczenie liczebności drapieżników, które są tutaj głównym wrogiem, szczególnie tych wypuszczanych kuropatw, które jeszcze nie znają terenu i dla nich jest to bardzo ważne. A druga grupa czynników to dostarczenie schronień, które również służą ochronie przed drapieżnikami, ale również schronienia, czy jakaś roślinność wysiana na polach, na przykład poplony, których uprawianie myśliwi mogą inicjować. Taka roślinność dostarcza właśnie i schronienia, i dodatkowe pokarm, który po pierwsze sprzyja temu, że wypuszczone ptaki są stosunkowo bezpieczne, a po drugie i co ważniejsze, taka poprawa warunków środowiskowych w terenie powoduje, że może w nim żyć więcej kuropatw niż przed prowadzeniem takich działań i dzięki tych wypuszczeniom liczebność kuropatw może się zwiększyć. Obecnie ludzkość stwierdziła, że chce mieć bogatą przyrodę, więc prowadzi takie działania, żeby ten cel zrealizować. Jest to jeden z gatunków, który chcemy z powrotem mieć w większej liczebności niż obecnie. Może nawet uda się doprowadzić do stanów, które występował dawniej. I takie działania przecież prowadzimy w stosunku do różnych gatunków. Chronimy żubry, chronimy wilki, pomagamy rozprzestrzeniać się rysiom, hodujemy je i wypuszczamy. Także no, tego typu działania prowadzone są w stosunku do różnych gatunków. No i to jest to po prostu wyraz obecnej troski współczesnych ludzi o przyrodę. Kiedyś nie było to istotne, kiedyś zwalczaliśmy wiele gatunków i podporządkowaliśmy sobie przyrodę. Obecnie chcemy mieć ją bogatą, więc prowadzimy takie działania.
1: Marek Pakowski, wójt gminy Brodnica. To od 2012 roku gmina Brodnica uczestniczy w tej akcji, w tym programie restytucji kuropatwy i przywracaniu tego staropolskiego gatunku środowisku. Nie przestajemy i przestawać nie będziemy. W przyszłym roku również, bo za moment uchwalamy, czy przygotowujemy projekty budżetów na kolejny rok, zabezpieczymy środki finansowe w większej wartości niż w roku obecnym, bo naprawdę zależy nam na przywróceniu tego pięknego ptaszka, mimo tego, co powiedział mój przedmówca jeszcze na prelekcji. Mały, szary, ale to jest ptak, który wiąże się i wiązał zawsze z krajobrazem polskiej wsi i mam nadzieję, że wspólnie doczekamy się, że z powrotem będzie on tak pospolity jak kiedyś, bo ja pamiętam jeszcze, przemierzając najróżniejsze tereny, nie tylko swojej gminy, z moimi dziadkami, nie było praktycznie miedzy, z której nie zerwałaby się kura wodząca 20-30 pisklaków. To znaczy, ja powiem tak, przez te kilkanaście lat, w których gmina Brodnica uczestniczy w tym programie, jak powiedziałem, wykorzystujemy również tereny gminy, które w ciągu najbliższych lat nie zostały jeszcze zabudowane. Jest tam naturalny taki krajobraz, który kuropatwa właśnie preferuje. Co do wydzielania jakichś dodatkowych terenów, niestety nie, no gmina Brodnica nie ma połaci typowo rolniczych, bo o tym też dzisiaj padło, że kuropatwa preferuje pewne środowiskowe uwarunkowania. Jest to teren przede wszystkim polny, graniczący z lasem, więc wybieramy się i selekcjonujemy wspólnie z kolegami myśliwymi takie tereny, w których ta kuropatwa czuje się jak najbardziej naturalnie.
2: Akcja od lat jednoczy samorządowców, myśliwych i leśników. Ich celem jest nie tylko wsparcie kuropatwy, lecz także wzmacnianie bioróżnorodności całego regionu. Byliśmy w lesie, a teraz zajrzymy do zoo. Otwarto tam nowy pawilon edukacyjny, mówi dyrektor ogrodu zoologicznego w Poznaniu Piotr Przyłucki.
3: Pierwsze zajęcia, myślę, że odbędą się już w miesiącu październiku. Zajęcia będą prowadzone oczywiście z zakresu zoobiologii, czyli dosyć szerokiej pojętej zoologii i biologii, nie tylko zwierząt, ale też w ujęciu stref geograficznych, flory i fauny, gatunków roślin i zwierząt. Zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych, także i seniorów. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak Centrum Edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale. Człowiek jako gatunek nigdy w historii ludzkości nie miał takiego szerokiego dostępu do wiedzy. Ale dostęp do wiedzy to nie znaczy umiejętność korzystania z tej wiedzy. Tą edukacją naszą należy nakierować. Mówię o tematyce zoobiologicznej. Współczesne pokolenia na to nie tylko na wrażliwość, ale i naukę.

0: to wszystko trzeba połączyć, żeby to było spójne.
1: Zajęcia dla gości ZOO można będzie prowadzić przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Lokalizacja centrum tuż przy głównej bramie do ogrodu umożliwi także bezproblemowe dotarcie na zajęcia, między innymi dzięki komunikacji miejskiej. W naszym programie teraz Zarząd Dróg Miejskich i ważna informacja.
2: W północnej części ulicy Szyberskiej na odcinku od numeru 13A do skrzyżowania z ulicą Garbary dobiegają właśnie końca prace związane z budową nowego fragmentu tej ulicy. Roboty wykonuje inwestor zewnętrzny na podstawie umowy podpisanej z miastem. Po zakończeniu prac budowlanych ważnym elementem i etapem prac jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na całym odcinku ulicy Szyberskiej, obejmującym jej istniejącą i nowo wybudowaną część, to jest od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego aż do ulicy Garbary na wysokości ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć wprowadzanie nowej organizacji ruchu. Zakłada ona przede wszystkim zmianę, która ma spowodować, że nie będzie przejazdów tranzytowych pod oknami mieszkańców ulicy Szyberskiej po otwarciu nowego odcinka ulicy. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana, która spowoduje, że ulica Szyberska stanie się jednokierunkowa na odcinku od numeru 13B do ulicy Estkowskiego. Z kolei wprowadzenie jednego kierunku na tej ulicy pozwoli wyznaczyć na jezdni brakujący odcinek Wartostrady. Na uwolnionym pasie ruchu wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga dla rowerów i połączy ona infrastrukturę rowerową na ulicy Estkowskiego z nowo wybudowaną drogą rowerową w północnej części ulicy Szyberskiej i w ten sposób zapewni ciągłość Wartostrady po tej stronie miasta. Istotnym elementem nowej organizacji ruchu będzie również to, że kierowcy, którzy jadą ulicą Estkowskiego, nie będą mogli skręcić w ulicę Szyberską. Skręt będzie dopuszczony tylko dla rowerzystów, a dojazd do ulicy Szyberskiej dla pozostałych pojazdów możliwy będzie od strony ulicy Garbary. Mieszkańcy zyskają nowy wjazd i wyjazd z osiedla przy skrzyżowaniu z ulicą Północną, bo nowy fragment ulicy Szyberskiej będzie dwukierunkowy. Skrzyżowanie ulicy Garbary Północnej i Szyberskiej ma zostać przebudowane przez inwestora działającego na terenie Starej Rzeźni. Dla zachowania bezpieczeństwa wzdłuż nowo powstałej drogi rowerowej nie będzie możliwości parkowania na ulicy Szyberskiej na wysokości numeru 14. Kilka miejsc podstawowych, które się tam znajduje, zostanie usuniętych. To są miejsca po wschodniej stronie ulicy. Warto jednak zauważyć, że nowe miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na innym odcinku ulicy Szyberskiej na wysokości dawnego kapitanatu. Przy kapitanacie wprowadzana będzie jeszcze jedna ważna zmiana, mianowicie jeden kierunek ruchu. Kierowcy będą się mogli poruszać od ulicy Garbary w stronę zabudowy mieszkaniowej. Wyjazd na ulicę Garbary nie będzie możliwy. A od 23 września, czyli od przyszłego tygodnia, planowany jest montaż nowych znaków i wykonanie oznakowania poziomego na jezdni. Co ważne, nowe zasady poruszania się będą obowiązywać od razu po ich wdrożeniu.
1: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A ten kwadrans zaczniemy od okolic Poznania. Jednej nocy włamał się do domu, a następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie, analizując monitoring i informacje przekazane przez mieszkańców, wytypowali podejrzanego. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej Policji.
4: Z pierwszych ustaleń policjantów wynikało, że sprawca najpierw włamał się do domu jednorodzinnego, wcześniej wybił szybę w drzwiach wejściowych, a następnie dostał się do środka. Ukradł znajdujące się tam przedmioty po drodze, niszcząc również elementy wyposażenia domu. To jednak nie był koniec jego nocnej aktywności. Jak ustali policjanci, ten mężczyzna, idąc ulicami gminy, następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. To Renault, BMW oraz Audi. W pojazdach wybijał szyby, niszczył reflektory, odrywał lusterka, a także przebijał opony. W jednym z samochodów zdewastował wnętrze, a w przypadku Renault miał również skakać po dachu pojazdu. Łączne straty spowodowane przez sprawcę oszacowane na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Po otrzymaniu zgłoszeń policjanci z Kostrzyna przystąpili do ustalania przebiegu wydarzeń i osoby odpowiedzialnej za zniszczenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli informacje, analizowali zapisy monitoringu oraz rozmawiali ze świadkami. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła na wytypowanie mężczyzny, którego rysopis odpowiadał osobie podejrzewanej o dokonanie tych przestępstw. Już wczesnym popołudniem 12 września funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 30-latka na terenie gminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy zawodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia.
1: Za popełnione przestępstwa 30-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Edukacja w Poznaniu.
1: Niebawem studenci wrócą na uczelnię, mówi Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: Już 1 października o godzinie 10 w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 1 zabrzmi tradycyjne Gaudeamus. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem pani rektor profesor Bogumiły Kaniewskiej, immatrykulacją studentów pierwszego roku, a także wręczeniem medalu Palmae Universitatis Studiorum Poznaniensis. Pierwszy z setek wykładów, które rozpoczną się 1 października, wygłosi profesor Piotr Łuszczykiewicz. Będzie to prelekcja pod tytułem Piosenka jest dobra na wszystko. Podczas inauguracji wręczone zostaną także nagrody Preceptor Laureatus oraz Preceptor Optimus. Nastąpi także wręczenie medali dla wyróżniających się absolwentów i najwybitniejszych studentów. Nowy rok akademicki na UAM rozpocznie wspólnota prawie 30 tysięcy studentów oraz 5 tysięcy pracowników uniwersytetu.
1: Było o nowym roku akademickim, a ten przed nami. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pociągu i to nie byle jakim. Będzie to pociąg do kultury.
6: Karol Wylemski, dyrektor Igrzyskiego Centrum Kultury. Kłaniam się wszystkim. Stwierdziłem, że fajnie by było przenieść ten format na tory prowadzące z Poznania do Berlina. Tak się zaczęły nasze rozmowy, wizyty tutaj w Poznaniu. W tamtym roku z tej współpracy powstał pilotaż. Pierwsze przejazdy, które się świetnie sprawdziły. No i cieszymy się, że możemy to kontynuować również w tym roku. Myślimy, że bardzo fajny projekt, jeszcze w kontekście rocznicowym, więc to się świetnie wpisuje i myślę, że tutaj kultura powinna łączyć. I to robimy. Oczywiście, tak jak tutaj było wspominane, sercem całego projektu jest specjalny wagon zaaranżowany, wagon kultury, w którym odbywają się różne animacje, spotkania, żywa biblioteka, jest również koncerty, rozmowy, dyskusje. Naprawdę bardzo, bardzo szeroka oferta od Warszawy aż poprzez Poznań do Berlina. Co chwilę następują następne sloty kulturalne, więc naprawdę każdy może znaleźć coś tutaj dla siebie. My, jeżeli chodzi o Poznań, to się będzie prezentować Teatr Wielki, Opera Poznańska, później Republika Sztuki Tusta Langusta, tutaj troszeczkę teatralnie i cyrkowo. Później Galeria Sztuki Rozruch z projektem Misterium, będąc częścią naszej wystawy polsko-niemieckiej, prezentowanej w Poznaniu i w Berlinie. Następnie będzie muzycznie prezentować się Kachus, czyli Katarzyna Rachwalska. A na końcu, to jest nowość w tym roku, będzie pokaz mody. Moda też łączy, ponieważ te trzy miasta, trzy ośrodki, Poznań, Berlin oraz Warszawa, mocno inwestują w modę. Więc też narodził się taki pomysł we współpracy z Warszawą, żeby tą modę łączącą te miasta pokazać. Też myślę, że ciekawy pomysł, więc serdecznie zapraszamy do pociągu do kultury.
7: Anna Korytowska, jestem projektantem ubioru, jestem związana z Poznaniem, również z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Jestem też osobą, która prowadzi własną galerię autorską w Poznaniu na ulicy Garbary i będę prezentowała swoje najnowsze projekty. No to jest niespodzianka tak naprawdę, natomiast będę prezentowała swój najnowszy projekt Morfe. Głównie zajmuję się projektowaniem z tkanin naturalnych. Są to proste formy ubioru oparte głównie na kwadratach, prostokątach. A takim moim motywem w projektowaniu jest również malowanie na tkaninie. I są to właśnie albo jakieś abstrakcyjne formy, albo związane z geometrią, z takich stonowanych kolorach. No i tak jak o modzie, no najlepiej ją oglądać, nie opowiadać. Także zapraszam do jakby śledzenia pociągu, bo wiem, że no nie wszyscy będą w tym pociągu, ale jak najbardziej na pewno relacja będzie, także cieszę się bardzo, że biorę udział w tym wydarzeniu.
8: Monika Kossak, ja reprezentuję ISOS Art Collective Dagmara Giej i Monika Kossak. Będziemy tworzyć performance Misterium w czasie podróży między Poznaniem a Berlinem. Performance generalnie jest znany, jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę na Instagramie, to można łatwo znaleźć ten projekt i go zobaczyć. Natomiast tutaj będziemy, to jest opowieść o więzi między, tak jak tutaj między Poznaniem a Berlinem, tak tu więź między człowiekiem, czyli takie dorastanie, wspólne więzi, plecienie warkoczy wspólne, i to są takie performatywne działania, które mają na celu pobudzić i zwiększyć więź międzyludzką.
9: Ewa Struszczyńska, wylę i jestem kuratorką projektu Pociąg do Kultury. Cały program powstaje naprawdę przy bardzo intensywnej współpracy z miastami. My tutaj jako kuratorzy, nasza rola polega na tym, żeby wejść w kontakt z miastem, z instytucjami, które chcą z nami pracować. Podajemy pewien temat, te korzenie to rzeczywiście wyszły troszeczkę z Berlina, ale zauważyliśmy, że one działają, że zarówno w Poznaniu u naszych kolegów i koleżanek, jak i w Warszawie pojawiły się pewne asocjacje, to nie była jakaś taka metafora obca. Natomiast nie ingerujemy już w propozycje, które dane miasto przedstawia. Tutaj takim koordynatorem i bardzo cenionym przez nas partnerem jest Wydział Biura Kultury przy Urzędzie Miejskim. To są bardzo dobre relacje, to są bardzo takie kreatywne rozmowy, a koordynatorem jest właśnie Jeżyckie Centrum Kultury, które już potem organizacyjnie, no bo to są bardzo kompleksowe przedsięwzięcia. My mamy w ciągu tych 8 przejazdów, ja nie liczyłam, ale około 40 wydarzeń. I to wszystko trzeba jednak w tej przestrzeni technicznie rozwiązać. Trzeba stworzyć scenariusze. Co jest jeszcze ważne, na co bym chciała zwrócić uwagę Państwu, to jest dwujęzyczność. Naszą zasadą tego formatu Pociągu do Kultury jest, że język jest nie tylko sposobem komunikacji, instrumentem komunikacji, ale język ma znaczenie kulturowe. Zasadą są programy po polsku i po niemiecku. Korzystamy z tłumaczy, natomiast nasz zespół, warunkiem pracy w naszym zespole jest dwujęzyczność. Żeby ta komunikacja była bezpośrednia, bez pośrednictwa właśnie instrumentu języka angielskiego czy innego. Chcemy zwrócić uwagę właśnie na te kulturowe aspekty języka, kulturowe aspekty. W tym roku tegorocznej edycji Bliżej niż myślisz, to ma takie podwójne znaczenie, bo z jednej strony staramy się tym hasłem jak gdyby troszeczkę prowokować sposób myślenia, że jesteśmy nadal od siebie oddaleni, że to jest niemieckie, a to jest polskie. Chcemy ten monolit myślenia i mentalnościowy troszeczkę rozbić, mówiąc, że jesteśmy sobie bliżsi, aniżeli dalsi. Ten wagon jest doczepiany do pociągu, do normalnych kursów, ale ten wagon jest przystosowywany zawsze jak rodzaj przestrzeni teatralnej na potrzeby naszych programów. W tym roku, w tegorocznej edycji, naszą taką metaforą, hasłem wywoławczym, jeśli chodzi o samą przestrzeń, były korzenie. Designerka, która stworzyła tą przestrzeń, wyszła po prostu od tej myśli korzeni, to co nas wiąże, ale to są te korzenie, które się rozkładają. To jest ten las i drzewa, które podskórnie, pod glebą połączone są różnymi splotami, korzeniami, że te korzenie się splatają. To jest ten właściwie te sploty. Instalacja jak gdyby przekazuje tą myśl, a te korzenie materiałem, z którego zrobiona jest instalacja wnętrza, to jest wiklina. I ta wiklina ma właśnie te sploty. To jest w drodze takiego procesu na potrzeby tej przestrzeni wagonowej. Z wikliny robiona jest instalacja. I w tej instalacji, tych splotów, odbędą się wszystkie inne wydarzenia. Bliżej niż myślisz, korzenie, odnóżki, energia nowa, to nowe, co powstaje z korzeni starych. To są te wszystkie, to jest to pole semantyczne, którymi się kierowaliśmy i które przekładają się również na nasze programy, ale też na nasze relacje między miastami.
1: A tegoroczny program zostanie zrealizowany podczas 8 przejazdów. Szczegóły znajdziecie m.in. na stronie poznań.pl. W naszym magazynie Sport i muszę Wam przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu. Stolica Wielkopolski szykuje się do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
10: On odbędzie się w niedzielę 4 października.
3: Sport w Poznaniu.
10: Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo poznański maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na międzynarodowych targach poznańskich. Wtedy również rusza biuro zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na międzynarodowych targach poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe, jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
1: Powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
10: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich, z tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji dla tych wszystkich, którzy wystartują. Także no, będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
1: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ja przypomnę, że nadal trwają zapisy do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu mam sporo tematów z naszego miasta. Doskonałe informacje płyną z Centrum Kultury Zamek.
11: Właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym.
1: Za chwilę szczegóły. W magazynie też zaproszenie do Teatru Polskiego w Poznaniu. Będzie dłuższa rozmowa z Katarzyną Szramko, rzeczniczką tego teatru. Ale na początek tego wydania Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ i ważna informacja.
12: Oddziały Wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Fundusz przewiduje zawarcie umów na to świadczenie profilaktyczne w każdym województwie. Pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego będą możliwe w październiku. Konkurs na realizatorów programu w województwie wielkopolskim trwa. Poinformujemy Państwa w momencie jego zakończenia i wyłonienia realizatorów.
1: Funduszowi zależy na jak najszybszym rozstrzygnięciu konkursów i zawarciu umów, tak aby pierwsi pacjenci mogli skorzystać z programu już w drugiej połowie października. Wiele zależy jednak od wyników konkursu.
3: Zmieniamy temat.
1: doskonałe informacje płyną z poznańskiego zamku.
11: Owszem, zamek, właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem, został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym Lider Dostępności. Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek. Tak, ta nagroda to jest nagroda, która ma już 10-letnią tradycję. Teraz była 11. edycja i jest to konkurs ogólnopolski, czyli startują obiekty z całego kraju, w którym to konkursie chodzi o to, aby dostrzec cywilizacyjną zmianę, w której integracja wszystkich osób, także tych z niepełnosprawnościami, starszych, odbywa się po prostu, staje się rzeczywistością. Jako zamek na pewno staramy się być możliwie dostępni. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jesteśmy obiektem historycznym, który w dodatku został zaprojektowany tak, żeby budzić respekt, tak, kiedy tam się wchodzi. Także materia jest niełatwa. W zamku staramy się, aby każdy czuł się dobrze i aby każdy mógł do zamku się dostać. Pieszo, czy też na przykład poruszając się na wózku. I krok po kroku staramy się dostosowywać naszą przestrzeń do właśnie tego, jak wyobrażamy sobie miejsce otwarte dla wszystkich poznaniaków, turystów, odwiedzających nas. Otwarty dziedziniec przed zamkiem jest kolejnym etapem, w którym otwieramy zamek dla ludzi. Też właśnie ta funkcja zwiększenia dostępności zamku była ważnym elementem całego projektu. Co się bardzo udało, naszym zdaniem i zdaniem odwiedzających, to jest na przykład rampa dla wózków, która jest kilka schodów tylko, prawda? Pomyślelibyśmy, że niewiele pomiędzy poziomem chodnika a tym poziomem zero zamku, ale to było gigantyczne wyzwanie właśnie dla osób, które muszą pokonać to na wózku na przykład, albo z wózkiem. Rampa, myślimy, że też tak nie dość, że jest funkcjonalna, to też dobrze wpisała się w tą zabytkową strukturę. Podejść do budowania rampy na tym, właśnie w tym miejscu mieliśmy już bardzo dużo i cieszymy się, że znalazł się architekt, który właśnie w taki sposób dyskretny, jakby współgrający z architekturą zabytkową, tę rampę zaprojektował.
1: A jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o zamek, różne inwestycje?
11: Inwestycją, którą teraz można na żywo zobaczyć, to jest remont dziedzińca różanego, który jest odświeżany, ale w którym też właśnie te elementy dostępności architektonicznej się pojawiają. W zamku o dostępności staramy się myśleć szeroko. Wiemy, że nasze społeczeństwo się zmienia, jest coraz więcej osób starszych, są też osoby, które mają problemy z poruszaniem się, gorzej widzą czy słyszą. Chcemy, żeby nasze przestrzenie były dostępne dla wszystkich. I z czego się bardzo cieszymy, to z tego, że otwarty dziedziniec przed zamkiem, z naszych obserwacji i też z obserwacji odwiedzających nas osób, jest miejscem, które jest właśnie otwarte.
1: Dodam tylko, że sporo wydarzeń w poznańskim zamku również tej jesieni. Warto tam zajrzeć.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Czas na kolejny temat, a teraz znajduję się w terenie, a dokładnie przed Teatrem Polskim w Poznaniu, a ze mną
13: Katarzyna Szramko, rzeczniczka prasowa.
1: Sezon ruszył i to już na dobre. Nowy sezon w Teatrze Polskim.
13: Tak, sezon ruszył z kopyta, już jesteśmy w trakcie przygotowań do nowej premiery. To będą Kolumbowie, rocznik 20 na podstawie powieści Romana Bratnego. Premiera planowana jest na 28 listopada, ale zanim dojdzie do tej premiery, to wydarzeń w teatrze mnóstwo. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnej odsłony Silent Booka, na którą serdecznie zapraszamy. To jest spotkanie z literaturą, z książką. I to uwaga, można przyjść z własną książką, usiąść sobie w fotelu teatralnym i spokojnie w ciszy, w pięknych okolicznościach czytać książkę, a później na przykład o tej książce porozmawiać. Tym razem zapraszamy do piwnicy pod sceną, bo poprzednie dwie edycje odbywały się w foyer pierwszego piętra i to dziać się będzie 24 września, na co serdecznie zapraszam, a później już nieoczekiwanie, ni stąd, ni zowąd nastanie październik.
1: To powiedzmy słuchaczom, co w październiku w takim razie.
13: Październik już w zasadzie w Teatrze Polskim w Poznaniu kojarzy się z Queerfestem. I w tym roku jest nie inaczej. 14 października zaczynamy trzecią odsłonę festiwalu Bliscy Nieznajomi Queerfest, na którym to festiwalu pokażemy spektakle z całej Polski o tematyce otwartości, równości, zróżnicowania, a jednak bycia razem. I festiwal potrwa do 23 października. Symbolem w tym roku festiwalu Queerfest w tamtym roku był rogal marciński, a w tym roku jest przepiękna bamberka. I jeśli chodzi o tę bamberkę, to szukamy bamberki. Szukamy twarzy bamberki. Szukamy ludzi, którzy mają zajawkę teatralną, którzy są zakręceni na punkcie teatru. Płeć jest zupełnie nieistotna. Którzy wiedzą, jak się poruszać w przestrzeni mediów społecznościowych i oni będą taką postacią relacjonującą festiwal, uczestniczącą w festiwalu, nadającą ton festiwalowi, no i dającą twarz bamberce. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę współtworzyć z nami festiwal Bliscy Nieznajomi Queerfest, to do 23 września czekamy na zgłoszenia. Można je wysyłać na adres po prostu marketing@teatrmyślnikpolski.pl.
1: I to przypomnę wydarzenie w październiku. Co jeszcze w październiku w Teatrze Polskim w Poznaniu?
13: Mnóstwo spektakli wyjazdowych również. Nasz spektakl Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, jedzie do Katowic i chwilę po Katowicach przenosi się nad morze, więc umożliwiamy zobaczenie naszego spektaklu
1: na północy, na południu,
13: na północy, w całej Polsce. Oprócz tego w październiku zapraszamy szkoły, bo gramy spektakle o godzinie 11. Nie tylko szkoły, zapraszamy również osoby, które o tej 11 mają czas, a nie mają go po południu. I takimi spektaklami jest Nieboska Komedia na początku miesiąca i na końcu miesiąca Very Very Hamlet. A Very Very Hamlet to jest zabaweczka, to jest rozrywka. Jest zabawnie, jest wesoło, ale też z taką nutką nostalgii. Także dziać się będzie w Teatrze Polskim w najbliższym czasie. Nie ma co omijać tej części 27 grudnia. My jesteśmy otwarci, czekamy. Tu można przeczytać repertuar, tu można przysiąść, a nuż wyjdzie jakiś aktor z próby i można wdać się w dyskusję. Także to jest wspaniałe miejsce do odwiedzenia, nie tylko wieczorami.
1: A tak przepięknie na naszej antenie, prosto sprzed Teatru Polskiego w Poznaniu, zachęcała
13: Katarzyna Szramko.
1: Kolejny temat: w wielkopolskich lasach wysyp grzybów. W naszym studio teraz Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
14: Pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt w ogóle w lesie. Obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki. No i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
1: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
14: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć, by nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny, także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
1: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać, symptomy, że się zatruliśmy?
14: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
14: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, w miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów.
1: A tak jeszcze a propos zbierania grzybów, jeśli mamy wątpliwości, co zebraliśmy, to zawsze możemy przyjść do Wielkopolskiego Sanepidu przy ulicy Libelta w Poznaniu. Tam udzielane są porady grzybowe.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
1: A dzień dobry, witam serdecznie.
0: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
2: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
0: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10:00. Robert Janowski, zapraszam.
4: Autopromocja.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa.

fotelu, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca

obojętne. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

dlatego, panie przewodniczący kolegium, proszę o łagodny wymiar kary dla Mariana, który przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym za to, iż wracając po dochodzonym w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei, podszedł do funkcjonariusza MO, kierującego ruchem drogowym, i pocałował go tak, że mu pałka wypadła z rąk i potoczyła się po warszawskim bruku. Prośbę moją motywuję tym, iż posiadam list od funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomni i znowu będzie czekał w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei. Ponieważ dziś mamy piątek, dobrze by było, gdyby na sobotę Marian był już wolny.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia

0: jak to dziewczyna.
1: Nazywam się Janusz Józefowicz, a słuchacie państwo Radia Pogoda.

Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.